0: Z Donaldem Trumpem są pozytywne, ale nie gwarantują naszego bezpieczeństwa. Putin już szedł po czerwonym dywanie na Alasce, dlatego jak mówi Bronisław Komorowski, Nawrocki usiądzie przy jednym stole z Putinem, ale będzie próbować to bagatelizować.
1: Obawiam się, że tu będzie sytuacja taka, że będzie się pan prezydent Nawrocki próbował opalać w promieniach prezydenta Trumpa, niewiele dla Polski zyskując.
0: Nasz udział w szczycie nie oznacza wejścia do grupy G20. Polska raczej będzie chciała się pokazać światu, dodał były prezydent.
2: Tylko niespełna 30% osób głosujących w sądzie na radio.z.pl oceniło, że relacje Nawrockiego z Trumpem gwarantują Polsce bezpieczeństwo. Do końca tego roku wszystkie punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, by mieszkańcy w razie zagrożenia szybko mogli się w nich ukryć. Ma to ułatwić tabliczka z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle, pod nią napis... na którym zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktu będą umieszczone naklejki. Jak to wygląda na wschodzie kraju i dlaczego jest to ważne? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasia.
3: Tabliczki mają pomóc w sytuacji, kiedy zawodzi aplikacja, wyją syreny, a my jesteśmy na zewnątrz. W Chełmie na Lubelszczyźnie takich punktów jest kilkaset. To miejsca prywatne i publiczne. W tej chwili są sprawdzane, mówi nam Hubert Trusiuk, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta.
4: W budynkach wielorodzinnych, takie jak piwnice, które przede wszystkim mają te miejsca zapewnić ukrycia.
3: W całym województwie takich punktów jest 3,5 tysiąca. Są sprawdzane przez strażaków, znakować będą je samorządy. Mateusz Kosiak, Radio Z.
2: Chodzi o około 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Punkt w czasie zagrożenia powinien być udostępniony, o ile jest to możliwe, a właściciel jest aktualnie na miejscu. Na Podlasiu zaczyna działać babcia Kryzysia. Będzie uczyć mieszkańców zachowań w sytuacjach kryzysowych. To główna bohaterka organizowanej przez Urząd Wojewódzki kampanii społecznej, mówi Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuszanki.
5: To są przepisy zbierane od babć, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy.
2: 80% Polaków pytanych o zachowania w czasie ewentualnego kryzysu odpowiada: jakoś to będzie. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania związane z incydentem cyberbezpieczeństwa dotyczącym firmy Kubusoft SP z OO z Olsztyna, tworzącej oprogramowanie Medic. Poinformował na platformie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To oprogramowanie służy do zarządzania m.in. dokumentacją medyczną. O cyberataku poinformował wczoraj odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczenia w Inowrocławiu. Z przykrością informujemy, że system naszego podmiotu przetwarzającego padł ofiarą cyberataku, w wyniku którego doszło do naruszenia poufności pani pana danych osobowych, czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie placówki. Jak podano, wśród danych objętych incydentem mogły znaleźć się m.in. dane kontaktowe i numery PESEL. Pogoda sprzyja, więc w lasach w całym kraju mnóstwo grzybów. Leśnicy i sanepid podpowiadają, jak je zbierać, by było bezpiecznie. Ze szczegółami reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
6: W czasie grzybobrania liczy się przede wszystkim jedna złota zasada, mówił mi Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
7: Pamiętać o podstawowej zasadzie, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
6: Warto korzystać z atlasów, nie ufać bezgranicznie sztucznej inteligencji w smartfonie, która może się pomylić. Warto zbierać grzyby wyłącznie wyrośnięte. Młode owocniki bez dobrze widocznych cech danego gatunku często są przyczyną tragicznych pomyłek. Grzybów nie zbieramy też do foliówek, które powodują ich zaparzanie i przyspieszają psucie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Leśnicy apelują też, by nie niszczyć trujących grzybów, bo wiele z tych gatunków jako część ekosystemu jest pod ochroną. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Zrobiła sobie kawy i z kubkiem w dłoni stanęła przy oknie. Tego dnia pruszył śnieg i chodniki wyglądały jak posypane cukrem pudrem. Również gałęzie drzew i dachy okolicznych kamienic zrobiły się białe. Iga nie przepadała za zimą. Drażniła ją konieczność wkładania tych wszystkich ciepłych ubrań, zawijania się w szalik, naciągania czapki, szukania rękawiczek. Nienawidziła marznąć, a to jej się często zdarzało o tej porze roku, mimo licznych warstw odzieży. A jednak lubiła chwilę jak teraz, gdy widok za oknem uspokajał i kojarzył się z tymi magicznymi zimami w dzieciństwie, gdy jeszcze potrafiła cieszyć się śniegiem, oczekiwaniem na Mikołaja, a później na święta. Wyciągnęła z lodówki humus i ser żółty, żeby zdążyły się ogrzać, zanim poda śniadanie. W misce wymieszała twaróg z jogurtem i dodała dymki. Pokroiła pomidory, ogórek i cebulę. Przeniosła to wszystko na stół, a potem zaparzyła w imbryku herbatę. Usłyszała, jak otwierają się drzwi pokoju Michała. Po chwili obok pojawił się jej zaspany, rozczochrany syn.
2: Dzień dobry,
1: ziewnął. Dzień dobry. Iga uśmiechnęła się. Jesteś głodny?
2: Strasznie.
1: Jeszcze tylko pokroję chleb i możemy jeść.
2: Skoczę do łazienki.
1: Kiedy po kilku minutach wrócił, już nie w piżamie, tylko w dżinsach i bluzie, śniadanie czekało na stole. Usiedli.
2: Pracujesz dzisiaj?
1: Spytał Michał, smarując kromkę pełnoziarnistego chleba humusem.
2: Nie, wczoraj...
1: Zawahała się. Nie rozwiązali przecież ostatniej sprawy. Nie zdążyli. Zakończyliśmy śledztwo. Zostało trochę papierkowej roboty, ale uporamy się z tym w poniedziałek.
2: Dzisiaj mam wolne.
1: Fajnie. Michał się uśmiechnął.
2: Masz jakieś plany?
1: Obejrzałbym coś. Może pójdziemy z Bartkiem do kina.
2: Dobry pomysł. Dam ci kasę.
1: Dzięki. Co na obiad?
2: Michał, litości, jeszcze nie skończyliśmy śniadania.
1: Chłopak zrobił łobuzerską minę.
2: Jak nie masz pomysłu, to możemy zamówić pizzę.
1: Poniedziałek, 6 lutego. Autokar ruszył, wypełniony nastolatkami gotowymi zużyć swoją energię podczas treningów kickboxingu i wieczornych imprez. Iga wyjechała z parkingu. Odwiozła Michała na miejsce zbiórki, ale nie wysiadła z samochodu. Pożegnała się z nim wcześniej, żeby przy kolegach nie robić mu obciachu. Była już w alejach, kiedy usłyszała sygnał komórki. Dzwonił Robert Wierzbicki. Odebrała w trybie głośnomówiącym.
3: Dzień dobry, odezwała się Iga. W sobotę długo rozmawiali.
1: Wierzbicki był załamany i detektywi starali się go wesprzeć, skoro poszukiwania jego żony skończyły się tak brutalnie. Zastanawiała się, po co dzwoni teraz.
3: Dzień dobry. Nie przeszkadzam?
1: Oprócz głosu Wierzbickiego słychać było jakieś trzeszczenie.
3: Nie, jadę samochodem, ale mogę rozmawiać.
1: To dobrze. Westchnął.
3: Dzwonię, bo podjąłem pewną decyzję. Czy moglibyśmy się dziś spotkać w agencji?
1: Tak, oczywiście. Iga spojrzała na zegar na tablicy rozdzielczej. Powinnam dotrzeć w ciągu 20 minut. Chyba, że woli pan, żebyśmy się spotkali u pana.
3: Nie, przyjdę.
1: Jeśli chodzi o sprawy formalne... Iga zawahała się, zastanawiając się, jak to ująć.
3: Spokojnie możemy przełożyć to na inny termin. Wiem, że to dla pana trudny czas.
1: Rzecz w tym, odparł Wierzbicki, że muszę z państwem pilnie porozmawiać, ale wolałbym tego nie robić przez telefon.
3: Rozumiem. W takim razie będziemy czekać.
1: Chcę, żebyście kontynuowali, oznajmił Robert Wierzbicki. Siedzieli w agencji. Ich klient pojawił się punktualnie. Po niecierpliwym powitaniu i zdawkowych odpowiedziach na ich pytania o samopoczucie szybko przedstawił swoją prośbę. Detektywi popatrzyli na siebie. Co mieli kontynuować? Iga znała swojego partnera na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że równie gorączkowo jak ona stara się dobrać słowa tak, by nie zabrzmiały, jakby podejrzewali mężczyznę o popadanie w obłęd. Wierzbicki chyba zdał sobie sprawę z wydźwięku tego oświadczenia. Potrząsnął głową, jakby próbował zresetować swoją wypowiedź. Mam na myśli to, że wciąż brakuje odpowiedzi. Co z tego, że Hanie odnaleziono? Policja coś tam jeszcze bada, coś tam sprawdza. Ten zerwany pasek torebki i pieniądze, które zniknęły z portfela. Oni myślą, że podczas szarpaniny ze złodziejem wpadła do Wisły. Niedługo prokurator zamknie sprawę, a ja pozostanę bez odpowiedzi.
2: Chce pan, żebyśmy wyjaśnili, co się wydarzyło w Podniebiu?
1: Bardziej stwierdziła, niż zapytała Iga.
2: To i jeszcze...
1: Robert zawahał się. Kim dla mojej żony był Kamil Barski? K. Iga znowu wymieniła spojrzenia z Igorem. Oboje zdawali sobie sprawę z tego, że dalsze drążenie obu tropów i to, co znajdą, może się okazać bolesne dla ich klienta. On jednak najwyraźniej był tego świadomy.
2: Wiem, że to, czego się dowiecie, może mi się nie spodobać. Ale mój obraz tego, co mnie łączyło z Hanią, i tak już się rozpadł. To przez te tajemnice.
1: Musicie zrozumieć. Wierzbicki pochylił się, spoglądając to na Igę, to na Igora. Że nie poradzę sobie z tym wszystkim. Już sama śmierć Hani to trudne. Ale te sekrety, te tajemnice... Zwariuję, jeśli nie uda mi się zrozumieć, co się stało.
2: Iga skinęła głową. Doskonale wiedziała, o co Robertowi chodzi. Niedawno nie tylko stracił żonę, ale dowiedział się, że miała jeszcze drugie życie, które przed nim ukrywała. Spojrzała na Igora.
3: Jeśli jest pan pewny, że tego chce, powiedział.
2: Będziemy kontynuować.
1: Jego głos był niski, gniewny. Miało się wrażenie, że warczy, wymawiając jej imię.
2: Hanka!
1: Nigdy Hania, tylko właśnie zawsze Hanka. I to warczenie. A przecież potrafił być miły. Do młodszej się uśmiechał. Mówił: Kasiu, Kasieńko, Kasiulko. Do synka też. Piotrusiu, Piotruniu. Nawet wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Jakby był naraz dwoma zupełnie różnymi osobami. Nawet jeśli tylko wołał Hanie na obiad. Czasami, gdy mojej mamy nie było w domu, jadałam u nich. Innym razem one przychodziły do nas, do domu. Więc nawet jeśli tylko ją wołał, brzmiało to tak, jakby zrobiła coś złego.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy, Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Wtorek, 7 lutego. Piotr Kowal okłamał detektywów. Zamknął drzwi. Spojrzał na zegarek w komórce. W sumie poszło szybciej niż się spodziewał. Był pewien, że będą siedzieć u niego dłużej. Kliknął w ikonę koperty i wystukał wiadomość. Już poszli. Możesz przyjechać? Wrócił do pokoju. Podszedł do okna, ale stanął z boku, żeby go nie dostrzegli, gdyby się odwrócili i popatrzyli w górę. Detektywi szli do furtki. Oboje w czarnych płaszczach poruszali się w zgodnym rytmie, jak dwoje ludzi, którzy przebywają ze sobą na tyle często, że nie wiadomo, kiedy osiągnęli właściwy stopień dopasowania. W pewnym momencie ona się zatrzymała. I rzeczywiście, odwróciła się i popatrzyła prosto w jego okno. Instynktownie się cofnął. Chyba go nie zauważyła. Nie chciało mu się czekać, aż wsiądą do samochodu i odjadą. Usiadł na sofie. Sprawdził, czy Daria odpisała, ale nie było żadnej nowej wiadomości. Zapalił papierosa, głęboko się zaciągając. Myślał. Ta cała Bagińska dziwnie na niego patrzyła, gdy pytała, czy widział siostrę od czasu, gdy się wyprowadziła. Przed oczami stanął mu obraz sprzed 3 czy 4 miesięcy. To było chyba pod koniec października, a może na początku listopada? Wichura poprzedniego dnia postrącała z drzew liście i prześwitująca przez nagie czarne konary okolica wyglądała ponuro. Wracał skądś rowerem. Był już blisko domu, ale zamiast skręcić za jarem w prawo, chciał pojechać prosto, do znajdującego się kilometr dalej sklepu. Przypomniało mu się, że nie miał w lodówce piwa, a pewnie wieczorem będzie chciał się napić. Kilka metrów za drogą prowadzącą do przysiłku ujrzał zaparkowany samochód. Obok stali mężczyzna i kobieta. Nie wyglądało na to, żeby zepsuło im się auto. Po prostu stali na poboczu i patrzyli na domy za jarem. Zwolnił. Kiedy mijał parę, spojrzał na kobietę. Nie, to niemożliwe. Zatrzymał się. Gorączkowo zastanawiał się, jak ma to rozegrać. Miał tylko kilka sekund na wymyślenie pretekstu. Przecież nie zapyta jej wprost. Przepraszam? Odezwał się. Która godzina? Komórka mi padła. Mężczyzna spojrzał na niego, jakby dopiero teraz zauważył jego obecność. Był szczupły, ubrany w dżinsy, bluzę i czarną skórzaną kurtkę. Odgarnął pasmo długich włosów, które wpadały mu do oczu. Popatrzył na zegarek. 12:00. Kobieta w ogóle na niego nie spojrzała. Nie poruszyła się. Wciąż stała nieruchomo, wpatrzona w 3 domy. Również w ten, w którym mieszkał Piotr. Dziękuję. Uśmiechnął się. Nie było nic więcej do powiedzenia, więc odjechał. Pedałował zawzięcie, mając przed oczami znamie na lewym policzku kobiety. Dokładnie takie, jakie miała jego siostra. Dzwonek telefonu przerwał wspomnienie. Piotr sięgnął po komórkę, mając nadzieję, że to Daria. Ale to dzwoniła Kaśka. Widział ją, jak wchodziła do ojca, tuż przed przyjazdem Szota i tej drugiej. Odłożył komórkę. Nie miał ochoty z nią rozmawiać. Pewnie by znowu chciała, żeby przyszedł pomóc jej przy tacie. To oczywiście mógł być zbieg okoliczności. Ostatecznie jakaś inna kobieta mogła mieć bardzo podobne znamie, dokładnie w tym samym miejscu. Czerwono-fioletowe serce. Ale jakie było prawdopodobieństwo, że będzie miała na imię tak, jak jego siostra? A mężczyzna towarzyszący kobiecie tak właśnie się do niej zwrócił, podchodząc do samochodu, gdy Piotr nacisnął na pedał roweru, drugą nogą odbijając się od ziemi. Hania, musimy wracać. Telefon znowu zadzwonił. I znowu dzwoniła Kaśka. Skrzywił się niecierpliwie. Będzie tak dzwonić i dzwonić, ale nie miał najmniejszej ochoty z nią teraz rozmawiać. Odrzucił połączenie. Tak. Okłamał detektywów. Przecież widział niedawno Hankę. Ale lepiej, żeby nikt o tym nie wiedział. Iga i Igor szli przez podwórko do zaparkowanego przy drodze samochodu, gdy drzwi domu Kowalów otworzyły się i wyszedł z nich mężczyzna. Miał około 60. Siwe włosy wystawały spod kapelusza. Zanim zawiązał szalik, Iga dostrzegła biel koloratki. Za nim stanęła Katarzyna Woźniak. Dzień dobry, przywitali się detektywi. Dzień dobry, kobieta się uśmiechnęła. Jak się dziś czuje pani ojciec? Spytała Iga. Bez zmian. Właśnie byłam u niego z księdzem Stanisławem. Przyjaciel rodziny. Stary przyjaciel, zaśmiał się mężczyzna. Znamy się z ojcem Kasi od nie pamiętam kiedy. Chodziliśmy razem do szkoły, ale kiedy to było? To są, proszę księdza, detektywi, o których księdzu opowiadałam, Iga Bagińska i Igor Szot. Detektywi uścisnęli księdzu dłoń. Czyli znał pan też Hannę? Spytała Iga. Tak, znałem Hanię. Mężczyzna pokiwał głową. Bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. Za wcześnie na śmierć. Za wcześnie. Czy wie pan może, dlaczego zerwała kontakt z rodziną? Może panu coś powiedzieli jej rodzice, skoro byliście przyjaciółmi? Ksiądz westchnął. Nie dogadywali się. Popatrzył na detektywów. Z matką to jeszcze, no ale nie z Januszem. Hania była bardzo dobrą, inteligentną dziewczynką, ale kiedy weszła w trudny wiek, coraz gorzej było jej zgadzać się z ojczymem. Państwo wiedzą, że Janusz był jej ojczymem? Tak. No właśnie. A Janusz? Ciężko mi to mówić, ale nigdy nie miał cierpliwości do nieswojego dziecka. Nie żeby Hani działa się krzywda, ale kłótni między nimi nie brakowało. Bił Hanie? Nie, nie było aż tak źle, ale głos podnosił. Nawet z nim o tym rozmawiałem. Prosiłem, żeby łagodniej ją traktował. Tylko, że on zawsze był krewkim człowiekiem. Nie chciał zresztą źle. Myślę, że ta sytuacja go przerosła. Nie każdy mężczyzna potrafi pokochać cudze dziecko. Hania zerwała potem kontakt z rodziną. Dlaczego? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Czy kiedykolwiek się z panem kontaktowała? Nie, pokręcił głową. Nigdy. A pamięta pan, z kim się przyjaźniła? Nie. Ksiądz spojrzał na zegarek. Przepraszam, ale muszę już wracać na plebanię. Czekam na fachowca, ma naprawić zamek w drzwiach do kościoła. Może proszę mi podać numer telefonu do państwa, zadzwonię, jeśli coś mi się przypomni. Igor wyjął wizytówkę i podał księdzu. Ten ją obejrzał, po czym schował do kieszeni. Dziękujemy, powiedziała Iga. Nie ma za co. Kasiu, zajrzę znowu niedługo do taty. Z Bogiem, uchylił kapelusza. Do widzenia. Przez chwilę patrzyli za czarną, oddalającą się sylwetką, po czym kobieta zwróciła się do detektywów. Bardzo mi pomaga z tatą. Ale, stoimy tu na zimnie. Może państwo wejdą na chwilę? Dziękujemy. Jednak na nas pora. Katarzyna spojrzała na garaż. A spotkanie z Piotrem się udało? Pani brat rzeczywiście niewiele pamięta z tamtych czasów. Iga odwróciła się i jeszcze raz spojrzała w okna mieszkania nad garażem. Tak mówi. Iga wyszła z pływalni na Ingardena. I w wodzie, i później w szatni czuła się przyjemnie rozluźniona. Teraz zaś, gdy stanęła, rozgrzana po suszeniu włosów, na chodniku w zacinającym deszczu ze śniegiem odruchowo napięła mięśnie. Usłyszała dzwonek komórki. Igor. Jeśli dzwonisz spytać, czy wydobyłam od dyrektorki adres Barskiego, to niestety muszę cię rozczarować, powiedziała. Znowu zasłaniała się prywatnością swoich pracowników. Noga z kolei powiedział wprost, żeby mu nie zawracać głowy. Prokurator bada okoliczności śmierci Wierzbickiej. Ta sama szkoła co Noga, byle szybko zamknąć sprawę. Po co komplikować, skoro wszystko wskazuje na napad i kradzież? A który to prokurator? Nasz przyjaciel, Małek, prychnął Igor. Kilka miesięcy wcześniej prowadzili sprawę kobiety, co do której padło podejrzenie, że popełniła samobójstwo. mieli wtedy okazję przekonać się o niekompetencji urzędnika. To wiele wyjaśnia. Ale zdobyłem adres Barskiego. Jak? Ucieszyła się Iga. Przeglądałem jego zdjęcia na fejsie i na Instagramie. Więcej ma na Instagramie, młody jeszcze. Wrzucał sporo postów i relacji z miejsca, które wygląda na sklep muzyczny. Oznaczył to miejsce, więc zadzwoniłem. Okazuje się, że Barski tam pracuje. I właściciel tak po prostu dał ci ten adres?
2: Facet to luzak.
1: Iga usłyszała westchnięcie, które Igor wydawał zwykle podczas przeciągania się.
2: Nie miał obrączki.
1: Co? Zaśmiała się Iga. Jeśli trzeba będzie znowu porozmawiać ze starą, możemy go zabrać ze sobą. Poderwie ją i wydobędzie wszystkie potrzebne informacje. Środa, 8 lutego. Kamil Barski mieszkał na Kazimierza Wielkiego, w bloku z lat 70. Drzwi prowadzące do klatki nie domykały się, weszli więc do środka nie dzwoniąc. Wjechali na trzecie piętro i odnaleźli właściwe drzwi. Igor wcisnął dzwonek. Nie ma go. Zadzwoń jeszcze raz. Usłyszeli dźwięk przekręcanego zamka, ale nie u Barskiego, tylko w mieszkaniu obok. Uchyliły się drzwi i w progu stanął starszy mężczyzna w spodniach od dresu, kapciach i narzuconym na koszulę szlafroku.
3: A państwo, do pana Kamila?
1: Dzień dobry, przywitała się Iga. Tak, dzwonimy, ale wygląda na to, że go nie zastaliśmy.
3: A, ale on wyjechał.
1: Wyjechał? A kiedy? Mężczyzna podrapał się po głowie.
3: Ja wiem, będzie już z tydzień, albo może nawet trochę dłużej.
1: A nie wie pan, kiedy wróci?
3: Ja nic nie wiem, ale jak wychodził, miał plecak, taki duży.
1: Pojechał sam?
3: Nie pytałem, on mieszka sam, ale czy się z kimś umawiał, to nie wiem.
1: I nie mówił przypadkiem, dokąd jedzie?
3: No nie.
1: Mężczyzna pokręcił głową. Bardzo panu dziękujemy. Tu jest moja wizytówka. Iga sięgnęła do torebki. Gdyby pan zauważył, że Kamil wrócił, proszę do nas zadzwonić, dobrze?
3: Mogę zadzwonić. A państwo nie mają do niego numeru telefonu?
1: Spytał podejrzliwie.
3: Zdaje się, że zmienił telefon i zapomniał nam wysłać nowy numer.
1: Igor rozłożył ręce w bezradnym geście.
3: Dlatego przyszliśmy. Szkoda, że go nie zastaliśmy.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Pod niebie. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. To skutek ataku Ukraińca w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni mężczyzna wczoraj przyjechał do Polski z Niemiec. Zmierzał w stronę przejścia granicznego w Korczowej. Nie wiadomo ani dlaczego potem pojechał do klasztoru benedyktynek, ani jak dostał się na jego teren. Próbujemy ustalić motywy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
0: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści, zaapelował z kolei prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Moją myślą i modlitwą obejmuje też wszystkich poszkodowanych, którzy walczą o życie w szpitalu, napisał hierarcha. Głos zabrał również prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. Do Jarosławia zostały skierowane dodatkowe siły bezpieczeństwa. W mieście do końca tygodnia jest żałoba. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie mogące zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów. Chodzi o Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę. To sędziowie, od których prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie. Postępowanie ma wyjaśnić, dlaczego dwoje z sędziów złożyło zawiadomienie o rzekomym przestępstwie pracowników Trybunału, a troje odmówiło o udziału w orzekaniu. A według Borysa Budki Święczkowski może spodziewać się zarówno postępowania dyscyplinarnego, jak i karnego. Polityk Koalicji Obywatelskiej był gościem trzech pytań na koniec dnia w Radiu Z. Można by powiedzieć, że nosił wilk razy kilka poniosą i wilka, komentował Budka. Jak mówił, niestety nie spełni się to moje marzenie, by zobaczyć Święczkowskiego w kajdankach, tylko że stanie on przed sądem w sposób taki cywilizowany. Przyjdzie do tego sądu po odebraniu immunitetu. Prokurator przedstawi zarzuty, a sąd oceni, czy pan Święczkowski łamał prawo, mówił Budka, bo według polityka Koalicji Obywatelskiej podstawy są, prezes Trybunału uporczywie narusza prawo, działa niezgodnie z konstytucją, przekracza swoje uprawnienia, nie dopełnia obowiązków.
2: Został wysłany do Trybunału właśnie po to, by bronić tego Trybunału rękami, nogami, czym się da, przed tym, by Trybunał wrócił do konstytucyjnej roli i przestał być przedmiotem politycznego łupu PiS-u.
0: A te rozpaczliwe ruchy, których dokonuje Święczkowski, tylko potwierdzają, że jego znajomość konstytucji jest mniej więcej taka jak znajomość reguł demokratycznych przez prezesa PiS Kaczyńskiego, puentował Borys Budka. Tą rozmowę z trzech pytań na koniec dnia możecie odsłuchać na stronie radioz.pl. Prokuratura wyjaśnia, jak doszło do strzelaniny w okolicach Bolesławca. Sprawa prowadzona jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, 33-latek, który oddał strzał, jest w rękach policji, mówił Łukasz Dudkowiak z komendy we Wrocławiu.
3: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
0: Ranny policjant trafił do szpitala. Są zarzuty dla mężczyzny, który chciał dokonać rozboju w sklepie w Zbąszyniu w Wielkopolsce. 42-latek miał grozić pracowniczce sklepu nożem w zamian za hot doga. Grozi mu 10 lat więzienia. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmiercza.
4: 42-latek był w kapturze, wszedł do jednego ze sklepów wielobranżowych, podszedł do ekspedientki i zażądał hot doga, mówi Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu.
5: Udał się za ladę do tej ekspedientki, tak więc sytuacja była bardzo nerwowa. To wszystko zauważyła młodzież, która stała przed sklepem i częściowo gdzieś tam chodziła pomiędzy regałami.
4: Mężczyzna uciekł ze sklepu, a ekspedientka wezwała policję. Niedługo później służby zatrzymały 42-latka, a prokuratura zarzuciła mu usiłowanie wymuszenia rozbójniczego poprzez groźbę zamachu na życie i zdrowie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Mężczyzna dostał dozór policyjny, zakaz zbliżania się do kobiety i kontaktowania się z nią. Oszuści podający się za policjantów wyłudzili od mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego prawie 100 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła, że ktoś chce ukraść jej oszczędności. Przelała pieniądze złodziejom i ostatecznie tak właśnie je straciła. Policjanci podpowiadają, że oszuści mogą podszyć się pod numer infolinii banku. Ewentualne połączenie najlepiej zakończyć. Włamanie do szpitala w Miastku na Pomorzu. Nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Szukamy złodziei, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
6: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
0: Według lokalnych mediów karetka, którą odjechali złodzieje, dowoziła pacjentów na dializę. Kradzież pojazdu może utrudnić organizację transportu chorych. Polska apeluje do Komisji Europejskiej o ochronę przemysłu AGD. Chodzi o nierówną konkurencję głównie z Chin, przez którą tylko w zeszłym roku w naszym kraju zamknięto 5 fabryk. Jaki pomysł ma polski rząd na ratowanie zakładów produkujących pralki, lodówki czy zmywarki? O tym reporterka Radia Z graże na wiatr.
7: Produkcja europejska traci głównie kosztem chińskiej i jest pomysł na wyrównanie tego pola gry i dołączenie sprzętu AGD do granicznego podatku węglowego CBAM. To takie cło właśnie wyrównawcze.
8: Potrzebujemy ochrony dla naszego przemysłu AGD, głównie w kontekście niesprawiedliwej, nierównej konkurencji z państw trzecich.
7: Mówi wiceminister rozwoju Michał Baranowski. Jest też pomysł uznania sektora AGD jako branży krytycznej w Europie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Polska w Europie jest liderem produkcji AGD. Obok niej pod apelem do Komisji Europejskiej podpisały się także Włochy, Francja, Niemcy, Słowacja i Hiszpania. Wojna na Bliskim Wschodzie może zatrzymać rajd Dakar. Impreza organizowana w Arabii Saudyjskiej tradycyjnie startuje na początku roku, ale w obecnej sytuacji może stanąć pod znakiem zapytania. Organizatorzy jednak milczą. Niepokoi się tym kierowca Edward Ruszczyc, który planuje debiut w najbliższym Dakarze.
9: Troszkę nie fair grają, no bo wszystkie załogi mają z tym problem. Duże załogi, niektóre już dały ogłoszenie, że nie wyślą tam swoich mechaników, nie wyślą tam swoich zawodników. A my tak stoimy okrokiem, no bo za wszelką cenę, jakby Dakar był, chce w nim wystartować. No ale z drugiej strony nie chce się teraz jakby zblokować, wysyłać środki wpisowe i wszystkie dokumenty. I czy oni, jak odwołają Dakar, czy będą zwracali, czy oni je zamrożą?
0: Mówi w podcaście Z za kółkiem kierowca zespołu Red Fox Racing. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Borys Budka jest z nami, właściwie nie z nami, w wersji online. Jest u siebie w domu europoseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, ale także były minister sprawiedliwości i były minister aktywów państwowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: No i pytanie numer jeden. Właśnie o prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który wszczął postępowanie wobec trójki sędziów Trybunału, o czym słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z. Postępowanie to może zakończyć nawet złożeniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego z urzędu. Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego idzie na wojnę?
2: Tak, no, można by powiedzieć, nosił wilk razy kilka, poniosą i wilka, bo wcześniej czy później pan prezes Święczkowski doczeka się odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego i karnego, ponieważ uporczywie narusza prawo, działa niezgodnie z konstytucją, przekracza swoje uprawnienia, nie dopełnia obowiązków, a te rozpaczliwe ruchy, których dokonuje, tylko potwierdzają, że jego znajomość konstytucji to jest mniej więcej taka, jak znajomość reguł demokratycznych przez prezesa Kaczyńskiego.
1: A może to jest po prostu oko za oko, ząb za ząb?
2: Nie, no to jest takie rozpaczliwe blokowanie Trybunału. Przypomnijmy, że pan Święczkowski to jest wice Ziobro. To jest człowiek, który był politycznie drugą osobą w prokuraturze po Ziobrze i został wysłany do Trybunału właśnie po to, by bronić tego Trybunału rękami, nogami, czym się da, przed tym, by Trybunał wrócił do konstytucyjnej roli i przestał być przedmiotem politycznego łupu PiS-u.
1: Pytanie numer dwa. Orlen zawiadomił prokuraturę, że w wyniku działań poprzedniego zarządu i konkretnych menadżerów grozi mu nawet ponad miliard dolarów kar. Miliard dolarów kar. No jak patrzę na to, to oczom nie widzę. A w tle jest tajemnicza wizyta w Malezji i umowa sięgająca 2048 roku. I czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność za to, co się wydarzyło?
2: No, widzimy, że są stawiane zarzuty, są akty oskarżenia. Cały czas prokuratura działa. Ja sam, gdy byłem ministrem aktywów państwowych, zeznawałem w prokuraturze. Co więcej, ja widziałem dokumenty, które widział również prezes Kaczyński jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, pan Sasin, pan Błaszczak, wszyscy święci wtedy, bo już za czasów PiS-u służby informowały o tym, co dzieje się w Orlenie. Wtedy był polityczny parasol bezpieczeństwa nad zarządem Orlenu. To się skończyło i te sprawy będą wyjaśnione. Mam nadzieję również, że na drodze cywilnej Orlen będzie domagał się naprawienia szkód.
1: I pytanie numer trzy. Doktor Dawid Kacprzyk ma aferę w szpitalu południowym w Warszawie, no w czterech literach, powiedzmy sobie tak, powiedział to dosadniej. I co pan na to? Jako wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, ja wiem, że to już jest były działacz, no ale jednak były.
2: Politycznie zrobiliśmy wszystko, co trzeba, natomiast prokurator musi wyjaśnić, czy doszło do naruszenia prawa. Jeśli tak, to pan Kacprzyk odpowie przed sądem. Natomiast tymi słowami tylko udowadnia, że nigdy nie powinien znaleźć się w polityce. Czarne owce się pojawiają. Ważne, żeby jak najszybciej się ich pozbywać. I żałuję, i mogę żałować, że wcześniej to się nie okazało. No cóż, ja zawsze tłumaczę, od kilku dni w mediach podkreślam, że jeśli ktoś w życiu idzie na skróty, no to bardzo źle to mu wróży. A niestety doktor Kacprzyk właśnie tak postępował.
1: I tutaj stawiamy pauzę. Borys Budka z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Borys Budka też zaprasza i zachęca.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: No tak, ale przyzna pan, panie przewodniczący i panie pośle, że to nie był przeciętny działacz. Jednak on jednak robił karierę w strukturach Koalicji Obywatelskiej. No był w młodzieżówce, potem awansował. No to pracował również przy kampanii, z tego co pamiętam, senatora Pocieja. No to nie był taki po prostu jakaś taka szara myszka na dobrą sprawę.
2: Zablokowaliśmy możliwy start, mimo że bardzo chciał, do Sejmu. Nie pozwoliliśmy na start do Rady Warszawy.
1: A dlaczego?
2: Wtedy pojawiały się wątpliwości, że ktoś próbuje iść na skróty, po prostu. Dlatego starsi koledzy doprowadzili do tego, że pan Kacprzyk miał najpierw zapracować społecznie w Radzie Dzielnicy. Okazało się, że polityka służyła mu, jak widać, do kariery zawodowej, to bardzo na skróty. i do tego, co stało się w Szpitalu Południowym. Wyszło to, zostały te kontrakty rozwiązane, natomiast sprawy dotyczące ewentualnego, mówię, niedopełnienia jakichś obowiązków czy naruszeń prawa, to już są w gestii prokuratury i prokuratura działa.
1: No i właśnie jest pytanie od słuchacza, czy Dawid Kacprzyk pozostanie bezkarny do końca kadencji obecnego rządu i obecnej koalicji?
2: Bezkarni byli działacze PiS-u przez 8 lat, jak widać, natomiast...
1: Ale pan doktor nie został nawet przesłuchany i wiele osób się po prostu zachodzi w głowę. Jak to możliwe generalnie? Nie zostały zabezpieczone?
2: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja również w mediach staram się nieść kaganek oświaty jako prawnik. Jeżeli prokurator ma wątpliwości, albo inaczej, ma przekonanie, że jakaś osoba może być w późniejszej fazie podejrzana w sprawie i będą jej ogłoszone zarzuty, to wówczas takiej osoby nie przesłuchuje się w charakterze świadka, bowiem te zeznania musiałyby iść do kosza. Więc ja mogę tylko podejrzewać, że dokładnie w tej sprawie może o to chodzić, że prokurator przesłuchuje świadków, bada dokumenty i jeśli ma przekonanie, że materiał dowodowy będzie pozwalał na ewentualne przedstawienie zarzutów, to wówczas nawet nie wzywa takiej osoby w charakterze świadka, tylko na sam koniec wzywa w charakterze już podejrzanego. To jest ekonomika procesowa.
1: Dobrze, to Maciej pyta, słuchacz Maciej. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, twierdzi, żeby sprawdzić, czy działacz, były działacz Koalicji Obywatelskiej był w dwóch, trzech miejscach naraz, to musi przesłuchać 250 prokuratora, musi przesłuchać 250 pracowników szpitala. A w sprawie Romanowskiego i Ziobry nie trzeba było 459 świadków, zanim postawiono zarzuty? No jest to po prostu zamiatanie afery Kacprzyka pod dywan i czuć to na kilometr.
2: Przecież wszyscy widzimy, ta sprawa ma charakter publiczny, śledztwo zostało wszczęte. Wszyscy widzimy, że w polityczny sposób pana Kacprzyka już nie ma w przestrzeni publicznej, natomiast sprawa zostanie wyjaśniona tylko właśnie dlatego, żeby była wyjaśniona do samego spodu. Dlatego potrzebne są takie działania prokuratury. Natomiast jestem przekonany, ja znam pana sędziego jeszcze kiedyś, Żurka, to jest wyjątkowo prawy człowiek, więc doprowadzi chociażby honorowo do tego, że ta sprawa będzie wyjaśniona jak można najszybciej, ale też z uwzględnieniem wszystkich procedur.
1: Ale nie zszokowała pana ta reakcja pana doktora?
2: Jesteśmy w bardzo kulturalnym radiu, jesteśmy po godzinie 18, a nie po 22, więc tak, zdenerwowała mnie, ale to tylko potwierdza swego rodzaju niedojrzałość. Ja znam go, kiedyś wydawało mi się młody, ambitny człowiek. No później okazało się, co się okazało, natomiast tego typu reakcje tylko potwierdzają, że nie dorósł do pewnych funkcji. No i cóż ja mogę powiedzieć? Ja jestem zażenowany, bo to oczywiście idzie na wszystkich konto, mówię o Koalicji Obywatelskiej.
1: Wrócę do tego, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, bo nie dzieje się dobrze, bo pan prezes Święczkowski, pytany chyba w Radiu Wnet o powody podjęcia takich działań wobec tej trójki sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, no to wskazał między innymi, że na zawiadomienie do prokuratury, które skutkowało postawieniem zarzutów dyrektorce Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło też o to, że no, sędziowie odmawiają udziału, przynajmniej część sędziów odmawia udziału w orzekaniu, w zgromadzeniu ogólnym. A jeśli chodzi o sędziego Patyrę, no to wymienił także odmowę orzekania w wyznaczonych składach. No więc... No to są takie, można powiedzieć, argumenty, no jednak oko za oko, ząb za ząb. Będę się tego trzymać.
2: Przede wszystkim sędziowie odmawiają podejmowania działań nielegalnych, bo dopóki pan Święczkowski nie zwoła legalnego zgromadzenia ze wszystkimi sędziami, którzy zostali prawidłowo wybrani przez
1: Sejm... No ale jak część nie chce uczestniczyć w zgromadzeniu ogólnym?
2: Nie. A to właśnie o to chodzi, że Święczkowski boi się jak diabeł święconej wody zgromadzenia ogólnego, na którym nie ma większości. Dlatego w ten sposób postępuje, zaprasza tylko trójkę, a wobec pozostałej czwórki, już w tej chwili chyba piątki, udaje, że nie są sędziami. No znowu, przydałaby się taka podstawowa lekcja konstytucji. Ja wiem, że konstytucja w obozie PiS-u się nie przyjęła albo przyjęła się tylko w tych fragmentach, które były im wygodne, więc jeszcze raz. Wybór, a nie powołanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego następuje przez Sejm i w tym momencie się kończy. Nie ma tu mowy o prezydencie. Konstytucja mówi wyraźnie. Natomiast pan Święczkowski bardzo boi się tego, że zgromadzenie ogólne mogłoby podjąć uchwały, które nie będą po jego myśli. W związku z czym, po pierwsze, nie zaprasza legalnie wybranych sędziów, a po drugie, jeszcze szykanuje ludzi, którzy działają zgodnie z prawem. No przepraszam, zawiadomili o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokurator na podstawie tego zawiadomienia przedstawia zarzuty. No, czyli mieli rację. I teraz Święczkowski nagle, jako były prokurator, podejmuje działania dyscyplinarne za to, że ktoś złożył doniesienie? To inaczej, to wobec Święczkowskiego powinny być formułowane zarzuty, skoro nie zawiadamiał jako funkcjonariusz publiczny o przestępstwie, które miało miejsce w Trybunale.
1: Ale dlaczego koalicja rządząca przez ponad 2 lata ignorowała jednak Trybunał Konstytucyjny? Nie były też publikowane orzeczenia Trybunału. Nie uzupełnialiście przede wszystkim składu po sędziach, którzy kończyli swoją kadencję sprawowania urzędu. Dlaczego? Dlaczego przez, tak jak mówię, nagle coś się wydarzyło, że się obudziliście i postanowiliście zrobić z tym porządek? O co chodzi?
2: Przede wszystkim Trybunał działał nielegalnie, ponieważ zasiadali tam sędziowie dublerzy lub dublerzy dublerów.
1: Ale do kiedy zasiadali?
2: Od 2015 roku zasiadali, a później na ich miejsce, tam 2 mandaty wygasły, byli kolejni dublerzy. Więc
1: no dobrze, ale wy sprawujecie władzę od końcówki 2023 roku. No można było uzupełnić te wakaty, tak czy nie? Można było.
2: Wakaty można było uzupełnić, ale wówczas te osoby zmuszone byłyby do orzekania z osobami, które są nielegalnie w Trybunale. W związku z czym taka była decyzja, że dopóki nie będzie można odbudować legalnego, zgodnego z konstytucją działania Trybunału, dopóty będą wstrzymane działania.
1: No a jak teraz chcecie w takim razie przywrócić legalność tego Trybunału Konstytucyjnego? Że ma tam wejść policja i to będzie legalne?
2: Oczywiście, jeżeli Święczkowski dalej będzie zamykał Trybunał przed legalnie wybranymi sędziami, no to ja mam nadzieję, że dożyje takiego obrazka, że wreszcie będzie ten człowiek wyprowadzony w kajdanach, że stanie przed prokuratorem i odpowie za naruszenie prawa. Ale bo on się zachowuje jak siepacz, jak pisowski siepacz w Trybunale, a nie prezes Trybunału Konstytucyjnego. No i on tam został po to wysłany.
1: Ale przecież prezes Trybunału Konstytucyjnego, zresztą jak każdy inny sędzia Trybunału, no ma immunitet. Najpierw ten immunitet trzeba mu uchylić, no. No to jak policja miałaby go wyprowadzić?
2: Mogę?
1: Tak.
2: Już odpowiadam. Ma immunitet i dlatego tak boi się zwołać zgromadzenia ogólnego, bo zgromadzenie ogólne może mu ten immunitet uchylić. I to jest cała gra. I Święczkowski broni nie Trybunału jako instytucji. On broni swoich nielegalnych działań, on broni tego, do czego został wyznaczony przez Kaczyńskiego i Ziobrę. No i to jest taka jeden z ostatnich pisowskich bastionów w państwie polskim, no ale prędzej czy później ten bastion upadnie, bo jeśli ktoś działa nielegalnie, no to wobec niego będą podjęte odpowiednie kroki.
1: Czyli rozumiem, że szykuje się podobny scenariusz jak w przypadku TVP, tak? Siłowe przejęcie, tak?
2: Nie. Przede wszystkim to nie jest przejęcie, bo przejmować siłowo to można. Państwo musi zadziałać. Na razie wszystko, co jest dokonywane wobec Trybunału przez obecną większość i przez Sejm, jest zgodne z prawem. Natomiast wyłącznie nielegalne działania są pana Święczkowskiego. W pewnym momencie, jeżeli ten człowiek dalej będzie postępował niezgodnie z polską konstytucją, jeśli będzie naruszał przepisy kodeksu karnego jako funkcjonariusz publiczny, należy podjąć określone działania. Przecież cały czas sędziowie wybrani przez Sejm proszą pana prezydenta o spotkanie, chcą wypełnić ustawę, mimo że nie ma takiego wymogu konstytucyjnego. Natomiast no, na Boga, na ile można tolerować, czy jak długo można tolerować bezprawie? W pewnym momencie to się skończy. Mam nadzieję, że w sposób mniej spektakularny niż niektórzy by oczekiwali.
1: A co to znaczy?
2: no, że niestety nie spełni się to moje marzenie, żeby zobaczyć Święczkowskiego w kajdankach, tylko że stanie on przed sądem w sposób taki cywilizowany, przyjdzie do tego sądu po odebraniu mu immunitetu, prokurator przedstawi zarzuty, a sąd oceni, czy pan Święczkowski łamał prawo, czy nie.
1: Pytania słuchacza. Był pan minister sprawiedliwości i co w państwie prawa powinno grozić sprawcy ataku z Jarosławia? Przypomnijmy, o co chodzi. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Zginął ksiądz, a 2 osoby są w stanie ciężkim.
2: No, podejrzewam, że najwyższy wymiar kary przewidziany prawem polskim, czyli dożywocie. I tak będzie bez względu na narodowość, bez względu na rasę, religię. Każdy jest równy wobec prawa, więc tutaj to jest oczywiste. Państwo powinno z całą surowością potraktować taką osobę bez względu na to, kim jest, bez względu na to, kto jest ofiarą. Ja oczywiście składam wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym, bo to jest rzecz karygodna i dobrze, że sprawca został obezwładniony, złapany i stanie najpierw przed prokuratorem, a potem przed polskim sądem i sąd zdecyduje o wymiarze kary. Wydaje się, ja jestem zawsze daleki od ferowania wyroków, wydaje się ta sprawa na tyle oczywista, że jest możliwy ten najwyższy wymiar kary.
1: Prezydent Ukrainy też przekazał i co można przeczytać? W opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
2: Dokładnie tak. I tak zawsze jest w przypadku Polski, że nasze służby działają, prokuratura będzie działać, podejrzewam, jeszcze dzisiaj, a sąd po zebraniu materiału dowodowego wyda wyrok w tej sprawie.
1: Prezydent Nawrocki był w ONZ, miał swoje przemówienie. I jak wypadł, pan słuchał, czy też nie? Co mówił polski prezydent?
2: Nie, czytałem. Nie jestem fanem pana prezydenta, zwłaszcza jego uniesień, natomiast czytałem to, co powiedział. Nic odkrywczego, twarde stanowisko wobec Rosji, tak jak polski rząd, pan prezydent tutaj ma jasne stanowisko. Natomiast jak widać chyba w opinii publicznej, te działania pana prezydenta nie są zbyt oceniane dobrze, bo systematycznie spada poziom zaufania do prezydenta Rzeczpospolitej, do Karola Nawrockiego. Z drugiej strony wzrasta zaufanie do pana premiera Tuska, czy też czołowych ministrów tego rządu, bo nie
1: Na drugim miejscu, jeśli chodzi o kredyt, znaczy o to zaufanie dla polityków, jest teraz Radosław Sikorski.
2: No bo to jest tak, jak na arenie międzynarodowej porównywać by, nie chcę tutaj, chciałem marki samochodów, ale nie chcę, przecież niemiecką bym jeszcze powiedział i byłoby źle, ale to tak jakby, jak ja bym miał się ścigać z Usainem Boltem na 100 metrów, no to jest mniej więcej tak, jak Karol Nawrocki występuje na forum międzynarodowym, a obok jest Radosław Sikorski. Radek Sikorski jest politykiem światowego formatu, zęby zjadł w dyplomacji. I no, można się od niego wiele uczyć, więc trudno się dziwić, że w trudnych czasach rośnie do niego również zaufanie.
1: No to może to będzie kandydat na prezydenta Koalicji Obywatelskiej w 2030 roku. Ja wiem, że to dopiero za 4 lata, ale...
2: Pożyjemy, zobaczymy. Radosław Sikorski na pewno byłby wspaniałym kandydatem, tak jak i wiele koleżanek i kolegów, których znam w Koalicji Obywatelskiej.
1: No, stała baza amerykańska w Polsce to praktycznie już jest ponoć przesądzone i miałaby się nazywać Fort Trump. I co pan na to?
2: Ważne, żeby powstała. Co do nazwy, może być i Fort Trump. Ja jestem akurat osobą, która pamięta, że w polityce politycy bywają mało skromni, więc ja zawsze powtarzam, co mi moja świętej pamięci babcia mówiła. Pamiętaj, tylko nie bądź pyszny, tylko nie bądź dumny. Więc pan prezydent Trump chyba inaczej myśli, ale jeśli powstanie ta baza, to niech ona się nawet Fort Trump nazywa. Niech to nazwą Amerykanie, później najwyżej będą zmieniać, ale dla mnie najważniejsze jest, żeby amerykańscy żołnierze byli w dużej liczebności w Polsce. To jest jeden z gwarantów naszego bezpieczeństwa i cieszę się z deklaracji prezydenta Trumpa. A jeśli kosztem ma być twierdza z napisem Trump, oczywiście nie będzie.
1: No, Amerykanie też zaprosili Władimira Putina na szczyt G20 na Florydzie. No i liczą, że to zaproszenie zostanie przyjęte. Na razie jeszcze odpowiedzi nie ma, na tak ani na nie. Natomiast odpowiedź z Kremla była taka, że oczywiście cieszą się z takiego zaproszenia, ale na razie jeszcze nie podejmują żadnej decyzji. Czy to koniec izolacji?
2: Czytałem przed chwilą, przygotowując się do programu. Akurat tutaj mogę, nie zazdroszczę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, on będzie reprezentował Polskę na tym szczycie prawdopodobnie, gdyby tam miał być Władimir Putin. Zresztą, ja nie podzielam tego optymizmu ze strony prezydenta Trumpa. Według mnie Putin cały czas ogrywa Trumpa, ogrywa Amerykanów. To jest ludobójca, który dopuszcza się zbrodni wojennych w Ukrainie od wielu, wielu lat. To jest człowiek, który bombarduje jego wojsko cele cywilne, przecież masakra w Buczy. To wszystko tylko potwierdza, że on nie powinien być zapraszany. Natomiast prezydent Trump widocznie liczy na to, że spowoduje to w jakiś sposób zakończenie wojny. Ja w to nie wierzę, ale gospodarzem są Amerykanie tego szczytu, gospodarzem jest Donald Trump i zobaczymy, co w tej sprawie jeszcze się objawi.
1: No jak wiadomo, nie doszło do spotkania szefa polskiego MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza z jego odpowiednikiem w administracji amerykańskiej, czyli Pittem Hegsethem. To spotkanie zostało odłożone, tutaj było mnóstwo spekulacji, generalnie co to się wydarzyło, że być może ludzie prezydenta storpedowali to spotkanie, albo próbowali tam, suflowali takie inne rozwiązania. Tutaj wczoraj był Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej z PSL-u, absolutnie nie podpisywał się pod taką interpretacją rzeczywistości, że faktycznie być może doszło do konfliktu terminów, jak to określiła strona amerykańska. Chodzi o to, że w Waszyngtonie jest prezydent Chin i można powiedzieć, że przyjmowany był z honorami takimi, można powiedzieć, jest to dość niespotykane, bo pan prezydent Trump czekał kilkadziesiąt minut na płycie lotniska, na przylot samolotu swojego gościa. No i mówił o nich bardzo, że tak powiem, o nim w bardzo ciepłych słowach, że od czasu mojej pierwszej kadencji prezydent Xi Jinping i ja nawiązaliśmy wspaniałą przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku i kluczowych interesach naszych narodów. Więc rozumiem, że to jest teraz zainteresowanie Stanów Zjednoczonych, to przede wszystkim ten kierunek, oprócz tego, co dzieje się oczywiście na Bliskim Wschodzie.
2: Globalna polityka ma to do siebie, że każde miejsce na świecie w dzisiejszych czasach jest ważne. Przecież mamy cały czas problem Tajwanu i tych roszczeń chińskich w stosunku do tej wyspy. Tutaj mamy kwestię bezpieczeństwa Japonii, mamy atomową Koreę Północną, która nie daje o sobie zapominać, więc to jest też tygiel, który musi być pod czujnym okiem amerykańskim. To Amerykanie są żandarmem porządku światowego, czy ktoś tego chce, czy nie. Natomiast Chiny są mocarstwem, które temu porządkowi w każdej chwili może zagrozić, więc na pewno lepiej mieć stosunki dobre i mieć te kontakty i w ten sposób, niż nie traktować poważnie Chińczyków. Ja jestem przekonany, że przez wiele lat, dużo wcześniej zrobiono, cały świat popełnił błąd, myśląc, że Chiny będą wyłącznie tanią siłą roboczą, zaspokajającą potrzeby tej starej Europy i starych Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że Chiny zbudowały potęgę gospodarczą, potęgę militarną. Chiny są obecne w Afryce, Chiny są obecne w Azji, mają niesamowity zasób złóż naturalnych, dostęp do materiałów rzadkich, ziem rzadkich. To jest potęga i lepiej byłoby dla świata, żeby te stosunki były prawidłowe i żeby jednak oparte były na wzajemnym partnerstwie i dobrych relacjach.
1: Czy ma pan już plecak ewakuacyjny?
2: Nie, ale jestem po zapoznaniu się z tym podręcznikiem.
1: Poradnikiem bezpieczeństwa, tak?
2: Tak.
1: I to wystarczy?
2: Musimy być przygotowani na różne scenariusze. To jest bardzo ważne, żeby państwo działało, żeby myśląc o pokoju, zawsze mieć z tyłu głowy, że może coś się zdarzyć w tak niespokojnych czasach. Widzimy, że Rosja każdego dnia dopuszcza się prowokacji, które powinny być już nazywane taką hybrydową wojną. Widzimy kolejne elementy tej wojny przeciwko zachodniej Europie, przeciwko sojusznikom w NATO i dobrze być przygotowanym na każdy scenariusz.
1: To jest pytanie słuchacza. Czy w razie napaści na Polskę opuści pan ojczyznę, czy stanie w jej obronie?
2: Chyba każdy z nas będzie stawał w obronie.
1: Dużo jest tych pytań dzisiaj do pana, ale jeszcze chciałam zapytać, co się powinno wydarzyć, jeśli chodzi o rzeczniczkę, a właściwie rzecznika praw dziecka. Pan się już chyba wypowiadał na ten temat, no ale dochodzą jakby nowe okoliczności, bo rodzinie została, jak się potem okazało, założona niebieska karta i była ona objętą opieką ośrodka pomocy społecznej. Opozycja domaga się odwołania, pani rzecznik. No chodzi o to, że miała interweniować w sprawie izolowania dwójki dzieci od rodziców. No i co pan sądzi o tej całej sytuacji? Rzeczywiście to jest sprawa, powinna być postawiona na ostrzu noża w przypadku pani rzecznik?
2: Nie uważam tak. Ja rozmawiałem z panią rzecznik, bo byłem też zbulwersowany tym materiałem, który wczoraj się ukazał. Natomiast ona przedstawiła swoje racje i w mediach społecznościowych. Myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, to złoży również wyjaśnienia w Sejmie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas, jeśli widzi przemoc wobec dziecka, ma obowiązek zareagować. To był długi weekend. Z tego, co mówiła pani rzecznik i zgłosiła sprawę policji. Ja nie przesądzam, czy doszło do naruszenia jakichś uprawnień, czy nie, ale gdyby tam wydarzyła się tragedia, gdyby coś stało się tym dzieciom, to wówczas byłyby zarzuty wobec rzeczniczki, że nie podjęła określonych starań. Znam postanowienie sądu, znam relacje dziennikarzy. Wartałoby chyba również szerzej pokazać to rację ze strony pani rzecznik. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby wydawać wyroki bez wysłuchania drugiej strony.
1: Pytanie kolejne od słuchacza. Kiedy zostanie zrealizowana jedna z najważniejszych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej w postaci podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego do 60 tysięcy złotych?
2: Jak na to budżet pozwoli. Wiem, że Andrzej Domański, minister finansów, chciałby zrobić to w przyszłym roku, ale jaka będzie sytuacja budżetowa tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mamy deficyt.
1: Nie, no jest tak, no, deficyt jest jaki jest. My jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, no więc chyba nie zanosi się na to, że nagle będzie jakiś niesamowity wzrost.
2: Mamy rekordowe wydatki, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jeśli chodzi o zbrojenia, jeśli chodzi o naszą obronność, kwestie związane z infrastrukturą. Wykorzystujemy środki europejskie. Niestety nie da się wszystkiego zapewnić. Mnie się marzy, żeby ten postulat został jak najszybciej, ten punkt programowy zrealizowany. Natomiast trzeba pamiętać, że mimo tej sytuacji Polska jest najlepiej rozwijającym się krajem w Unii Europejskiej. Zazdroszczą nam stare kraje unijne tego, w jaki sposób radzimy sobie w takiej trudnej sytuacji. Mamy też tutaj ciągle rosnące płace zarówno w sferze przedsiębiorstw, jak i w sferze budżetowej. Wiem, dla budżetówki niewystarczająco, bo są postulaty, żeby to było jeszcze więcej, no ale nie da się mieć niestety w budżecie wszystkiego.
1: No ale trudno mi wierzyć, że nie zdawaliście sobie sprawy, jaka może być sytuacja budżetowa, kiedy rządy kończyło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy mówiliście o tym, że pieniądze właściwie są, że można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką no, kreatywną księgowością, że pieniądze były po prostu jakby wyprowadzane z budżetu i były po prostu ujmowane w tych funduszach różnych celowych, jak na przykład PFR. No to... To troszkę gruszka na wierzbie, można powiedzieć, albo gruszki na wierzbie, ta obietnica, ale rzeczywiście była bardzo atrakcyjna, jakby nie patrzeć.
2: Nie no, pani redaktor słusznie zauważyła, że oprócz budżetu, który był kreatywną księgowością Mateusza Morawieckiego, to w dodatku bardzo dużo środków wyprowadzano poza kontrolę budżetową właśnie do funduszy specjalnych. Myśmy tę sytuację uporządkowali, myśmy doprowadzili do zahamowania tej wyjątkowo wysokiej inflacji za czasów Morawieckiego, więc tutaj już no, doprowadziliśmy do wzrostu wynagrodzeń, natomiast niestety ja bardzo z tego powodu ubolewam, nie udało się do tej pory zrealizować podniesienia kwoty wolnej od podatku.
1: A dlaczego nie została zlikwidowana taka instytucja jak Polska Fundacja Narodowa? Jak byliście w opozycji, to mówiliście, że to po prostu no, jest instytucja niepotrzebna i tylko generuje dodatkowe środki.
2: Nie mam wiedzy, czy to jest likwidacji, czy jakie decyzje zostały podjęte w tej sprawie. Gdy byłem ministrem aktywów państwowych, to pracowaliśmy nad tym, żeby spółki zgodnie z zawartymi umowami mogły się z tej fundacji wycofać, tylko tam był okres wypowiedzenia.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Czy Koalicja Obywatelska wyklucza w przyszłości na 100% koalicję z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego?
2: Tak.
1: Krótko, inny temat. Kiedy ma zostać zaprezentowany projekt ustawy reformy wynagrodzeń lekarzy? Rozumiem, że to, co zaprezentowaliście teraz, to jest po to, aby uśpić czujność lekarzy, a po cichu pracujecie nad projektem, który przyniesie realne zmiany i poprawi sytuację Polaków, prawda?
2: Będzie przygotowany czy przedstawiony projekt ustawy zgodnie z zapowiedziami, natomiast nie znam, proszę wybaczyć, szczegółowego harmonogramu prac rządu w tym zakresie. No i nie mam takiej wiedzy i nie chciałbym nikogo w błąd wprowadzić.
1: Mariola pyta, Konfederacja rozpowszechnia informację, że ETS-2 już na pewno wejdzie w życie od stycznia 2028, czyli zaraz po wyborach w Polsce. W związku z tym no pójdą w górę ceny paliwa, a na początek około od 30 do 35 groszy. Podróżowanie i koszty ogrzewania też pójdą w górę, ogrzewania domów. Czy pan by chciał zdementować te informacje? Tutaj jest napisane nawet głupoty.
2: Tak, polskie stanowisko, polski rząd, tak samo polska delegacja Koalicji Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim stoi na stanowisku, że ETS-2 nie może wejść w tej formule, w tym czasie i robimy wszystko, żeby to co najmniej przesunąć.
1: Koalicja, ale o ile?
2: Jeśli chodzi o 10 państw, minimum o 2 lata, natomiast moim zdaniem w tej postaci ETS-2 w ogóle nie powinien wejść, dlatego że jest to przeciwskuteczne i przenosi koszty bezpośrednio na obywateli w sposób niezrozumiały dla nich. Nie może być tak, żeby wymuszać w cudzysłowie karami pewne rzeczy, tylko jednak dopóki nie jesteśmy przygotowani na pewne rzeczy, dopóki obywatele nie chcą pewnych rzeczy, no nie będziemy tego wymuszać. Mówimy to wyraźnie w Parlamencie Europejskim. Zdaje się, że uda nam się mieć do tego większość, chociaż tak jak mówię, tutaj główna decyzja to Komisja Europejska i stanowisko rządów. Polski rząd stoi na jasnym stanowisku w tej sprawie.
1: No, z Mercosurem się nie udało, tak tylko przypomnę. Rafał Ziemkiewicz, tak, ten Rafał Ziemkiewicz pyta. Jestem ciekaw, jak w Platformie Obywatelskiej odebrano, a właściwie z Koalicji Obywatelskiej, nie masz Platformy, odebrano otwartą zapowiedź Ursuli von der Leyen w jej orędziu, że tak, jak Komisja Europejska zmieniła władzę na Węgrzech, to tak za pomocą obcinania funduszy będzie wymieniać władzę we wszystkich krajach członkowskich, jeśli ich wyborcy będą głosować źle. Nie pomyśli Komisji Europejskiej.
2: To słyszeliśmy inne wystąpienia.
1: To znaczy?
2: Czy to ja nie słyszałem tego, o czym mówi pan redaktor Ziemkiewicz, natomiast ja wiem jedno, że jesteśmy we wspólnej Europie, jesteśmy we wspólnocie, która ma określone wartości i cieszę się, że wspólnymi siłami, bo również myśmy zabiegali o to, Węgrzy dokonali tej zmiany, bo Orban nie dość, że skorumpował i zawłaszczył swój kraj, to jeszcze stał się poplecznikiem, piątą kolumną Putina w Europie i całe szczęście dla Europy Węgrzy pożegnali z hukiem tego autokratę. No, gdyby tak się nie stało, to obawiam się, że Węgry już w tej kadencji nie byłyby w Unii Europejskiej.
1: I jeszcze jedno pytanie ode mnie. Jak pan ocenia szansę waszej kandydatki PSL wspólnej, takiej Moniki Piątkowskiej, senatorki Koalicji Obywatelskiej, na to, żeby została prezydentką, też prezydentem Krakowa? No na razie pierwsza tura oczywiście w niedzielę.
2: Oceniam duże szanse, chociaż oczywiście w drugiej turze, jeśli będzie druga tura, jeśli wszystko potoczy się tak, jak wskazują sondaże, to w drugiej turze będziemy mieli do czynienia z klasycznym wszyscy na jednego, bo tak zawsze traktuje się kandydatów Koalicji Obywatelskiej. No ale to jest wyjątkowo doświadczona osoba z bardzo dużym merytorycznym zapleczem. Pracowała w Krakowie. Trzymam mocno kciuki, życzę jak najlepiej naszej kandydatce.
1: No ale jeśli będzie druga tura i jeśli Monika Piątkowska się w niej znajdzie, to rozumiem, że raczej Łukasz Gibała? Tylko to będzie, że będzie jeden, że wszyscy na jednego.
2: No bo mówię, jeśli te sondaże się potwierdzą, które wszystko wskazuje na to, że taka może być tura, taka może być druga tura i tutaj Łukasz Gibała będzie jak zawsze udawał osobę, która jest spoza polityki. Ja go jeszcze pamiętam z Platformy Obywatelskiej.
1: Ja też. Potem Ruch Palikot.
2: To jest człowiek, który ma obsesję na punkcie zostania prezydentem Krakowa. Każdy może mieć swoje marzenia. Doceniam to, jeśli ktoś jest zdeterminowany. Natomiast to, w jaki sposób pracował przy referendum, to w ile pieniędzy tam zostało włożonych, no cóż, można by to było dużo lepiej spożytkować, ale taki był werdykt krakowian. Trzymam mocno kciuki za naszą kandydatkę i mam nadzieję, że wygra.
1: A referendum będzie w Gliwicach, żeby odwołać panią prezydent?
2: W każdym mieście może być referendum. Tu jest taki dziwny sojusz u nas w Gliwicach, ponieważ...
1: Pana żona jest prezydentem Gliwic, przypomnijmy.
2: Tak, pan senator Frankiewicz, który jest senatorem dzięki temu, że startował z bloku demokratycznego, z paktu senackiego opozycyjnego, nagle jest zagorzałym wrogiem, wspólnie z PiS-em i Konfederacją urządza referendum. No ale cóż, tak to bywa, jeżeli ktoś nie umie pogodzić się z porażką. Ja jestem na pewno nieobiektywny, więc nie chciałbym się wypowiadać, ale zapraszam serdecznie do Gliwic i żeby zobaczyć, jak miasto się zmienia i jeżeli ocenialibyśmy tylko przez pryzmat ostatnich 2 lat, to jestem bardzo, bardzo spokojny. Oto tu nie ma polityki, tylko to jest praca dla mieszkańców.
1: No jeszcze miesiąc pozostał, żeby zebrać wymaganą liczbę głosów, żeby to referendum mogło zostać ogłoszone. Tam chyba prawie 13 tysięcy głosów trzeba zebrać. Tam ma 12 700 chyba, z tego co pamiętam.
2: Tu nawet ludzie z Wrocławia, od pana Morawieckiego przyjeżdżają zbierać podpisy. To jest bardzo, bardzo takie charakterystyczne, bo PiS jeszcze przed tym podziałem wymyślił taki projekt A4, to znaczy, żeby robić referenda od Wrocławia do Rzeszowa wzdłuż autostrady A4. Oczywiście nie dlatego, że ktoś źle rządzi w mieście, tylko po to, żeby przed wyborami parlamentarnymi, wszędzie tam, gdzie jest Koalicja Obywatelska, próbować pokazywać jakąś żółtą czy czerwoną kartkę koalicji. Natomiast to jest takie trochę śmieszne, jeżeli muszą przyjeżdżać ludzie z innych miast, zbierać podpisy. To jest takie trochę niepoważne. Mnie najbardziej tylko bulwersuje to, że Zygmunt Frankiewicz, który przez wiele lat udawał demokratę, samorządowca, był takim guru samorządowym, dzisiaj wspólnie z partiami, które nie mają nic wspólnego z samorządem, organizuje referendum, wspiera, nagrywa się. No ale cóż, taka widocznie jego domena.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Borys Budka był z nami, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za to spotkanie online. Mam nadzieję, że w przyszłości już face to face, twarzą w twarz, w cztery oczy tutaj
2: ja
1: w studiu.
2: Dziękuję.
1: Zapraszamy
2: za
1: na Czerską. Zapraszamy na Czerską, bo to jest po nowemu. No i życzę dobrego wieczoru.
2: Na Czerską?
1: No na Czerską,
2: o,
1: tak.
2: O, to dawno mi nie było
1: no,
2: w sercu.
1: No dawno, dawno.
2: Ojeju, dobrze, że można online.
1: Nie rozumiem, że nie chce pan być na Czerskiej? Zapraszamy naprawdę
2: nie,
1: piękne studio,
2: że...
1: no naprawdę, naprawdę. Trzeba przyjechać, zobaczyć, przekonać się na własnej
2: skórze. Oczywiście, że przyjadę tym bardziej, żeby zobaczyć nowe studio, bo bym na Żurawią poszedł i bym...
1: Nie, no byśmy przypominali, bo tutaj wielu po prostu już...
2: w Warszawie, to stałbym na tym deszczu, na tej Żurawii, szukał pani redaktor.
1: Nie, zamówilibyśmy panu taksówkę i taksówka wiedziałaby, dokąd pana zawieźć. Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
2: No ja dziękuję i dobrego popołudnia i wieczoru.
0: To były 3 najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: 4. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Radosław Sikorski ostrzega, że Rosjanie szykują coś dużego. Szef naszego MSZ-u mówił wczoraj w Nowym Jorku, że nie może zdradzić źródeł, ale tych informacji jest coraz więcej. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc może przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, mówił Sikorski. Jako potencjalne miejsca prowokacji wymienił Estonię i Łotwę, gdzie są miasta, w których Rosjanie stanowią większość. Mówił też o moście lądowym z Białorusi do Królewca przez Litwę. Wczoraj późnym wieczorem Rosja kolejny raz zaatakowała Ukrainę. Polska poderwała swoje samoloty. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali ostrzeżenia. Możliwość strzelania do wszystkich obiektów, które naruszą polskie niebo, zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu Polski, musi liczyć się z jasną odpowiedzią.
1: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
0: Przed zestrzeleniem obcych obiektów piloci naszych myśliwców nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Ma to ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie można już teraz znaleźć w aplikacji, gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Natomiast również chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Do końca roku oznakowanych zostanie 85 tysięcy miejsc schronienia. Bronisław Komorowski przestrzega rządzących. Trzeba uważać, by nie przesadzić z budowaniem atmosfery zagrożenia. Były prezydent przyznaje w Radiu Z, że rządzący mają taką skłonność. Podkreśla jednocześnie, że efekt flagi im służy.
3: Politycy mają to do siebie, że czują się w obowiązku z jednej strony ostrzegać przed zagrożeniem, także zagrożeniem wojennym, ale z drugiej strony oczywiście wiedząc o tym, że tak zwany efekt flagi zawsze służy, szczególnie rządzącym, to też sprzyja częstym na przykład właśnie ostrzeżeniom.
0: Bronisław Komorowski dodaje, że z drugiej strony, jeśli się informuje o zagrożeniu, to uczy się społeczeństwo jakiejś reakcji. Były prezydent opowiada się też za polepszeniem relacji z Białorusią. Pytany o pierwsze od lat spotkanie szefów polskiej i białoruskiej dyplomacji, Bronisław Komorowski ocenia, że Polska bardzo dużo straciła na zaostrzeniu tych relacji przed wielu laty. Straciła więcej niż inne kraje Zachodu, podkreślał gość Radia Z.
3: Polska popełniła według mnie błąd, występując w roli kraju bardzo aktywnego do, tak powiem, ponaglania, karania Łukaszenki, nieskutecznego. Więc być może z tego trzeba jakoś zawrócić po to, aby odzyskać możliwość lepszego funkcjonowania polskiej mniejszości na Białorusi.
0: Bronisław Komorowski zaznacza, że polska mniejszość na Białorusi to prawie 400 tysięcy osób, ale nie tylko tam mieszkają Polacy, jest ich także dużo w państwach bałtyckich. W 80-tysięcznym Dyneburgu na Łotwie żyje kilkanaście tysięcy Polaków, a że tuż za miedzą jest Białoruś, miasto co jakiś czas trafia na nagłówki mediów z powodu błąkających się po regionie dronów. Dyneburg to miasto Polaków, Łotyszy, Rosjan i Białorusinów. Kto zarządza tak różnorodną społecznością? Miasto odwiedził specjalny wysłannik Radia Z Maciej Bąk.
4: Od 5 lat Dyneburgiem rządzi Andrzej Elksnins, mer, który po starcie inwazji na Ukrainę wywołał skandal słowami o Rosji, Krymie i o tym, kto zaczął wojnę. To sprytny gracz, mówi mi Anna Kusina z portalu Czajka.
5: On dostosowuje się do sytuacji, bo nie mówi tak, że to jest rosyjskie 100%, ale mówi, że teraz tam jest Rosja.
4: Podobnie było, gdy robił problemy z demontażem sowieckich pomników. Mer robi to po to, by zaskarbić sobie sympatię licznej społeczności prorosyjskiej i jednocześnie robi podgórkę naszym rodakom, na przykład podnosząc opłaty domowi polskiemu. Dyneburg, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Na początku października Łotysze będą wybierać nowy parlament. Rekordowo wysokie poparcie mogą zyskać populistyczne partie prawicowe. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie gazociągów Nord Stream. Chodzi o Wołodymyra Żurawiowa, tego samego, którego w zeszłym roku polski sąd odmówił wydania Niemcom i nakazał zwolnienie. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
6: Orzeczenie polskie było wykonalne tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w sądzie okręgowym w Puli.
0: Ukrainiec nie przyznaje się do winy, ogłosił bezterminową głodówkę. Jego obrona zapowiada apelację. A skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wezwała w Bundestagu rząd federalny do zaprzestania finansowej i wojskowej pomocy dla Ukrainy oraz zablokowania procesu jej przyjmowania do Unii Europejskiej. Niemiecki parlament debatował nad projektem uchwały, w której AfD domaga się zablokowania członkostwa Ukrainy w Unii i objęcia jej unijnymi gwarancjami bezpieczeństwa, a także wstrzymania wszelkiej pomocy finansowej i wojskowej. Podczas gdy w Niemczech oszczędza się na wszystkim, a nasi obywatele muszą płacić coraz wyższe podatki, niemiecki rząd przekazał Ukrainie w formie prezentu ponad 100 miliardów euro z naszego majątku, grzmiał poseł AfD Markus Frommaier, uzasadniając uchwałę swojego klubu. Ukraina to państwo, które wysadziło w powietrze nasz niemiecki Nord Stream, zaznaczył deputowany AfD. Niemiecki rząd, jego zdaniem, nie reprezentuje niemieckich interesów, lecz działa jak filia rządu ukraińskiego, kontynuował Frommaier, mówiąc o zdradzie stanu. Jak mówił, niemiecki rząd przygotowuje się do przystąpienia do wojny po stronie Ukrainy. Igracie życiem naszych dzieci, moich dzieci nie dostaniecie, powiedział deputowany AfD. Wystąpienia posła Alternatywy dla Niemiec spotkało się z ostrym sprzeciwem ze strony pozostałych klubów. Krytykowano go za putinowską propagandę i opowiadanie się po stronie Moskwy. Grzybiarze zacierają ręce w lasach za trzęsienie kurek, koźlaków, podgrzybków czy prawdziwków. Zaczyna się najlepszy czas na zbiory i pogoda w tym roku sprzyja, bo nie brakuje opadów. Dobrze, by grzybiarzom nie zabrakło rozsądku, ostrzegają eksperci. Leśnicy apelują, by nie niszczyć także niejadalnych, trujących grzybów, bo wiele z tych właśnie gatunków jest pod ochroną jako ważna część ekosystemu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z.
8: Były prezydent Bronisław Komorowski w Radiu Z. Kłaniam się, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam państwa.
8: I krótka piłka na początek naszej rozmowy. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź mam nadzieję. Czy relacje Nawrocki-Trump są dla Polski gwarancją bezpieczeństwa, tak czy nie?
9: Nie, absolutnie nie są, ale są pozytywne.
8: Sprawdźmy, co myślą o tym nasi słuchacze. Na radioz.pl jest sonda, można głosować, wyniki niebawem. Panie prezydencie, pana sąsiedzi w Przysmyku Suwalskim przychodzą i pytają z niepokojem, czy będzie wojna?
9: Raczej nie. Ludzie się tam przyzwyczaili już do tak powiem, sąsiadowania z obszarem z takiego potencjalnego zagrożenia, ale jakąś tam dozę niepewności się wyczuwa.
8: No tym bardziej, że premier w Sejmie występuje i mówi, ostrzega, że mogą wydarzyć się różne niedobre rzeczy. Powołuje się na raport CIA, a prezydencki minister Marcin Przydacz mówi wtedy, czy pisze tak, to jest wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować.
9: Wie pan, no politycy mają to do siebie, że jakby czują się w obowiązku z jednej strony ostrzegać przed zagrożeniem, także zagrożeniem wojennym, ale z drugiej strony oczywiście wiedząc o tym, że tak zwany efekt flagi zawsze służy szczególnie rządzącym, jeśli w takiej roli właśnie występują, więc pewnie to też sprzyja, tak powiem, częstym na przykład właśnie ostrzeżeniom i tak dalej, no ale...
8: No tak, Przemysław Czarnek mówi, premier straszy raportem CIA, którego nikt nie widział na oczy, chyba także pan Tusk, że tu chodzi o to, żeby wywołać chaos, żeby przestraszyć społeczeństwo i przykrywać wewnętrzne, czy afery Platformy Obywatelskiej.
9: No to już bzdura absolutna, bo takiej tendencji nie ma i ona byłaby zresztą nieskuteczna. Tu nie ma co przykrywać. Można przykrywać afery PiSu co najwyżej, której są takie bardzo widoczne.
8: Były i teraz afery, afera Szpitala Południowego chociażby.
9: No tak, no ale to kiedy to było? Tak powiem, apel premiera był parę dni temu. temu, więc to nie, to pan Czarnek po prostu przesadza bardzo grubo. Natomiast i trzeba uważać, tak generalnie, trzeba uważać, żeby nie przesadzić z budowaniem takiej atmosfery zagrożenia. No, ale z drugiej strony, jeżeli się o tym jakoś mówi, informuje o zagrożeniu, to też trochę się uczy społeczeństwo jakiejś reakcji. Ja przykładam dużą wagę do tych różnych ćwiczeń, a tam z sygnałami dźwiękowymi i tak dalej. One też ludzi w jakiejś mierze straszą. Ale z drugiej strony uczą.
8: No to jest pomysł na to, jak uczyć. Mateusz Morawiecki proponuje obowiązkowe szkolenia wojskowe dla młodych ludzi. 3 miesiące zaraz po szkole średniej. Pan jest za?
9: No, jak obowiązkowe, to znaczy, że to jest przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.
8: No nie na rok, tylko na 3 miesiące.
9: W wymiarze 3-miesięcznym. No w ciągu 3 miesięcy się nie nauczy. To w warunkach wojennych się uczyło. Nawet mojego ojca na przykład w ciągu 3 miesięcy zrobiono oficerem.
8: No to może trzeba przywrócić pobór na dłużej niż 3 miesiące.
9: Nie, nie, to jest nonsens. Wojsko powinno szkolić tyle, ile realnie potrzebuje z myślą o mobilizacji w czasach wojennych. To jest problem, że my mamy za małe rezerwy.
8: No właśnie, to jak ją odbudować?
9: Ale to wcale nie oznacza, że należy szkolić wszystkich obowiązkowo. Na razie wystarcza w znacznej mierze tych, którzy są na ochotnikach, chcą się szkolić. Powinno się zwiększyć na przykład szkolenie, no powiedziałbym, młodych inteligentów, bo to są przyszli, mogą być przyszli oficerowie właśnie w czasie wojny, oficerowie rezerwy, no ale to nie ma powodu, żeby wszystkich brać w kamasze. Wystarczy, że się będzie brało tych, na których wojsku zależy, z określonymi specjalnościami zawodowymi, po jakichś kierunkach studiów, a po z jakimś zawodem, a nie wszystkich, no bo to wszyscy to na ochotnika ewentualnie.
8: Panie prezydencie, mieści się pan w głowie, że policja zostanie użyta do przeprowadzenia zmian w Trybunale Konstytucyjnym?
9: Wie pan, już tyle dziwnych rzeczy z tym nieszczęsnym Trybunałem się wydarzyło. On już praktycznie jest, no nie istnieje jako instytucja rzeczywiście kontrolująca konstytucyjność ustaw. Że to wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić.
8: No i ministrowie z rządu nie wykluczają, że policja do Trybunału wejdzie. Na co ludzie prezydenta na przykład mówią, to będą zmiany wprowadzane łomem. To będzie państwo łomiarzy, a nie państwo demokratyczne.
9: No, wie pan, no, trzeba powiedzieć kolegom z PiS-u, no, że jak popsuli Trybunał Konstytucyjny i złamali konstytucję, przy tym także i poprzedni prezydent, no to takie są konsekwencje dzisiaj.
8: Że trzeba łomem?
9: Że trzeba niestety, że każda siła, każda partia, każdy rząd ma to do siebie, że bardzo chętnie korzysta z takich niedobrych wzorców, ścieżek wypracowanych przez poprzedników.
8: Czyli PiS, to jest niedobry
9: PiS
8: wzorzec,
9: popsuł,
8: który rząd może zastosować.
9: I dzisiaj nie ma prawa się dziwić żadnej metodzie zastosowanej po to, aby Trybunał naprawić. Natomiast oczywiście chciałoby się, żeby to się odbyło, wszystko odbywało jakby w świetle prawa, konstytucji, no ale tu pan prezydent Nawrocki blokuje te zmiany, więc to nie może być tak, że pan Święczkowski, szef Trybunału, nie dopuszcza zaprzysiężonych sędziów do orzekania i tu się wszyscy już do tego przyzwyczaili.
8: No to koledzy z PiS-u, jak pan mówi,
9: wiem,
8: odpowiadają, że Amerykanom się nie spodoba, jeśli policja pojawi się w Trybunale Konstytucyjnym i efekt będzie taki, że prezydent Trump wstrzyma decyzję o budowie amerykańskiej bazy
9: pan, no,
8: w Polsce.
9: PiS ma jakiś, to jest, ma postawę kudla w stosunku do prezydenta Trumpa w szczególności. No niech przestaną straszyć Polaków Trumpem, bo i tak prezydent Trump ma dosyć nie najlepszą prasę w Polsce, więc niech się nie powołują na to, że amerykański prezydent coś w Polsce zrobi, czy Polsce zrobi, no bo to jest kompromitujące dla relacji polsko-amerykańskich. Samo takie myślenie, no. To tak kiedyś mówiono, komuniści mówili, tego opozycja niech się powstrzyma, bo Ruscy wejdą, albo Ruscy zainterweniują. No jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem, trzeba się tak zachowywać, nie dlatego, że się obrazi, czy będzie źle to widział sojusznik amerykański, tylko dlatego, że jakiś ma się tutaj rację.
8: No to amerykański sojusznik zaprasza Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie. To raczej nie wygląda jak izolacja zbrodniarza wojennego.
9: No zdecydowanie nie. No warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno politycy polscy prześcigali się w ocenianiu, co to będzie, jak się Putin będzie chciał pojawić gdziekolwiek w wolnym świecie.
8: No właśnie, co to będzie? Na szczyt G20 wybiera się prezydent Nawrocki.
9: Angolec już był, prawda, po czerwonym dywanie amerykańskim szedł już Putin, więc tu niczego nowego się nie należy spodziewać.
8: Tak jest, tylko że na Florydę leci prezydent Nawrocki. I co, usiądzie przy jednym stole z Putinem?
9: No usiądzie.
8: Powinien?
9: Usiądzie, będzie udawał, że siedzi przy jednym stole z prezydentem Trumpem, a będzie siedział i z Trumpem, i z Putinem.
8: A pan by nie usiadł jako polski prezydent?
9: Wie pan, na szczęście już nie jestem prezydentem.
8: No ale zmierzmy się z tym wyzwaniem.
9: Ale panu powiem tak, że gdybym spodziewał się, że z tego może być jakaś korzyść dla Polski, a nie tylko propagandowa korzyść dla mnie samego, to bym pewnie się zdecydował na to. Ale obawiam się, że tu będzie sytuacja taka, że będzie się pan prezydent Nawrocki próbował, tak powiem, opalać w promieniach prezydenta Trumpa, niewiele dla Polski zyskując, bo my tam jedziemy w roli właściwie obserwatora, czy my, no właśnie prezydent Nawrocki w roli obserwatora, gościa zaproszonego, no właśnie chyba po to, aby móc się pokazać światu, prawda, jako... Więc chyba bez nadziei na jakąś większą, to nie jest wejście do grupy G20.
8: No to jeszcze raz wrzucamy na boisko krótką piłkę. 3 pytania tym razem, panie prezydencie. Czarnek byłby lepszym premierem niż Mentzen, tak czy nie?
9: Nie. Nie byłby, bo Mentzen jest młody. Mentzen jest, pod jednym względem mi się podoba, jest wolnorynkowcem ewidentnym, natomiast ma poglądy na kwestie świata zachodniego, głównie integracji europejskiej, równie niedobre jak Czarnek.
8: W sporze marszałek Sejmu prezydent staje po stronie marszałka Czarzastego, tak czy nie?
9: A w jakim sporze?
8: No mają spór, ciągle się kłócą.
9: Ja w ogóle po żadnej stronie nie staję w takich kwestiach, bo uważam, że nie powinni się kłócić. No.
8: Polska powinna dziś odmrozić stosunki dyplomatyczne z Białorusią, tak czy nie?
9: A to jest, wie pan, ważne pytanie.
8: To za chwilę o tym porozmawiamy więcej. Czy jest pan w stanie rozstrzygnąć, na tak albo na nie?
9: Polska powinna starać się odmrozić relacje z Białorusią, ale nie pod dyktando polityki amerykańskiej.
8: To za chwilę o tym rozmawiamy. A w naszej sondzie internetowej pytaliśmy, czy relacje Nawrocki-Trump są dla Polski gwarancją bezpieczeństwa. Tak odpowiedziało 29% pytanych, 71%, że nie. To są wyniki podawane na radio.z.pl i tam właśnie rozmawiamy.
9: Pełni się zgadzam z wynikami.
8: Polecam się.
7: To jest gość Radia Z.
8: No to padło pytanie o Białoruś. Pan mówi, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i oczywista. Dlaczego?
9: Dlatego, że Polska z jednej strony ma bardzo dużo straciła na zaostrzeniu relacji z Białorusią przed wielu laty. Dlatego straciła więcej niż inne kraje Zachodu, dlatego że my tam mamy prawie 400-tysięczną mniejszość polską. Były realne wpływy także polskie, powiedziałbym, polskiego kościoła w kościele katolickim na Białorusi. Dzisiaj to wszystko przepadło. Mianowicie Polonia jest albo pod butem Łukaszenki, a kościół nastąpiła pełna białorutenizacja kościoła katolickiego. Księża polscy stamtąd wyjechali, absolutna większość. Natomiast ja z jednej strony z ciekawością patrzę na zabiegi amerykańskie w stosunku do Łukaszenki.
8: No, prezydent nam zapowiada interesy z Mińskiem.
9: Ale no właśnie jest pytanie, co jest motywem amerykańskim. Jeżeli jest to chęć jakby osłabienia związku Białorusi z Rosją, czyli z Putinem, a to bym się bardzo z tego cieszył.
8: Tylko to już było i nie wyszło.
9: Natomiast bym się obawiał tego, że może za tym stać, za rozmowami z Białorusią, z Łukaszenką, głównie problem biznesu amerykańskiego, a być może coś o wiele bardziej niepokojącego, to jest odblokowywanie równolegle stosunków Stanów Zjednoczonych z Białorusią do stosunków amerykańsko-rosyjskich. A to wtedy trochę inaczej musimy na to patrzeć i inaczej powinna patrzeć na to wtedy także dyplomacja polska.
8: No to szef dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Białorusi i mówił, wtedy gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody. to jakie powinny być polskie warunki?
9: Zgadzam się z tym, było to dobre miejsce do wiorek, tylko chciałbym się powiedzieć, no to trzeba było uważać te ładnych parę lat temu, czy warto te relacje polsko-białoruskie zaogniać na tyle, jak na ile one zostały zaognione.
8: To kto popełnił ten błąd?
9: Polska popełniła według mnie błąd, występując w roli kraju bardzo aktywnego do, tak powiem, ponaglania, karania Łukaszenki, nieskutecznego. Więc być może z tego trzeba jakoś zawrócić po to, aby odzyskać możliwość lepszego funkcjonowania polskiej mniejszości na Białorusi.
8: Ale mówi pan, o którym czasie, jeśli chodzi o urzędowanie ministrów spraw zagranicznych?
9: Nie chcę mówić szczegółów, ale taką mam opinię, że to no być może po latach, po doświadczeniach trudnych, no to warto, tak powiem, dokonać pewnej korekty, jeżeli to nie jest korekta w ramach planu amerykańskiego odblokowywania relacji z Rosją.
8: No to a propos korekt i dyplomacji. Rzecznik prezydenta mówi, że było porozumienie między Karolem Nawrockim a Radosławem Sikorskim w sprawie nominacji ambasadorskich, ale zablokował je jego zdaniem premier Tusk. Czy stać nas dzisiaj na to, żebyśmy wciąż nie mieli pełnoprawnego ambasadora w Waszyngtonie?
9: Wie pan, nie wiem, to pan minister Przydacz pewnie, tak?
8: Rafał Leśkiewicz, wirtualnej
9: rzeczy opowiada. Ja raczej słyszałem i tak głównie w mediach to się wszędzie słyszy, że to prezydent nie chce wykonać nawet cząstkowej jakiejś umowy.
8: Minister Sikorski przyznaje, że były rozmowy, były pewne sprawy dogadane, a potem wypłynęły te informacje publicznie.
9: No ja rozumiem, że prezydent ma w rękach cały czas swobodę w zakresie decyzji o powołaniu ambasadorów, więc też ma pełną odpowiedzialność za to, że to nie nastąpiło. Więc nie ma co tutaj zwalać na premiera, bo prezydent może w każdej chwili tych ambasadorów powołać.
8: No i od miesięcy czekamy, od miesięcy nie ma efektu. Pytanie, co z tym zrobić?
9: Nie tylko skandal, ale to jest ogromna słabość polskiej polityki, słabość polskiej pozycji w
8: świecie. Czy Polska traci na tym, że Bogdan Klich jest tylko chargé d'affaires w ambasadzie w Waszyngtonie?
9: Polska jest w tej chwili znana jako kraj, który nie ma ambasadorów. No, czyli to są jakby nie do końca równoprawne relacje pomiędzy ambasadorami poszczególnych krajów, poszczególnych państwach, prawda? No,
8: czyli jeśli ktoś mówi, że Bogdan Klich nie jest traktowany z pełną powagą w Waszyngtonie, to ma rację.
9: To nie jest kwestia Klicha, który zdaje się sobie z trudem tam, ale jakoś radzi, ale na pewno ma sytuację taką, który jako chargé d'affaires no, nie ma takiego dostępu i do administracji amerykańskiej, jak gdyby był ambasadorem, no po prostu.
8: No to minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz tu w naszym studiu, w Radiu Z, mówi tak. Obie strony powinny zrobić krok wstecz, to znaczy obie strony mają się zgodzić na taką listę ambasadorów, gdzie część jest zgodna z intencją prezydenta, a część zgodna z intencją rządu. Czyli de facto mają się podzielić tymi stanowiskami ambasadorskimi. Dobry plan?
9: Nie.
8: Dlaczego?
9: Nie jest dobry plan, dlatego że ambasador... Po to wymyślono taką formułę powoływania ambasadorów, aby ambasador był sługą państwa polskiego, ale także był częścią polityki aktualnie realizowanej w zakresie międzynarodowym przez rząd przecież. Ale prezydent mógłby nie tu handlować i tak powiem, stawiać, że zostanie jego tam Franek czy Staszek ambasadorem, tylko mógłby pilnować, żeby ci ambasadorowie byli odpowiedniej jakości, odpowiednim doświadczeniem, odpowiednio dobrani, żeby nie byli na przykład tak wprost partyjni.
8: Ale to właśnie on to mówi, że pilnuje, ale, i dlatego się nie zgadza na pewne nazwiska.
9: Ale pan sugerował, żeby się podzielić.
8: Nie, to nie ja, to sugeruje minister z rządu, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która mówi tak.
9: Nie zgadzam.
8: Tak jest ustanowiony system, który zakłada, że zgodę na mianowanie ambasadora na równych zasadach wyraża rząd, minister spraw zagranicznych i premier oraz prezydent. Sama byłam ambasadorem i wiem, kto wyrażał zgodę.
9: To się różni z panią minister, bo uważam, że system został wymyślony tak, aby prezydent miał kontrolę nad jakością powoływanych ambasadorów, a nie po to, aby miał swoich ambasadorów i dzielił się ambasadorami z rządem, bo to jest, oznaczałoby to pogodzenie się, że w państwie polskim są dwie odrębne polityki zagraniczne, co byłoby jeszcze większym osłabieniem państwa polskiego.
8: Panie prezydencie, za chwilę miną 3 lata od wyborów. Ma pan poczucie, że udały się rządowi rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości?
9: No chyba się zaczyna udawać. O, tak bym powiedział.
8: Po 3 latach.
9: I wydaje mi się, no wie pan, młyny sprawiedliwości zawsze mieliły wolno, ale nie chmielą.
8: Zbigniew Ziobro poza zasięgiem. Marcin Romanowski nie wiadomo gdzie. Adam Glapiński wciąż kieruje NBP-em, choć miał być wyprowadzony z Banku Centralnego.
9: Nie.
8: Miał stanąć przed Trybunałem Stanu, podobnie jak Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Zbigniew Ziobro. 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej.
9: Wie pan, to kiedyś i PiS się odgrażał, że wsadzi do więzienia Tuska za katastrofę smoleńską. Kaczyński się odgrażał podobny sposób w stosunku do mnie.
8: Czyli to były strachy na lachy Koalicji Obywatelskiej przed wyborami?
9: Ale jeżeli pan pyta nie o takie uproszczone deklaracje, tylko o rzeczywiste rozliczenia, to myślę, że Polacy doceniają, szczególnie ci, którzy głosują na obecną koalicję rządzącą, doceniają, że tutaj coś drgnęło w stronę takich bardziej zdecydowanych rozliczeń afer pisowskich. No i to widać w sondażach opinii publicznej, w których koalicja rządząca generalnie zyskuje, a koalicja obywatelska najwięcej. Myślę, że zawdzięcza to między innymi takiemu odnowieniu przekonania Polaków, że jednak kara za różnego rodzaju szalbierstwa pisowskie, no jednak nastąpi.
8: No to Koalicja Obywatelska zyskuje, ale widzi pan jednocześnie w tych sondażach, że ci mniejsi koalicjanci niekoniecznie sobie dobrze radzą. Jest pan rozczarowany tym, jak Trzecia Droga roztrwoniła swój sondażowy kapitał polityczny?
9: Jestem rozczarowany, bo myślałem, że ta Trzecia Droga okaże się skutecznym narzędziem przekonywania do postaw takich proeuropejskich, wolnorynkowych, także wyborców umiarkowanie prawicowych, takich umiarkowanie konserwatywnych. Na to miała szansę, z tej szansy nie skorzystała.
8: No dziś PSL raczej pod progiem wyborczym, Polska 2050, 0,5% poparcia w ostatnich badaniach.
9: Jeśli chodzi o PSL, to mam nadzieję, że koledzy z PSL-u uzyskają szansę na wejście do parlamentu, bo tak zawsze było. Natomiast jeśli chodzi o...
8: Ale zawsze może być ten pierwszy raz, jak z Lewicą wziąć.
9: No to powinni się zastanowić, dlaczego. Nie tylko z powodu rozbicia środowiska, podziału, ale także z powodów niektórych zachowań takich. No choćby pan teraz ze świecą można by szukać zwolenników Polski 2050 na przykład wśród leśników polskich. No to już jest zasługa pana Drożały słynnego.
8: Wiceministra.
9: Będą szukali, ludzie tak samo będą mieli zastrzeżenia do polityki, która doprowadziła, to była tego środowiska polityka, doprowadziła do zasadniczego wzrostu cen na przykład peletu. No teraz idzie zima, ludzie będą pytali, komu to zawdzięczają. Panu Drożale, no i tak to tak.
8: No i pytanie, co Polska 2050 ma teraz zrobić? Czy wejście Szymona Hołowni do rządu mogłoby jakoś znacząco zmienić sytuację i tej partii, i całej koalicji?
9: Wie pan, wejście do rządu Szymona Hołowni, ono miałoby pewien sens wtedy, jeżeli jemu udałoby się wystąpić w roli spoiwa, na nowo odbudowującego jedność tego środowiska, choćby częściową jedność. To wtedy byłoby to jakieś uzasadnienie. Inaczej, no to pewnie może, bo to mogłoby oznaczać wzmocnienie jego pozycji przydatnej na rzecz odbudowy jedności tego środowiska, które się rozpadło, prawda? Ale inne to raczej z punktu widzenia rządu to nie byłaby chyba taka wartość dodana.
8: Czy Hołownia rządowi nie pomoże, pana zdaniem?
9: No myślę, że ma niewielką szansę na to, bo niestety wie pan, 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Więc a tym bardziej, jeżeli się mówiło jeszcze niedawno, że za nic nie chce wejść, prawda? Więc obawiam się, że więcej byłoby krytycznych opinii na ten temat w środowiskach niż pozytywnych.
8: No politycy PSL-u powtarzają jak mantrę, że oni do wyborów idą samodzielnie i pan by ich do tego rzeczywiście namawiał, żeby nie szukali porozumienia na przykład z Koalicją Obywatelską, jeśli chodzi o wspólną listę?
9: No nie można iść... Wie pan, problem polega na tym, że na przykład to, co dało sukces, czyli porozumienie w sprawie Senatu, to zadziałało dobrze i to warto kontynuować, niekoniecznie zadziała w wyborach do Sejmu, gdzie jednak PSL-owi jest według mnie w dalszym ciągu bardzo potrzebne odróżnienie się ideowe czy odróżnienie się programowe od pozostałej części koalicji z sympatią, ze wolą współpracy, ale jednak pokazać, że stanowią trochę coś innego, atrakcyjnego właśnie dla wyborców umiarkowanie konserwatywnych. Ja PSL serdecznie namawiał na przykład zawsze, żeby podjęli wysoko sztandar polityki prorodzinnej, bo to była przecież specjalność Kosiniaka Kamysza, gdy był minister w rządzie także Donalda Tuska od spraw polityki społecznej. Trochę żeby nie dali się wpuszczać tylko w politykę, tak powiem, no nie tyle prorodzinną, ile na przykład równościową tylko i wyłącznie, aczkolwiek ona i jest ważna także, ale niech to zagospodarowuje lewica, a politykę prorodzinną mógłby absolutnie wysoko, tak powiem, ulokować w swoich priorytetach PSL.
8: No to widzi pan rosnące notowania korony Grzegorza Brauna. Jak pan sobie to tłumaczy?
9: Ja pan, po pierwsze chcę powiedzieć, że już chyba 2 lata temu mówiłem o tym publicznie, że zostanie PiS zdetronizowany przez konfederatów, że nie będzie. PiS będzie, nie wiem, na trzecim, a może jeszcze dalszym miejscu na pudle powyborczym. Natomiast konfederaci rosną w siłę. Czemu to zawdzięczać? Czemu to się dzieje? No to z różnych powodów. Między innymi dlatego, że to jest tendencja taka trochę ogólnoeuropejska. Rośnie w siłę radykalna prawica. Mnie niepokoi to, że to jest prawica w zasadzie antyeuropejska i taka nacjonalistyczna. Ale to dla wielu ludzi jest prawica na przykład wolnorynkowa. Z jednej strony jest, tak powiem, pokusy narodowego socjalizmu w PiS-ie, a oni są narodowo kapitalistyczni. I dla wielu ludzi, młodych przedsiębiorców, to jest przekonywujące.
8: Ale jeśli Braun rośnie, Braun to znaczy, że zyskuje. Ta druga strona, dzisiaj rządząca, nie ma odpowiedzi na te rosnące notowania.
9: No przede wszystkim chyba nie mają odpowiedzi konkurenci w ramach obozu konfederatów, prawda, konkurenci, właśnie środowisko pana Mencena i tak dalej, bo to ich kosztem Braun rośnie w siłę, a nie kosztem Koalicji Obywatelskiej. On zyskuje poprzez krytykę Koalicji Obywatelskiej, ale kosztem swoich kolegów konfederatów. Im zabiera wyborców.
8: No to spójrzmy do pytania naszych słuchaczy, do pana. Jest na przykład takie. Czy jako prezydent odebrałby pan przyrzeczenie od osoby wybranej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdyby miał pan poważne i uzasadnione wątpliwości co do tego, czy dana osoba spełnia wymogi formalne, na przykład brak wykształcenia wyższego, pyta słuchacz.
9: Prezydent nie ma uprawnień w zakresie oceniania decyzji Sejmu, kogo uczyniła sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma obowiązek przyjęcia przyrzeczenia sędziowskiego, co ja miałem jeden taki przypadek, kiedy mogłem i musiałem w sprawach sędziów, zresztą nie Trybunału Konstytucyjnego, musiałem zastosować taką technikę, że odroczyłem decyzję, dając czas akurat Krajowej Radzie Sądownictwa na rozważenie pewnej kandydatury raz jeszcze. Ale prezydent nie może, on nie jest od oceniania decyzji przysyłanych mu przez parlament czy przez Krajową Radę Sądownictwa.
8: Szef Kancelarii Prezydenta.
9: To jest błędnie postawione pytanie.
8: Zbigniew Bogucki mówi, a gdyby Sejm wybrał konia na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, też mamy uszanować wybór?
9: No wie pan, no wybrał konia, no jest pan Święczkowski prezesem Trybunału i co?
8: Trudno mi to skomentować, a wysłanie Macieja Berka z ław rządowych do Trybunału Konstytucyjnego to jest dla pana akceptowalne rozwiązanie?
9: Jeszcze raz powiem, prezydent nie ma prawa negować wyborów dokonanych przez Sejm. Natomiast można, jeśli chodzi o pana Berka, to może się to podobać albo nie w zakresie lepszych czy gorszych obyczajów.
8: A panu się podoba, jeśli chodzi o obyczaje?
9: Natomiast pan Berek został wybrany absolutnie w sposób zgodny z wszystkimi przepisami. No więc o co chodzi? Można, łapią przeciwnicy, łapią, że pan Berek, że inne były zapowiedzi premiera wcześniej, jeśli chodzi o zasadnicze stosowanie zasady, że się polityków nie kieruje do Trybunału. Po pierwsze, więc jeśli chodzi o mój stosunek do tej kwestii, powiem tak, że oczywiście mnie to trochę uwiera, że tak powiem polityk, minister przechodzi do Trybunału.
8: Ale tylko trochę.
9: Tak, tylko trochę. Dlatego, że z drugiej strony zobaczymy po owocach ich poznacie. Jeżeli panu Berkowi uda się, tak powiem, przełamać ten kryzys w Trybunale, to będę mówił brawo. Bo Polsce jest potrzebny Trybunał Konstytucyjny działający. Nawet w sytuacji takiej, kiedy to by zrobił były polityk.
8: Pan Paweł pyta. Rząd twierdzi, że jesteśmy bezpieczni i gotowi do wojny, a co chwila mamy rosyjskie sabotaże, rakiety, drony, a wczoraj śmigłowiec. Dlaczego nie powiemy Rosji dość i nie zadeklarujemy, że kolejny śmigłowiec czy samolot w naszej przestrzeni zostanie zestrzelony? Pyta słuchacz.
9: No, nie wiem, czy pan pamięta, jak dwa śmigłowce w czasach pisowskich wleciały na Białowieżę, prawda? I też wtedy rząd pisowski nie strzelał do tych śmigłowców. No, z takimi reakcjami bardzo ostrymi generalnie należy bardzo uważać, żeby się nie naciąć, bo może być tak, że to jest celowa prowokacja stwarzająca okazję do przedstawienia na przykład Polski nie tylko jako nerwusa politycznego, który strzela w momencie, kiedy śmigłowiec kilkadziesiąt metrów przekroczył granicę, ale że będzie odpowiedzialny za jakąś eskalację konfliktu. Więc to zostawmy to ocenie głównie wojskowych, którzy jednak potrafią odróżnić, co jest incydentem, a co jest celową prowokacją. Więc, bo zdarzają się różne sytuacje. Ja uważam, Polsce trzeba zalecać, żeby miała jak najsilniejszy system obrony powietrznej. Przypomnę, że panu Macierewiczowi zawdzięczamy opóźnienie o ładnych parę lat. Wyposażenie Wojska Polskiego w rakiety Patriot. One już, ja to ogłaszałem w 2015 roku, była umowa, która miała oznaczać, że będziemy mieli dostawy tych systemów od 2018 roku. Te dostawy zostały opóźnione o wiele lat przez pana Macierewicza. No i tego są konsekwencje. Najlepszym sposobem powstrzymania Rosjan przed prowokacjami albo to jest posiadanie własnych skutecznych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jeżeli będziemy mieli posiadali ten system, Rosjanie będą go oczywiście testowali, ale nie będą tak skłonni do naruszania naszej przestrzeni, bo zawsze łatwiej się, tak powiem, narusza przestrzeń kraju słabego i niewyposażonego w obronę.
8: Smurf Maruda, tak się podpisuje słuchacz i pyta. W 2014 roku mówił pan, że podtrzymywanie dialogu z Rosją jest konieczne. Czy te słowa są dziś aktualne? Czy nie zbliżamy się do momentu, w którym Polska powinna otwierać kanały komunikacyjne z Rosją, żeby nie doszło do sytuacji, że Europa się dogada, a my zostaniemy na lodzie?
9: Dzisiaj rolą Polski jest podtrzymywanie tej postawy, która wygrała w Europie, między innymi za przyczyną polskiej perswazji, że Rosja jest niebezpieczna. Ale Polska powinna uczestniczyć we wszystkich procesach układania relacji z ważnymi krajami przez Europę, własnych relacji, bo jesteśmy częścią Europy. I oczywiście to dotyczy także relacji z Rosją, ale dzisiaj polska rola to jest to rola kraju, który przestrzega przed łatwowiernością wobec Rosji, tak jak było naszą rolą przypominanie NATO, że trzeba się zbroić, kiedy się Europa rozbrajała. No, w 2001 roku doprowadziłem jako jedyny minister w jedynym rządzie europejskim do podniesienia poziomu wydatków na obronę, bo Rosja się zbroiła, a Zachód się rozbrajał. Te 2% PKB na obronność, to było wtedy dziwiło wszystkim. No więc taka jest rola Polski, żeby pokazywać Rosję tak my, jak my ją widzimy, i przekonywać Europę do naszych poglądów na Rosję.
8: Pokazujemy to w ONZ na przykład teraz. Pytanie, czy gdyby Rosja zaatakowała, nie wiem, kraje bałtyckie, któryś z krajów NATO, jest pan przekonany, że Amerykanie wyślą tam swoich żołnierzy w ramach sojuszu?
9: Wie pan, no, prezydent Trump zrobił bardzo wiele, aby zachwiać taką pewnością. Mam nadzieję, że zrobi równie dużo, aby tą pewność przywrócić. No co można powiedzieć więcej? No, jest ostatnia decyzja, słyszę, że ten 1000 żołnierzy amerykańskich na Litwie ma pozostać w ramach rotacji sił amerykańskich, co jest dobrym sygnałem, na pewno także odnotowywanym przez Putina. Natomiast no, są niestety, były, może tak by powiedzmy, różne wypowiedzi strony amerykańskiej, które podważały taką pełną wiarygodność co do bezwzględnego wykonania, pewnego wykonania zobowiązań natowskich wobec krajów bałtyckich, ale także innych. Więc no, trzeba pracować nad przywróceniem pełnego zaufania do artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego.
8: No to kolejne pytanie od słuchaczy. Co zrobić z dzikami w centrum Warszawy i w innych miastach? Kto ponosi za to winę?
9: No dziki oraz, tak powiem, fanatyczni ekolodzy, którzy od lat nie pozwalali eliminować dzików, prawda, z przestrzeni miejskiej. A były śmieszne różne sprawy, bo na przykład próbowano te dziki odławiać, wywozić, prawda, gdzieś tam. Każdy dzik złapany musi być poddany kontroli weterynaryjnej i koszty tego transportu, złapania, zaszczepienia i tak dalej, uśpienia, obudzenia, to idą jednak, to są pieniądze bardzo duże. Więc to każde miasto musi się zastanowić, czy chce wydawać te pieniądze na to, na każdego dzika złapanego, który zresztą ma to do siebie, że dziki wracają do miasta, bo jak już tu raz znalazły na śmietnikach jedzonko, no to będą wracały. Muszą się zastanowić, na przykład metodą skuteczną w wielu krajach jest to, że się jednak zwiększa ilość dzików odstrzeliwanych dookoła miasta. No bo one przychodzą tutaj, nie wiem, z okolic Legionowa, z Puszczy Kampinoskiej.
8: Słucham ekspertów i oni mówią, że dziki w miastach wzięły się właśnie dlatego, że odstrzeliwaliśmy je w lasach i one poczuły, że tam jest niebezpiecznie, a bezpiecznie jest w miastach, gdzie po prostu mogą sobie
9: ja
8: dobrze żyć.
9: Takiego eksperta.
8: Oj, proszę posłuchać przyrodników, oni tak
9: ale
8: mówią.
9: Jakich przyrodników?
8: Że masowym odstrzeliwaniem dzików w lasach zafundowaliśmy sobie kłopoty w miastach.
9: Nie, no wie pan, to śmieszne jest po prostu dla mnie. Ja trochę, mam nadzieję, że trochę się na tym znam, ale dziki przychodzą do miasta dla jedzenia.
8: I dla bezpieczeństwa.
9: I tak, bo tu się czują spokojne. No mają w parku Łazienkowskim czy innym, czy nad Wisłą, sobie dzik śpi spokojnie, nikt go nie niepokoi, idzie sobie w śmietniku, poje i wraca z powrotem. To w tym sensie to tak,
8: no
9: tak
8: tylko
9: jest.
8: Że odstrzał dzików w miastach dzisiaj jest niemożliwy, bo przepisy o ASF-ie są, więc nie można ich odstrzeliwać.
9: No jest to, trzeba się zastanowić, niech się mądrzy ludzie zastanowią, ale naprawdę eksperci, a nie domorośli, tacy, powiedział, przyjaciele dzików. Więc to jest jakaś gruba przesada. No, różne metody, no już słyszę na przykład, a może antykoncepcję dla dzików. No, no wie pan, no, można popadać w śmieszność taką, ale po co? No,
8: a miał pan jakieś bliskie spotkania z dzikami?
9: Ja kiedyś miałem takie, że to dzik był na wierzchu, a ja pod nim.
8: I jak to się skończyło?
9: No, jak pan widzi, żyje.
8: Podjął pan walkę?
9: Jak pan widzi, żyje.
8: Ale podjął pan walkę, czy...
9: Jak pan widzi, żyje.
8: I gratuluję. No to pyta pana babcia Ewa trochę o to. Zakładam, że przy dzisiejszych pełnych półkach sklepowych to nie głód gna pana do lasu. Co takiego niezwykłego jest w polowaniu, że wygrywa z wygodnymi zakupami?
9: A niech pani zapyta Polski Związek Łowiecki, ja już się w tych sprawach nie wypowiadam.
8: Jak to?
9: No po prostu, okay. Tak to. Tak.
8: Pani Edyta, czy oglądał pan nową serialową Lalkę? No bo Polacy o niej ciągle dyskutują teraz.
9: I bardzo dobrze. Ja się cieszę z każdej próby przywrócenia, tak powiem, jakiejś wiedzy o tamtej epoce i o literaturze bardzo wybitnej polskiej. No takie mam mieszane trochę uczucia, bo siłą rzeczy porównuję z tymi wcześniejszymi larkami, prawda, filmami. No czekam, co z tego trzeba będzie ocenić. Dopiero ja nie obejrzałem wszystkich tych jeszcze odcinków, ale oglądamy.
8: Ale jest pan w trakcie.
9: Tak, tak.
8: I pierwsze wrażenia są?
9: Pierwsze wrażenie jest takie, że ta lalka jest mało laleczna.
8: Mało lalki w lalce. Ale to może dobrze.
9: Może dobrze, tak. Ja nie wykluczam tego, bo przydaje się zawsze takie trochę inne spojrzenie, może nie epatowanie, powiedziałbym, nie wiem, taki laleczną urodą na przykład, prawda, aktorki, tylko nie, no zobaczymy. Ja myślę, że to w ogóle jest jakaś fenomenalna rzecz, że jednocześnie powstał serial i powstał film fabularny. To znaczy, że jest żywe jakieś zainteresowanie lalką Prusa, co samo w sobie stanowi wartość.
8: Bronisław Komorowski, były prezydent, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
9: Dziękuję bardzo.
7: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player Radio Z.

0: 5. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Wczoraj w nocy przyjechał do Polski z Niemiec. W mieście do końca tygodnia jest żałoba. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
1: Wyszłam na mszę świętą, właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
2: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
0: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, prymas polski arcybiskup Wojciech Polak zaapelował, tu cytat, aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy. Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści, dodał hierarcha. Z kolei premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głos zabrał też prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem, sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. Strażacy wyjeżdżają do pierwszych tej jesieni zatruć tlenkiem węgla. Poprzedniej nocy tylko w Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychodzkiego, której życie uratowała czujka czadu. Warto zamontować takie urządzenie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
0: Czujka kosztuje od 50 do 150 zł. Zwęglone ciało znaleźli strażacy w spalonej przyczepie kempingowej w Zakopanem. Stała przy nieczynnym hotelu. Policja i straż ustalają tożsamość ofiary, a także to, skąd wziął się ogień. Rosja jest członkiem G20 i ma prawo do udziału w zebraniach tej grupy. Tak zaproszenie Władimira Putina na grudniowe spotkanie przywódców 20 największych gospodarek świata skomentował rzecznik Komisji Europejskiej. Zapewnił jednak, że Unia wykorzysta to spotkania do potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, komentując zaproszenie Putina, mówi, że może być w tym większy plan.
4: W tych dniach wyraźnie toczą się rozmowy dotyczące przyszłego porozumienia pokojowego rosyjsko-ukraińskiego i to może być jakiś element układania. Pamiętamy, że prezydent Trump dążył do tego, żeby spotkać się w trójkę, żeby był prezydent Rosji, prezydent Ukrainy i tę wojnę zakończyć.
0: W spotkaniu w grudniu w Miami po raz pierwszy weźmie udział Polska, ma tam jechać prezydent Karol Nawrocki. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, by mieszkańcy szybko mogli się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o około 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, czyli niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktu będą umieszczone naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć powiedzmy do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
0: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. Zależy mi na Krakowie, zapewniał Donald Tusk podczas wiecu wyborczego Moniki Piątkowskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta miasta. Premier specjalnie przyjechał do Krakowa przed niedzielnymi wyborami. Co jeszcze mówił Tusk? Na wiecu był reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Premier przekonywał, że warto zagłosować na Piątkowską, bo jej wybór to także gwarancja dobrej współpracy miasta z rządem.
7: Kraków zamożny, Kraków dobrze zarządzany, z aspiracjami, to jest korzyść dla całej Polski.
6: Monika Piątkowska podkreślała z kolei, że jeżeli zostanie prezydentem, będzie niezależna.
8: W aspektach związanych z naszym miastem, moim szefem, panie premierze, będą mieszkańcy naszego miasta.
7: Cała Monika, no sami widzicie.
6: Po 20 premier opuścił halę sportową, w której odbywało się spotkanie. Niestety nie miał już czasu dla dziennikarzy na inne tematy niezwiązane z kampanią. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Kampania wyborcza przed niedzielnymi wyborami w Krakowie zakończy się o północy. Komisja Europejska zaniepokojona zapowiedzią zakazu eksportu amerykańskiego diesla. Olej napędowy z USA to obecnie nawet połowa tego, co importuje cała Unia Europejska. O próbach rozwiązania tej kwestii reporterka Radia Z Grażyna. bierze na wiatr.
9: Pozytywnie o możliwym zakazie wypowiadał się prezydent Donald Trump, bo w samych Stanach są problemy z wysokimi cenami oleju napędowego i to mogłoby to ograniczyć, ale też mogłoby zachwiać rynkiem i spowodować straty dla amerykańskich firm. Jeśli chodzi o tę dyskusję, to również po stronie amerykańskiej są mocne głosy o tym, że jakikolwiek zakaz byłby bardzo złym pomysłem. Jak mówi rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill, trwają rozmowy na najwyższym szczeblu w tej kwestii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Na razie ostatecznej decyzji USA o zakazie eksportu diesla jeszcze nie ma. Historia Jana Borysewicza na wielkim ekranie na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera zespołu Lady Punk. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Kiedy Netflix ogłosił, że film o Janku powstanie, presja była ogromna, mówi Radio Z.
10: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie, że ja chcę spieprzyć ten film, ale przez to, że zadzwonili, to okej, zmienię zdanie, może się postaram. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
0: Borysewicze gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz. Mniej obcy wejdzie na platformę Netflix 7 października. Nie żyje Marina Vladi, wdowa po rosyjskim pieśniarzu Władimirze Wysockim. Francuska aktorka i piosenkarka zmarła w swoim domu. Miała 88 lat. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Szef MSZ-u o bezpieczeństwie Polski. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują coś dużego w tym roku, tak mówi Radosław Sikorski w rozmowie z innymi europejskimi ministrami w Nowym Jorku.
5: Wicepremier ocenia jednocześnie, że Moskwa byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję. Dlatego może to być coś mniej jednoznacznego, co utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO, dodaje. W ocenie Sikorskiego Białorusini są bardzo zaniepokojeni wciągnięciem w wojnę.
4: Zapytane, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, szef dyplomacji przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Wołodymyra Żurawlowa. Niemieccy śledczy podejrzewają, że Ukrainiec wysadził gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2.
5: A w zeszłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uchylił tymczasowe aresztowanie, nakazując jego zwolnienie. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Poprocki.
6: Orzeczenie polskie było wykonalne tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w sądzie okręgowym w Puli.
5: Mężczyzna nie przyznaje się do winy, ogłosił bezterminową głodówkę. Jego obrona zapowiada apelację.
4: Najwięcej ropy od lipca przepłynęło w ciągu doby przez Ormus. Transportowało ją około 60 tankowców. Amerykański urzędnik, który przekazał tę informację, twierdzi, że większość tych statków koordynowała swój kurs z wojskami USA, korzystając z ich ochrony.
5: Zamknięcie cieśniny Ormus to jeden ze środków odwetowych Iranu po ataku przez USA i Izrael w lutym. Ponieważ to jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie, krok ten spowodował poważne zaburzenia na rynku.
4: Polregio chwali się liczbą wakacyjnych pasażerów. Latem te pociągi przewiozły ponad 17 milionów osób.
5: Najwięcej pasażerów wyruszyło w podróż do Poznania, Krakowa, Szczecina, Rzeszowa i Gdańska. Przedstawiciele przewoźnika podkreślają, że Polacy od kilku lat coraz częściej wybierają kolej jako środek transportu. Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Ma 1/4 udziału w rynku.
4: Kolejna stacja wiadomości punktualnie o 6:00, a 8:00 dosiądzie się gość Radia Z. Dziś Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Dzień dobry bardzo, kochani. Pogoda dzisiaj 15 stopni, równiutko w całej Polsce, chociaż wróci w Zielonej Górze i w Gorzowie dzisiaj nawet 17.
9: A czy będzie deszcz na dzisiaj?
8: Wszędzie będzie deszcz, wszędzie popada, nikogo nie oszczędzi. Na każdego spadnie kropla deszczu.
9: Dobra, ale w niedzielę słońce, wraca piękna polska złota jesień.
7: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry, kochani, witamy o poranku. Najważniejsza informacja brzmi: jest piątek i nikt tej siły już nie powstrzyma.
1: Ua, ua, ua.
0: 25 września. W kalendarzu imieniny Aurelii Kleofasa.
1: Kleofas? Jest takie imię? To brzmi jak instrument muzyczny. Kleofas. Na Kleofasie.
0: Tak, albo Kleofas z kolą, bardzo proszę. Dzisiaj w kalendarzu świąt niezwykłych.
1: Kleofas to pod język.
0: Dzień budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty, a propos brania czegokolwiek pod język.
1: O, farmaceuci, oni mają bardzo ładny...
0: Co mają, rynek? Nie.
1: Czekaj, bo nie mogę się wysłowić.
0: Co mają, bardzo ładne
1: pismo, bardzo ładne pismo.
0: Wziąłeś coś pod język.
1: No właśnie tak, no.
0: Nie, to lekarze mają brzydkie pismo, a farmaceuta potrafi je rozszyfrować, jako jedyny w Polsce.
1: All right.
0: Dokładnie.
1: Właśnie, to chciałem powiedzieć. Dobrze, że cię mam, Kamila.
0: No, i dobrze, że są słuchacze po drugiej stronie, bo jesteście, prawda? Jesteście?
1: No, czekamy na was. No. Numer do nas. Halo.
0: Dzwońcie, 321-321, czekaj, 321-321-321. Czemu wy już nie śpicie, kochani?
1: Tak, ogólnopolska centralka porannego wstawanka.

0: Piątek, piąteczek, piątolongo z Radiem Z. Baleja i stary brat, kochani, i wy, najlepsi słuchacze na świecie, wiecie, do czego służą telefony. Halo?
1: Dzień dobry, tu Ewa. Nie śpię, bo już jadę na trening. No niestety mój trener mnie mobilizuje do tak wczesnego wstawania. Pozdrawiam.
2: Trener mobilizuje do wstawania o tej porze? To nie trener, to terrorysta.
0: Najgorzej mieć takiego trenera. Nie dość, że jeszcze, że trener, który cię, prawda, zmusza do różnych ćwiczeń, to jeszcze musisz mu za to zapłacić.
2: Dokładnie. Pewnie na drugie ma Bin Laden.
0: Biceps chyba chciałeś powiedzieć.
2: Tak, dokładnie. A co powiedziałem?
0: Ale nieważne.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
7: Jest piątek, zbliża się 6, 25 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Jarosław w Żałobie, nie żyje ksiądz zabity przez nożownika na Podkarpaciu.
9: Podpalenie albo zwarcie, dwie opcje w sprawie pożaru polskiej stacji Starlinków.
8: Polska, Bośnia i Hercegowina. Piłkarze otwierają jesień w Lidze Narodów.
7: Szósta.
8: Prokuratura może dziś przesłuchać i postawić zarzuty nożownikowi z Podkarpacia. 31-letni Ukrainiec zaatakował w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu.
9: Nie żyje ksiądz. 4 ranne osoby trafiły do szpitala.
8: W kontakcie ze służbami jest reporter Radia Z Michał Dzieniński. Michał, co do tej pory ustaliłeś?
10: 31-letni Ukrainiec przyjechał wczoraj w nocy z Niemiec do Polski. Pojechał w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowie, ale granicy nie przekroczył. Dlaczego potem postanowił przyjechać do klasztoru i zaatakował? To właśnie sprawdzamy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
11: Była to osoba, która nie była związana z klasztorem.
10: A o tych dramatycznych chwilach w klasztorze opowiada przeorysza klasztoru.
12: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No jakiś szaleniec, tylko tyle usłyszałam.
10: Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był trzeźwy.
9: Wierosław.

0: Do niedzieli ma trwać żałoba.
1: Jest śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink na Mazowszu.
0: Na razie hipotezy są dwie: zwarcie w instalacji elektrycznej albo podpalenie.
1: Wiadomości na temat tajemniczego pożaru zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Która z wersji jest bardziej prawdopodobna?
2: Zdecydowanie ta, która zakłada, że był to akt sabotażu, czyli podpalenie skrzynek zasilających działanie urządzeń elektrycznych na terenie stacji. Przyznała to wczoraj wprost na miejscu zdarzenia Anna Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu, i wskazała, że podstawowe fakty uda się ustalić bardzo szybko.
3: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
2: Zachowaniem nie tylko monitoringu, ale wszystkich dowodów i śladów z miejsca ewentualnego przestępstwa zajęli się specjaliści z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.
0: W pożarze nikt nie został ranny. Rozmiaru strat służby nie oszacowały.
1: Policzyć można ostatnie godziny kampanii wyborczej w Krakowie. Do północy kandydaci na prezydenta miasta mają czas na przekonanie do siebie mieszkańców.
0: W kampanię włączył się premier. Na jej finiszu pojawił się w Krakowie, wspierając senator Monikę Piątkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
4: Ja też kiedyś byłem senatorem. To nie jest złe życie, znaczy tak między nami mówiąc. Znaczy, to nie,
5: ja
4: jest
5: nie
4: tak,
5: narzekam.
4: To nie jest tak, że senator w Rzeczpospolitej jest przygnieciony robotą. Nie. Fajne miejsce. A być ambitnym prezydentem ambitnego miasta po przejściach to jest robota dla, wiecie, dla herosa.
1: Monika Piątkowska jest jedną z siedmiorga kandydatów.
0: Kraków potrzebuje nowego prezydenta, bo w majowym referendum mieszkańcy odwołali poprzedniego, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w niedzielę.
1: Komisja Europejska znów niepokoi się słowami Donalda Trumpa, tym razem zapowiedzią zakazu eksportu amerykańskiego oleju napędowego. Diesel z USA to nawet połowa importu do Unii Europejskiej.
0: Trwają rozmowy na najwyższym szczeblu, zapewnia Bruksela, a sytuację śledzi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Pozytywnie o możliwym zakazie wypowiadał się prezydent Donald Trump, bo w samych Stanach są problemy z wysokimi cenami oleju napędowego i to mogłoby to ograniczyć, ale też mogłoby zachwiać rynkiem i spowodować straty dla amerykańskich firm. I jeśli chodzi o tę dyskusję, to również po stronie amerykańskiej są mocne głosy o tym, że jakikolwiek zakaz byłby bardzo złym pomysłem. Jak mówi rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill, trwają rozmowy na najwyższym szczeblu w tej kwestii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Ostateczna decyzja USA o zakazie eksportu diesla jeszcze nie zapadła.
1: Biało-czerwoni wracają do akcji przed naszą piłkarską kadrą. Dziś pierwsze spotkanie w dywizji B Ligi Narodów.
0: Na Stadionie Narodowym Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. O porównanie polskiej drużyny z ekipą rywali pokusił się nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
7: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Ja potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
0: Początek meczu naszych piłkarzy o 20:45, a wiadomości sportowe u nas po 6:30.
1: Dwie po 8:00, gość Radia Z i Marcina Zaborskiego, dzisiaj rzecznik praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abrama.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: No śmiało.
10: Chłodny poranek, moi drodzy, ale w ciągu dnia się rozpogodzi odrobineczkę. 16 stopni zobaczymy na Dolnym Śląsku, na północy podobnie. Najchłodniej południe 14.
9: Kamil, a tak szczerze, co u ciebie?
10: A dziękuję, dobrze,
9: no
10: wszystko.
9: No właśnie, no to fajnie.
10: Ale czekaj, bo idzie ocieplenie. W sobotę idzie, już bez deszczu, idzie, a w niedzielę, ludzie, 20 stopni nawet.
9: Gdzie idzie, pod Beskidzie.
8: Baleja, Stary Brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
10: A dzień nas, dobry.
9: No właśnie, 4:04, witajcie.
11: Nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć szlamy sobie w serca, potem idziemy w bal. A jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

0: 10 minut po godzinie 6. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. 25 września. Proszę Państwa, jest poważny temat, bo w sklepach, i to jest autentyk, pojawiły się już ozdoby świąteczne.
1: To
0: widziałem.
1: To jest niesamowite. Ja jeszcze nie widziałem.
0: Widziałem.
1: Ale co, był Mikołaj, były bombki, choinka.
0: Ale właśnie to nie jest to, że była jedna półeczka. Były chyba 4 regały i tam wszędzie było, tam było wszystko. Bombki, mikołajki.
1: No to fajnie chyba, co nie lubisz świąt.
0: Ale we wrześniu, i właśnie no. Ciekawe, że ludzie pisali mi, że za granicą to już nawet wcześniej było. Na przykład w sierpniu się pojawiły. Oszaleliśmy. Chyba trzeba tę choinkę rozebrać.
1: Ja wiem, dlaczego to się zaczyna we wrześniu. Bo postępuje analfabetyzacja świata i mieszkańców, między innymi Polski. Aha. Dlatego teraz statystyczny Polak potrzebuje więcej czasu, żeby napisać list do świętego Mikołaja. Statystyczny Polak, jak się bierze zapisanie listu do świętego Mikołaja teraz, przez te Instagramy, przez to ogłupianie, przez te media, przez te bodźce, to pisze tak. Świet.
0: Słuchajcie, Marek zwariował dzisiaj. On chyba
1: jak
0: jest
1: zaczynasz
0: chory.
1: Pisać we wrześniu, Mikołaju, to do grudnia kończysz.
0: A co ty taki przeintelektualizowany dzisiaj jesteś?
1: Czyli te co?
0: No właśnie.

0: gorąca. Oskar Sym, Soporanku w Radiu Z, 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Za pieniądza.
2: No właśnie, lekarz nam zaspał.
1: W Radiu Z.
2: Milion powodów do słuchania Radio Z.
0: Kochani, bo wiecie, że w najbliższy poniedziałek, to jest w ogóle nieprawdopodobna historia, ktoś z was będzie mógł zgarnąć rekordową kwotę. 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No, a dzisiaj ile do wygrania? Co? To już się szykujemy po prostu
0: Szykujemy się na finał, tak.
2: To już musimy dzisiaj oszczędzać, żeby w poniedziałek ktoś wygrał 1 000 000. Wow! Słuchajcie, jak ktoś wygra 1 000 000 złotych w Radiu Z w poniedziałek, to zaśpiewa tak.
3: Szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
2: A poznałeś, co przygotowałem?
0: To grupa Pektus, oczywiście.
2: Pektusy, a no. Wiesz, ile by było na osobę, gdyby zespół Pektus wygrał 1 000 000?
0: Ile?
2: Po złotówce, bo tylu ich jest.
0: Kochani, teraz na poważnie, bo Marek dzisiaj jest cały czas psoty ma w głowie. Ja będę tym rozsądnym. 1 000 000 złotych rekordowa urodzinowa kwota w Radiu Z. W poniedziałek każda i każdy z was może wygrać te pieniądze.
2: Coś niesamowitego.
0: Radio Z, wysyłasz to słowo pod 7353 za 3,69 zł.
2: Tak, Radio Z pod 7353 i uwaga, jeżeli wyślecie SMS-a do godziny 7, to każdego SMS-a grającego o ten 1 000 000.
0: Tak jest.
2: Pomnożymy razy 28 tysięcy. 28 tysięcy, taki bonus.
0: Proszę państwa, 28 tysięcy szans na 1 000 000 złotych, ale tylko teraz. Radio Z pod 7353.
4: Rządza pieniądza, czyli 1 000 000 powodów do słuchania Radia Z.
5: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: kobieta z wybranym dachowcem na głowie.
1: Ja wiedziałem, że znowu będzie wycieczka do jej fryzury.
0: Bo ja uwielbiam fryzurę Cher, naprawdę.
1: A ja tak naprawdę to ja nie pamiętam, jak ona wyglądała.
0: Weźcie sobie, wpiszcie fryzura Cher i potem sobie wpiszcie dachowiec.
1: No.
0: Wyprany, a może nie wyprany, ale generalnie Cher wygląda jak gorsza wersja Beaty Kozidra.
1: A ja zawsze myślałem, że ona się świetnie trzyma, tak jakiś miałem obraz.
0: Trzyma się świetnie i jej fryzura mniej.
1: Słuchajcie, już za chwilkę wiadomości Radia Z. Dużo się dzieje, dzisiaj sportowy piątek, bo jest mecz Polaków piłkarzy i mecz Polaków siatkarzy. Więcej już za chwilkę po wiadomościach będą wiadomości sportowe. Radio Z i
2: już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
4: 15 zł.
8: Lepiej.
4: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
8: Z kuponami?
4: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon.
6: Orlen z energią po rabat.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Aktualnie godzina 6.30. Wiadomości w Radiu Z w piątek. Prezentują Paula Michalik, Michał Adamiak. Zapraszamy.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zajmuje się kolejnym atakiem na system zarządzania dokumentacją pacjentów. Tym razem ofiarą padło oprogramowanie Medyk w odwykowo-psychiatrycznym ośrodku leczniczym w Inowrocławiu. Placówka poinformowała pacjentów o możliwości wycieku ich danych kontaktowych i numerów PESEL.
4: Wicepremier, minister cyfryzacji informuje, że w związku z zagrożeniem cyberprzestrzeni i atakami na podmioty medyczne podległe mu służby opracowały zalecenia bezpieczeństwa dla dostawców oprogramowania w ochronie zdrowia. W sierpniu wyciekły dane 19 milionów Polaków zgromadzone przez MyDoktor.
3: 33-latek spod Bolesławca ma usłyszeć dziś zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta. Chodzi o wczorajszą strzelaninę podczas policyjnej interwencji w Kraśniku Górnym.
4: Ranny w głowę policjant jest w szpitalu. Po operacji podejrzewany mężczyzna był poszukiwany za kradzieże. Z ustaleń reporterki Radia Z Grażyny Wiatr wynika, że był wcześniej karany.
5: Policjanci pojawili się na posesji 33-latka podejrzewanego o kradzieże. Były tam inne osoby i policjanci prowadzili swoje działania.
6: W tym czasie do domu powrócił 33-letni mężczyzna, który na widok policjantów oddał dwa strzały z broni palnej, raniąc policjanta w głowę.
5: Jak mówi mi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, policjanci też zaczęli strzelać. 33-latek próbował uciec, odrzucił broń, ale został zatrzymany po krótkim pościgu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Policjanci zabezpieczyli tę broń.
3: Xi Jinping ogłasza w Waszyngtonie, że osiągnął z Donaldem Trumpem porozumienie w wielu sprawach. Przywódca Chin twierdzi, że nada ono nowy wymiar relacjom obu państw, ale szczegółów nie ujawnia.
4: Biały Dom nie wydał żadnego komunikatu. Wszystkie informacje na temat przebiegu spotkania pochodzą z chińskich mediów państwowych. Według nich przywódcy wymienili poglądy na temat wojny na Ukrainie. Xi zachęcił też Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem oraz wezwał do ostrożności w sprawie Tajwanu.
3: Berlin podjął ostateczną decyzję w sprawie Igrzysk Olimpijskich. Rezygnuje z ubiegania się o ich organizację. Burmistrz niemieckiej stolicy, ogłaszając wycofanie kandydatury, powiedział o smutnym dniu dla Berlina.
4: Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, czyli stabilności politycznej, przyznaje miejski komisarz olimpijski. Niemiecki odpowiednik PKL-u wybierze jutro w Baden-Baden, miasto, które będzie ubiegać się o organizację igrzysk. Większe szanse daje się Monachium oraz regionowi Ren-Rura na zachodzie.
3: Teraz w Radiu Z wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Ruszyła piłkarska Liga Narodów. W meczach Dywizji A nie zawiedli faworyci. Norwegowie 3-2 pokonali Duńczyków. Portugalia 1-0 ograła Walię. W Amsterdamie podział punktów w Hicie. Holandia 1-1 zremisowała z Niemcami. A dzisiaj w Warszawie nasza kadra po raz 11 zagra pod wodzą Jana Urbana. Bilans selekcjonera to 2 porażki, 3 remisy i 5 zwycięstw. W odniesieniu 6 mogą mu pomóc młodzi zawodnicy, którym chce dać dzisiaj szansę.
10: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
9: Mówił Jan Urban, nasi piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Początek tego meczu o 20.45, a za niespełna pół godziny na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Nasza tenisistka zagra o awans do półfinału turnieju w Singapurze. Jej rywalką będzie 19 w światowym rankingu Belgijka Elise Mertens. Dzisiaj też o finał Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w wiadomościach i sporcie Radia Z.
8: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: My tu sobie gadu-gadu, a tymczasem telefony dzwonią. Dzień dobry.
12: Ostatnio mówiliście, że każdy facet ma swój ulubiony polar, który już można wyciągnąć. Ja myślę, że w kieszeni tego polaru na pewno jest jeszcze ulubiona latarka czołowa.
2: No dobra, tak szczerze to wam powiem, no, że mam 3 czołówki w garażu. Nie. Tak!
11: Ale każdy facet ma też scyzoryk, nie?
2: Też mam.
11: Słuchajcie, prognoza pogody. Uwaga, dzisiaj piątek. No dzisiaj jeszcze deszczowo. W całej Polsce 15-16 stopni. Wszędzie może pokropić, popadać najmocniej w górach w Zakopanem. Ale od niedzieli bardzo ładna, złota polska jesień.

0: Mareczku, czy możemy się umówić, że będziesz swoje piosenki grał po godzinie 22 w Radiu Z ze swoich płyt?
1: To jest nowa piosenka Artura Rojka z ostatniej płyty Mirafiori. No zobacz, jak ładnie gra.
0: Świetna, taka jesienna, idealna.
1: No, a wiesz, jak się nazywa cała płyta Rojka?
0: Jak się nazywa?
1: Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Co, on do szkoły nie chodził?
0: Świetna nazwa.
1: No właśnie.
0: Tak samo dobra jak ta piosenka.
1: Bardzo dobra, nie zna się, nie zna się. Zagramy jeszcze Artura Rojka w porannym programie.
0: Proszę Państwa, to teraz będziemy telefonować, bo jest piątek i my w każdy piątek zadajemy Polsce jedno bardzo ważne pytanie. Najważniejsze, kluczowe, fundamentalne.
1: Tak. Co tam? Co tam, jak tam? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, z tej strony Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry.
2: Tak.
4: Chcieliśmy zapytać po prostu, co tam słychać. Jak leci u pana?
3: Co tam?
2: Dobrze.
4: Sytuacja ogólna dobra, czy też szczególnie jakoś coś pozytywnego?
2: Nie rozumiem, o co chodzi.
3: No chcieliśmy po prostu sprawdzić, czy wszystko okej.
2: No u mnie tak.
3: Na pewno?
2: Tak.
3: Żadnych problemów nie ma? Bo dzwonimy po Polsce i rozwiązujemy problem.
2: Ja żyję bardzo dobrze i dzieci zdrowe, wszystko zdrowe, także nie ma problemu. Dziękuję, do widzenia. No,
4: to dobrze, pozytywnie życzymy wszystkiego.
3: Dzięki.
0: Dobrego. Pan nieobudzony jeszcze, bo to wczesna pora, dlatego...
1: Ale uzyskali odpowiedź.
0: Dokładnie, co tam, jak tam, najważniejsze.
1: A co dzisiaj o 7.50, bo to już za godzinkę i 8 minut.
4: Cześć, czołem. Dzisiaj zajmiemy się polską piłką nożną.
3: Uratujemy ją w jakiś sposób, a przynajmniej spróbujemy, dzwonimy do ambasady Bośni i Hercegowiny.
1: No, bo dzisiaj jest mecz Polska, Bośnia i Hercegowina, 20:40.
0: Pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z po godzinie 7.50. Radio Z i już.
5: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
1: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
7: A nosek?
1: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe.
10: Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
20: Całą noc?
10: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
20: Dobranoc, nosku.
10: Dobranoc, skarbie.
21: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
22: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
23: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Śpiewała dla Państwa w piątek Margaret Tańcz, głupia tańcz. Za 8 minut będzie godzina 7. Witamy.
1: A wczoraj
2: to
1: gościem...
2: To jest ta Lady Punk? To jest ta?
1: Nie, ona tylko śpiewa, ale to jest Tańcz głupia, taki tytuł. Ale Margaret to jest.
0: To nie jest Lady Punk. Lady Punk to faceci, wiesz?
1: Czy Margaret ci brzmi jak Pana Sewicz?
0: No.
2: Ale Pana Sewicz trochę brzmi jak Margaret.
0: Ale czy wygląda ci jak Pana Sewicz? Przede wszystkim powinieneś był zapytać.
2: Rano nie widziałem.
1: Rano wyglądają tak samo. Słuchajcie, wczoraj gościem Marcina Zaborskiego był były prezydent Bronisław Komorowski,
0: tak,
1: znany myśliwy, i opowiedział wstrząsającą historię z lasu. Posłuchajcie.
3: Miał pan jakieś bliskie spotkania z dzikami?
4: Ja kiedyś miałem takie, że to dzik był na wierzchu, a ja pod nim.
3: I jak to się skończyło?
4: No, jak pan widzi, że...
3: Podjął pan walkę?
4: Jak pan widzi, żyje.
3: Ale podjął pan walkę, czy...
4: Jak pan widzi, żyje.
1: Ciekawa historia, no.
0: Dzik był na wierzchu.
2: Podobno spadł na niego żyrandol.
0: A na dzika?
1: A byliście kiedyś pod dzikiem?
0: Na szczęście nie. Ja by tak pozostało.
2: Nie, ja byłem pod mławą.
1: Zawsze coś.
0: Za 7.
1: To ty mławo, bierzesz sobie tego oto Bartka.
0: Dobra, mława.
2: Ja się wtedy czułem się mławo.
0: Tak.
1: Mławość szybko mija. Za 6,5, 7.

0: to, że pan premier jedzie do Krakowa i wspiera jedną kandydatkę, to jest naprawdę, tego jeszcze nie grali, prawda?
1: Ciekawe, czy będzie płacił na bramkach na autostradzie.
0: Czy była zapiekanka, ciekawe.
2: Za chwilkę więcej o wyborach w Krakowie, w wiadomościach Radia Z.
0: W Krakowie się mówi.
2: O 7:00, zostańcie z nami, hej.

0: Do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty. Podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Po reklamie.
15: Jest piątek, to 25 września. Na wiadomości Radia Z o 7 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Dziś ma być przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Od ciosów Ukraińca zginął ksiądz.
17: Kampania w Krakowie na ostatniej prostej. Od północy cisza wyborcza.
16: Ekipa na Bośnię i Hercegowinę. Posłuchajcie, jaki skład może wybrać trener Urban.
15: Siódma.
16: Ksiądz nie żyje, 4 osoby są ranne po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Najpewniej dziś prokuratura przesłucha mężczyznę, który zaatakował.
17: Być może wtedy poznamy motywy zbrodni, jakiej dopuścił się 31-letni Ukrainiec.
16: Najnowsze wiadomości w sprawie ma reporter Radia Z Tomasz Kubat.
18: Tak jest.
16: W jakim stanie są pozostałe poszkodowane osoby?
18: Jedna z nich wróciła już do domu, 3 nadal są w szpitalach, w tym jedna najpoważniej ranna, opisuje sytuację rzecznik przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
19: Z tego co mi wiadomo, nawet były przeprowadzone tam 2 zabiegi operacyjne. i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Były to zabiegi ratujące życie.
18: Zbrodnie z Jarosławia skomentował w internecie ukraiński prezydent. Obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych czynów. Wierzymy

0: Że sprawiedliwości stanie się zadość, napisał Wołodymyr Zełenski.
1: Tomek, do tych słów odniósł się też polski premier.
0: Tak, napisał, a właściwie powiedział, dobrze się stało, że prezydent Ukrainy zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo jak ja będę premierem, będzie bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. I to niezależnie od tego, czy to Ukrainiec, czy rosyjska prowokacja, czy polski przestępca, powiedział Donald Tusk.
2: Do końca tygodnia w Jarosławiu jest ogłoszona żałoba.
1: Rosja szykuje coś dużego, ostrzega w Nowym Jorku Radosław Sikorski, jak mówi szef polskiej dyplomacji. To informacje z wielu źródeł. Według ministra spraw zagranicznych Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji. Rosjanie mogą więc przeprowadzić atak pod fałszywą flagą i powiedzieć obywatelom, jesteśmy atakowani.
2: Tej nocy Rosja znów przeprowadziła zmasowany nalot na Ukrainę. Mieszkańcy wschodnich województw w Polsce dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Premier dorzuca 3 grosze do kampanii wyborczej w Krakowie. Dzisiaj jej ostatni dzień przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta.
2: Donald Tusk namawiał do poparcia senatorki Moniki Piątkowskiej, kandydatki KO i PSL, ale mówił też o bezpieczeństwie Polaków i zagrożeniu z Rosji.
1: Słuchał tego krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Donald Tusk podkreślał, że kluczowa na przykład w budowie schronów będzie dobra współpraca rządu i samorządów.
4: Dlatego ja tak bardzo chcę, żeby Monika Piątkowska wygrała wybory, bo ja mam do niej zaufanie, ona ma do mnie, no to będzie to jakoś grało.
3: Ta Piątkowska krytykowała swoich przeciwników, podkreślających niezależność od władz w Warszawie.
5: Odcinanie się od rządu nie jest zgodne z interesem naszego miasta.
3: Co jest w interesie i kto powinien być prezydentem, o tym mieszkańcy zdecydują już w niedzielę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
2: W sondażach prowadzi radny Łukasz Gibała, który o włos przegrał poprzednie wybory, ale prawdopodobnie potrzebna będzie druga tura.
1: Ceny paliw na krawędzi 8 zł za benzynę i 9 za litr diesla. Na razie właściciele stacji rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny poniżej tego poziomu.
2: A co nas może czekać w kolejnym tygodniu? Pytał ekspertów reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Pewnym światełkiem w tunelu jest częściowe przywrócenie działania saudyjskiego ropociągu wschód-zachód. Z drugiej jednak strony mamy też nerwowość na rynku paliw spowodowaną wypowiedziami Donalda Trumpa. Mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Wypowiedź prezydenta Trumpa, który nie wyklucza poparcia zakazu eksportu oleju napędowego na rynki światowe.
6: Zwłaszcza w przypadku europejskiego rynku, który uzależniony jest od importu oleju napędowego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Eksperci nie widzą ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla przebije 10 zł za litr.
1: Bośnia i Hercegowina na radarze naszych piłkarzy w pierwszym meczu Dywizji B Ligi Narodów.
2: Z drużyną z Bałkanów zmierzymy się dziś wieczorem na Narodowym.
1: Ten mecz będzie dla Was relacjonował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Trener Urban zamiesza w składzie?
8: Sam zapowiedział, że tak zrobi.
9: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
8: Mówił Jan Urban. Selekcjoner chce wpuścić do składu trochę świeżej krwi. Powołał kilku młodych zawodników i jak sam przyznał, kiedy dać im szansę, jak nie teraz. W kadrze może zadebiutować m.in. pomocnik Wiktor Nowak, który przebojem wdarł się do składu występującej w Lidze Mistrzów Slavii Praga. Dobrą grę z boisk Bundesligi w barwach Mainz może przenieść do kadry 19-letni obrońca Kacper Potulski.
1: Skład na Bośni i Hercegowinę trener poda na godzinę przed meczem, a pierwszy gwizdek o 20:45.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
12: 7:05, moi drodzy. 16 stopni dzisiaj średnio na termometrach zobaczymy. Troszkę chłodniej na południu, 14, ale idzie weekend i będzie jeszcze cieplej.
13: Jeszcze?
12: Tak.
13: To znaczy ile?
12: To znaczy będzie 20 stopni na zachodzie, a w niedzielę 19.
14: Ale cały tydzień ma być ładny następny.
12: Będzie ładny, tak. Bez deszczu, taka piękna polska, złota jesień. Będziemy mieli sesję z dniami.
11: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
10: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Ja ostatnio byłem w restauracji i dostałem krem z dyni.

0: O, Maradona, Shakira to pole. Ja tak obserwuję ją. Jak się rozstała z tym piłkarzem, to lepiej się żyje i lepsze piosenki nagrywa.
1: A ty byś też tak robił, jakbyś wrócił na rynek transferowy.
2: 12 po 7 telefony dzwonią do nas od samego rana. 321-321-321. Bartek mówił, że był w Mławie.
0: Nie, on mówi, że był pod Mławą.
2: A pod Mławą był.
0: Pod Mławą. Telefon w tej sprawie.
3: Dzień dobry, panie Gajda. Nie mówi się Mławą, tylko Ławą. To ten stół przy Wersalce w dużym pokoju. O. Pod Ławą na pewno pan byłeś nieraz.
0: O, koledzy dzwonią.
1: To jest tak często uczęszczane miejsce, że je można wynająć na Airbnb.
2: Ale widzę, Bartek, że masz dobrą opinię masz na mieście, naprawdę.
0: A pod tą Ławą są panele wytarte. Jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
4: Cześć wam, chłopaki.
2: Hej.
4: Mam do was pytanie. Wczoraj skończył mi się 3-tygodniowy urlop. Dzisiaj muszę iść od południa do pracy.
0: No.
4: Możecie mi powiedzieć, jak ja mam to przeżyć?
0: Może nie iść.
2: Znaczy,
0: ja bym nie szedł. No.
2: Znaczy, wiecie, jak pan był 3 tygodnie na urlopie, to ja nie wiem, czy on już może iść do roboty.
0: No na pewno musi pojechać, jeżeli już, to komunikacją miejską. Albo no. Może oddać krew, dają 2 dni wolnego teraz.
2: Ale nie wiem, czy pan może oddawać krew po 3-tygodniowym urlopie.
1: Odchodzi się od powrotów do pracy.
2: Także nie, po co iść? Lepiej zostać z Radiem Z.
0: Tak jest. Ja bym nie szedł.

0: Dajesz, Kamilek, na początku powiedz, która godzina, bo ludzie nawet nie słyszeli.
1: 7:19.
0: Radio Z.
2: Fajnie.
1: Proszę Państwa,
2: brać za to opłaty jakieś.
1: Myślisz?
0: Też tak uważam.
2: No pewnie.
0: 70 groszy za podanie jednej godziny, to masz, o człowieku, na
1: komu miesiąc. Jeszcze podać godzinę, proszę dzwonić, śmiało, 321-321-321.
0: Kamil, która godzina?
1: 7:19.
0: Bo jesteś do tego urodzony.
1: Ja. Pięknie. Wreszcie odnalazłem swój talent. Słyszałem właśnie, czytałem w takiej książce, znajdź swój talent, podążaj za nim.
0: No proszę bardzo.
2: Która godzina?
1: 7:19.
2: Dziękuję.
1: O, Boże, jak to fajne.
0: A wiecie, że dzisiaj po 17
1: ja
0: odwiedzimy dom.
1: Po której?
0: Po 17.
1: Nie, to ty mi zapytaj.
0: A po której odwiedzimy dom Gen Z?
1: Po 17.
0: No, bo dzisiaj dzień z Gen Z.
1: A wiecie, co to jest Gen Z?
0: Ja mam 50 lat, no, więc muszę nadążać za trendami. I ja wręczałem z tobą zresztą i z Bartkiem też w Gliwicach nagrody radiowe On Air. I mówię, nagrodę w kategorii debiut roku otrzymuje Gen Z. No i wypatruję tego przystojnego młodego mężczyzny, który wychodzi z tłumu. A tu idą 4 osoby i tak się dowiedziałem, że to jest Gen Z.
1: To są influencerzy. No, dzieciaki ich uwielbiają. Kiedyś pamiętam, prowadziłem konkurs Scrabble z Gen Z. Taki był jeden człowiek, starszy, taki w twoim wieku, Marek. Podkrążone oczy, mówię, a pan...
2: Jak w wieku Marka, to Scrabble, tak. Nie Scrabble.
1: I pytam się, a pan co tutaj robi? On taki zmęczony. Moja córka też uwielbia Gen Z.
0: Tak, Kamil poznał Gen Z. A ty, Bartek, znasz Gen Z?
2: Tak, z Tonikiem.

0: 7:23.
1: A właśnie, bo z nami jest Marcin Zaborski.
0: Dzień dobry, Marcin.
2: Dzień dobry.
1: Kamil odkrył nowy talent. Najlepiej.
2: No jeszcze jeden?
1: Jeszcze jeden.
2: Niemożliwe.
1: Najlepiej z całej naszej trójki podaje, która godzina. Zapytaj go, która godzina.
2: Przepraszam, która godzina?
0: 7:23.
1: Ja.
0: Widziałeś to? Dobre mocne, co?
1: Nie pozostawia cienia z budzy.
2: No
1: a jest. Dzisiaj o Kamil której?
0: O 8:00.
1: Dwie.
0: A 8:02.
1: A 8:02.
0: Co mnie poprawiasz? To ja miałem zrobić.
1: Gość.
3: O 8:02, a o 9:01.
1: Gość Radia Z, 8:02, Marcin Zaborski. Dzisiaj twoim gościem będzie pani Sylwia Gregorczyk-Abram.
2: Jedna.
0: Od tak. Czołgów pani, tak?
1: Kamilowi chodzi o to, że są czołgi Abrams.
2: A, okej.
0: Okay. Może sam powiem, o co mi chodziło.
2: Poszukajmy jeszcze, Kamilu, twoich nowych talentów, dobrze?
1: Kamil,
2: ty
1: nie możesz mówić, o co ci chodziło, bo ty po prostu mówisz, która godzina.
0: Okej, okay,
2: Kamil, która godzina?
0: 7:24.
1: W tym jesteś dobry,
0: dziękuję.
1: Nie wychodzę z swojej roli.
0: Dobrze.
1: Rzecznik praw obywatelskich, chyba rzeczniczka praw obywatelskich.
2: Rzecznik praw obywatelskich.
1: Rzecznik, jak kobieta.
0: Co ty, oszalałeś?
2: Na stronie jest napisane, sprawdziłem.
3: Rzecznik, bo to jest mianownik, dopełniacz, rzecznik.
0: Afeminatywy?
1: Czyli jak ja gotuję pomidorową, to jestem kucharka.
2: Ja nie wiem, co ty jesteś, jak gotujesz. Naprawdę.
1: Gość Radia Z.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny!
15: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Po reklamie.
9: 7.30. Paula Michalik, Michał Adamiuk, wiadomości w Radiu Z.
10: Podkarpacki Jarosław w żałobie po wczorajszym ataku nożownika w tutejszym klasztorze. Jak wiecie z Radia Z, zginął ksiądz, 4 osoby zostały ranne.
11: Mieszkańcy są wstrząśnięci, nie mogą zrozumieć, jak to się mogło stać.
12: Jak szłam na mszę świętą, właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony ksiądz, wspaniały człowiek.
11: Motyw tej zbrodni śledczy być może poznają dziś podczas przesłuchania napastnika. To 31-letni Ukrainiec. Oprócz prezydenta Ukrainy i polskiego premiera głos w tej sprawie zabrał też prymas, arcybiskup Wojciech Polak. Apeluje, żeby to bolesne doświadczenie nie stało się źródłem nienawiści.
10: Wyjątkowo długo trwał dziś nocny rosyjski atak na Ukrainę. Alert powietrzny ogłoszono także we wschodnich województwach Polski.
11: Zniszczone są budynki mieszkalne w dwóch dzielnicach Kijowa. Jedna osoba została ranna.
10: Laureatka Oscara Susan Sarandon wśród aresztowanych na demonstracji w Nowym Jorku. Przed wystąpieniem premiera Benjamina Netanyahu w ONZ tłumy ludzi protestowały przeciwko polityce Izraela w Strefie Gazy.
11: Sarandon podczas festiwalu filmowego w Wenecji w tym miesiącu opowiadała, że została odsunięta od pracy w Hollywood po swoich wypowiedziach w obronie Palestyny. W czasie demonstracji w Nowym Jorku policja zatrzymała w sumie 100 osób.
10: A premier Izraela w swoim przemówieniu na forum ONZ kolejny raz zaatakował burmistrza Zohrana Mamdaniego. Oskarżył go o antysemityzm. Mamdani, pierwszy muzułmanin, Mański burmistrz Nowego Jorku, od dawna otwarcie krytykuje sposób traktowania Palestyńczyków przez Izrael. Izabela Łęcka z serialu stała się Violettą Villas. Na festiwalu w Gdyni swoją premierę miał biograficzny film z Sandrą Drzymalską w roli głównej.
11: To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Sandra Drzymalska przyznaje, że było to dla niej wyjątkowe wyzwanie.
13: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie, no, jedną z bliższych postaci i osób.
11: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna Krzysztofa Gospodarka. Film walczy o złote lwy w Gdyni. Do kin wejdzie 27 listopada.
10: W Radiu Z już teraz wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Dzisiaj kibiców będą boleć kciuki, to te ściskania ich za naszych siatkarzy. Biało-czerwoni zagrają w półfinale Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Ich rywalem na tym etapie tej imprezy będą Słoweńcy. W trzech poprzednich półfinałach dwukrotnie górą byli rywale. Raz na ostatnim turnieju lepsi byli nasi. Jaki jest przepis na powtórzenie zwycięstwa? Mówi o nim nasz rozgrywający Marcin Komenda.
16: Na pewno musimy zagrać dobrze w zagrywce. Myślę, że to będzie kluczowe. Odrzucając ich od siatki będzie się grało łatwiej, a jeżeli nie będą mieli dobre przyjęcie, to na pewno to może być bardzo trudny przeciwnik. przeciwnik, więc ja się spodziewam tego, że no będą ryzykować, tak jak zresztą wszystkie zespoły z nami, i po naszej stronie będzie musiała być taka mądrość i cierpliwość w ataku.
15: Półfinałowe starcie Polaków ze Słoweńcami o 17, a jak już nasi siatkarze skończą grać, to kciuków nie puścimy, bo będziemy je trzymać za naszych piłkarzy. Nasza kadra w meczu Ligi Narodów zagra w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
8: Cel jest prosty, zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakoś, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania i wygrać ten mecz.
15: Mówił nasz wahadłowy Przemysław Frankowski. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 20:45.
9: Kim jest wahadłowy? Bo w meczu tam wahadłowy będzie, wiecie czy nie wiecie?
17: No tak, tak, on to taki, że waha się, w której drużynie gra.
9: Tak myślałem właśnie.
17: Na pewno.
18: Teraz ale może tu, ale może w siatkówce tam, czy w piłce nożnej?
17: W piłce nożnej.
9: W piłce nożnej
18: wahadłowy jest?
9: Nie, tak, jest. W
18: siatku... To prezes PZPN-u był wahadłowy ostatnio na korytarzu, nagrali go.
9: Tak jest.
14: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.

0: Ależ emocje od rana w Radiu Z, kochani. Jeżeli teraz wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, to w poniedziałek... Ja ci tu buduję napięcie.
1: No czekaj za szybko. W poniedziałek będziecie mogli wygrać 1 000 000 złotych.
0: No a właśnie.
1: Teraz, uwaga, Radio Z 7353, 18 tysięcy szans właśnie teraz na 1 000 000 złotych.
0: Radio Z pod 7353, taki bonus.

0: Dzisiaj od rana was motywujemy w Radiu Z, ponieważ na żywym przykładzie pokażemy, że człowiek nie zna wszystkich swoich talentów.
1: To prawda, wiecie, to jest tak, że całe życie szukasz.
0: No
1: i nagle przychodzi ten moment, blask, światło.
0: Tak.
1: Hura anielskie słyszysz.
0: I Kamil dzisiaj odkrył, że jest stworzony do podawania godziny, do mówienia, która jest godzina.
1: Która
2: jest godzina?
1: Za 21:08.
0: Wow. Zagadka jeszcze dla ciebie specjalnie.
3: Dzień dobry, chciałem zapytać, która była godzina o 7:19? Dziękuję.
0: Kamil, specjalista od podawania godziny?
1: O 7:19. Była 7:19.
0: Najlepszy jesteś.
1: Dziękuję.
0: Ty to wiesz. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, tak Bartek?
2: Nie, bo to liczę 4 minuty. Nie, po
1: tak, 19.
0: Kamil to liczy
1: 7:19
0: w ogóle.
1: Była.
0: Trymiga. Jeszcze jeden telefon.
1: Proszę.
4: Dzień dobry. Ja prosiłabym o podanie godziny dla mojego męża Artura, który was słucha, ponieważ rozładował mu się chyba zegarek.
0: No.
1: Za 20. Artur, ty już masz przychlapane, to by nie będę podawał i tak.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
21: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
22: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
23: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
24: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
25: Play.
22: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Michael Jackson o poranku, to jest Radio Z. Za 12 minut, za 12:08.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Spokojnie, Kamil, do twojego nowego talentu jeszcze wrócimy. Dziękuję. Ale teraz bardzo ważna sprawa, bo dzisiaj jest mecz. Polacy, tak. Reprezentacja Polski w piłce nożnej gra w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mhm.
0: Była taka piosenka, tak. Nie wiem, czy znacie. Tam za górą czeka Sarajewo, tam wyznamy Bogu miłość swą.
2: Bardzo ładne.
3: Dziękuję. W Sarajewie była olimpiada też zimowa w 80-tych latach.
2: O proszę, tyle ja skojarzę.
0: Tak.
2: Miałeś czapkę?
3: Miałem czapkę z Sarajewo.
2: Ja mam taką koszulkę, do dzisiaj sprzątam łazienkę w tej koszulce w sobotę.
0: Dlaczego my o tym mówimy? O Sarajewie.
2: Dlatego, że tak, dzwonimy...
3: Bośni.
2: Tak, tak, dzwonimy do ambasady Bośni i Hercegowiny, żeby pomóc biało-czerwonym w dzisiejszym meczu wygrać. Halo.
4: Ambasada Bośni i Hercegowiny, dzień dobry.
5: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa, jest pan na głośno mówiącym.
6: Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witam.
6: My do państwa dzwonimy dzisiaj w bardzo ważnej sprawie, ponieważ dzisiaj jest mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkę nożną, prawda? I mamy takie pytanie, czy państwo są w stanie jakoś wpłynąć na piłkarzy, żeby oni troszkę gorzej zagrali, żebyśmy my mogli wygrać, Polska, żeby wygrała?
4: O, oczywiście.
5: Bardzo się cieszymy.
6: Kamień z serca,
5: bo mamy duże, duże problemy i w drużynie, i kłopoty, kłócą się między sobą, i sytuacja w Polsce taka napięta. Przydałoby się nam troszeczkę luzu tutaj, przynajmniej w piłce.
4: Tak, rozumiem.
6: Czyli żeby po prostu Bośnia troszkę gorzej zagrała. Pan może to jakoś załatwić?
4: No tak, oczywiście.
6: Czyli poprosić, żeby oni troszkę wolniej biegali, żeby nie trafiali jakoś tak, bo u was to wtedy wygracie.
4: Za telefon.
6: Tak.
4: Jeszcze w czymś możemy pomóc.
5: Chcemy od razu powiedzieć, że my się odwdzięczymy. Na pewno będzie jakiś inny towarzyski mecz i my oddamy 2-3-0. Jak będzie troszeczkę spokojniej ułożona sytuacja będzie, no to wtedy oddamy to.
4: Okej, dobrze.
6: I piłkarze mają pobyt zapewniony u nas też w ośrodku, czy prezydenckim, czy nieprezydenckim.
5: Z wyżywieniem.
4: Okej.
5: I panu też podeślemy jakiś pakiet.
4: Dobrze, porządku.
6: Super, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję za rozmowę.
6: I proszę za dobrze nie grać. Dziękujemy.
4: Dziękuję, do widzenia.
5: Pozdrawiamy.
2: Ten biedny pan chyba kompletnie nie rozumiał, co oni mówią.
3: To jest załatwione. Jak państwo mają jakąś sprawę do załatwienia, proszę dzwonić do nas i mówić. My to załatwimy.
2: Numer do nas 321-321-321, a mecz dzisiaj o 20:45. Pierwszy gwizdek.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Z. Kamil, która godzina?
1: Pan nie...
0: Włączył sobie mikrofon. O, się, czemu cię nie słychać?
2: Za 8, 8 będzie.
0: Ale jak to się stało, że cię nie słychać? Patrz, już nawet system informatyczny Radia Z chcecie powstrzymać.
1: Może tutaj, o zobacz, do tego będę mówił.
0: Żebyś
1: obok.
0: Nie mówił tak często, która godzina.
1: Ja i tak będę mówił.
0: Nie, żartuję.
1: Za 4, 8.
0: Słuchaczom się podoba. Dzień dobry.
3: Szykuję się rano do pracy, radyjko włączone, leci muzyczka. Słyszę, która godzina, to wiem, ile jeszcze mam czasu. Dla mnie to jest spoko.
0: Spoko, dobrze.
1: No,
0: to jest dla pani specjalnie.
1: 7:56.
0: Tak.

0: jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
12: Witamy Was o poranku. Jest piątek, 25 dzień września. Wiadomości o 8:00 prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
13: Jarosław otrząsa się z koszmaru, żałoba po zbrodni Ukraińca z nożem.
14: Uciec, ale dokąd w razie ataku z powietrza? Rząd zaczyna rozsyłać instrukcje.
13: A gościem Radia Z jest Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
12: Ósma.
13: Jedna osoba zamordowana, 4 ranne, w całym mieście żałoba.
14: Podkarpacki Jarosław budzi się z koszmaru po wczorajszym ataku nożownika w klasztorze benedyktynek. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem. Jeden ze zranionych księży nie przeżył.
13: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk zbiera wszystkie najważniejsze wiadomości w tej sprawie. Dzień dobry. Co teraz dzieje się w mieście?
15: Wiadomo, że jest więcej patroli policji, tak żeby było bezpiecznie. Jest też apel, żeby zachować spokój. Służby po wczorajszym posiedzeniu sztabu kryzysowego przestrzegają przed podawaniem niesprawdzonych informacji. A na razie z tych sprawdzonych policyjnych i prokuratorskich ustaleń wiadomo już, tak jak mówiliście, że jedna osoba nie żyje, że 4 są ranne. Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
16: W przypadku 4 osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku 3 pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
15: Wiadomo też, że Ukrainiec, który zaatakował, przyjechał do Polski z Niemiec. Kierował się do przejścia granicznego w Korczowej. Nie przekroczył go, no i tutaj zaczynają się pytania. Jak to się stało, że się znalazł w Jarosławiu? Jak wszedł na teren opactwa i do kuchni? I dlaczego zaatakował? Świadkowie mówią, że właśnie najpierw przypuścił atak w kuchni, potem przeniósł się do kościoła.
14: Dzisiaj prokuratura ma przesłuchać napastnika.
13: Gdzie się kryć i jak ratować w razie ataku z powietrza? MSWiA startuje z kolportażem instrukcji reagowania na zagrożenie.
14: Broszura w wersji papierowej tym razem nie trafi do naszych skrzynek na listy. Ma dotrzeć do wszystkich urzędów gmin i miast w całej Polsce oraz na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
13: W wersji internetowej już jest do pobrania z rządowych stron. Przeczytał ją reporter Radia Z Tomasz Kubat. I co tam znalazłeś?
17: Informacje, co robić podczas alarmu, jak wybrać możliwie najbezpieczniejsze miejsce, ale także opis, co powinno być w plecaku ewakuacyjnym. Nie zastąpi dużego poradnika na wypadek kryzysu czy wojny, który już każdy z nas dostał, ale ma być jego bardzo praktycznym uzupełnieniem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
18: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
17: Cel jest taki, aby obywatele w momencie realnego ataku nie zastanawiali się w panice, co mają zrobić, tylko to po prostu wiedzieli i w zależności od tego, czy jadą właśnie autem, czy są na otwartej przestrzeni.

0: czy przebywają w bloku czy domu. Dodatkowa broszura będzie dotyczyć także szkół i trafi do każdej placówki.
1: Instrukcja w wersji elektronicznej z czasem trafi także do aplikacji mObywatel.
2: W radiu i internecie rozmowa z gościem Radia Z. Zaprasza Marcin Zaborski.
3: Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram w naszym studiu. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry.
3: Jak zawsze u nas krótka piłka na początek, konkretne pytanie, konkretna odpowiedź mam nadzieję. Pytanie brzmi, czy Trybunał Konstytucyjny trzeba zbudować od zera, tak czy nie?
4: Trzeba przywrócić go obywatelom, tak żeby spełnił swoją konstytucyjną rolę.
3: No to jest na razie trochę naokoło odpowiedź, ale za chwilę porozmawiamy o tym bardziej. Sprawdźmy, co na to obywatele. Niech przemówią. Sonda na Radio ZPL już działa. Zapraszamy do głosowania. Ale zanim o Trybunale, to spójrzmy na Jarosław. Po ataku nożownika w Jarosławiu, gdzie sprawcą był obywatel Ukrainy, jest żałoba. Pytanie, czy wzrost nastrojów antyukraińskich jest teraz, z pani zdaniem, nieunikniony?
4: To jest naprawdę ogromna tragedia i nie powinno mieć znaczenia, kto dokonał tego zamachu. To było rzeczywiście brutalne morderstwo. Wielkie, ogromne kondolencje dla rodziny i dla bliskich. Tak, faktycznie w tego rodzaju sytuacjach, jak pokazuje historia, i chyba już widzimy takie ruchy w przestrzeni internetowej, może dojść do wzrostu takich antyukraińskich...
3: Arcybiskup Polak mówi na przykład, niech ten przestępczy akt nie zrodzi w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy.
4: Ogromne, ważne słowa arcybiskupa, też bardzo za nie dziękuję. Takie słowa, które tonują te nastroje, są teraz bardzo, bardzo potrzebne, zwłaszcza z ust Kościoła.
3: Prezydent Nawrocki pisze, że ta zbrodnia wymaga stanowczej odpowiedzi państwa.
4: Oczywiście.
3: Premier Tusk zapewnia, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. A pani czego oczekuje?
4: Oczywiście, jeżeli doszło do tak brutalnego zabójstwa, to oczywiście, że sprawca powinien zostać ukarany po przeprowadzeniu procesu sądowego, wcześniej postępowania przez prokuraturę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
3: Będzie pani protestować, jeśli policja zostanie wysłana do Trybunału Konstytucyjnego?
4: Zobaczymy, jakie będą podstawy takiej ewentualnej interwencji. Też proszę zrozumieć moją szczególną sytuację. Ja rzeczywiście jestem organem, który bardzo często monitoruje i pyta policję o powody, o proporcjonalność tej interwencji.
3: Więc dlatego ja dopytuję panią jako ten organ konstytucyjny, czy dopuszcza i akceptuje pani użycie policji dla wprowadzenia zmian w Trybunale Konstytucyjnym?
4: Jeżeli do takiego użycia policji dojdzie i będę miała wątpliwości albo będą wpływać z tego tytułu skargi, to oczywiście będę pytała o powody takiej decyzji, użycie środków, ewentualnie przymusu. Teraz rozmawiamy o jakimś takim scenariuszu projektowanym i też nie byłoby odpowiedzialne, żebym ja teraz wyraziła swoje zdanie, a potem dokonywała oceny tego, co się ewentualnie wydarzy, bo to może wpłynąć na ten proces.
3: Ale Kancelaria Prezydenta na przykład pyta, jakie byłyby powody takiej decyzji. Czy pani potrafi znaleźć podstawy prawne wykorzystania policji w Trybunale Konstytucyjnym?
4: No nie jest moją rolą, panie redaktorze, szukanie tych podstaw. Jeżeli do takiej interwencji dojdzie, to oczywiście będzie ona oceniana zgodnie z zasadami proporcjonalności, zasadności ewentualnego użycia formacji policja w Trybunale Konstytucyjnym. I tak jak w tym i w każdym innym przypadku, w ramach moich ustawowych kompetencji będę się temu przeglądać.
3: A czy kiedy na ulicznych protestach walczyła pani o sąd, o Trybunał, walczyła pani o to, żeby premier wysłał do Trybunału Konstytucyjnego swoją prawą rękę, swojego zaufanego człowieka, swojego ministra?
4: Ja myślę, że teraz jesteśmy na takim etapie, że pan... sędzia już, Berek, został wybrany przez Sejm. Była dyskusja na ten temat, czy faktycznie osoba tak bliska premierowi powinna zasiadać w Trybunale, czy nie. Ona została w pewnym sensie zweryfikowana.
3: No nie, ta dyskusja trwa. Na przykład nasz słuchacz, pan Maciej, pyta, czy ludzie po to palili świeczki w obronie Trybunału i sądów przed politykami, aby teraz prawa ręka premiera była sędzią.
4: Ja rozumiem pana Macieja rzeczywiście, że może tak się czuć, bo chciałby, tak rozumiem ten jego wpis, żeby osoby tam zasiadające nie stwarzały wrażenia, że są związane z politykami.
3: A pani nie chciałaby tego?
4: Trzeba teraz powiedzieć, że pan sędzia Berek został w sposób prawidłowy wybrany przez Sejm i to ślubowanie powinno zostać od niego odebrane.
3: Ale to jest ucieczka od problemu, o który pytam. Na przykład Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która, jak sądzę, wiele razy była dla pani autorytetem w tych dyskusjach.
4: Nadal jest dla mnie
3: razem z wieloma innymi organizacjami społecznymi pisze, że ktoś, kogo premier nazywa swoją prawą ręką, nie daje gwarancji apolityczności w Trybunale.
4: Ja już się wypowiadam, ale powiem to też na antenie, żeby nie było, że uciekam od tego tematu. Faktycznie nawet samego Rzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak na nie spojrzymy, chociażby na wyrok Wałęsa, to ta przesłanka tego, co widzi obywatel, czy jak ocenia dane osoby zasiadające w organach sądowych, czy są niezależne, czy nie, też powinna mieć znaczenie. I w momencie, kiedy pan sędzia Berek był wybierany, wtedy jeszcze nie sędzia, do Sejmu, ja apelowałam o to, żeby to wziąć pod uwagę. Sejm dokonał tej weryfikacji, stało się inaczej. W tym momencie już jesteśmy w punkcie, w którym mimo tych głosów został prawidłowo wybrany jako sędzia.
3: W tym momencie jesteśmy w takim momencie, że walka w Trybunale idzie chyba już na noże, oczywiście w cudzysłowie, no bo Bogdan Święczkowski wszczął procedurę dyscyplinarną wobec trojga sędziów powołanych w ostatnim czasie. To może skończyć się wyrzuceniem ich z Trybunału?
4: No, nie przewiduję takiego scenariusza. Uważam, że te podstawy, które jak rozumiem, bo też wiem to z komunikatów prasowych, miałoby rzekomo polegać na tym, że odmawiają chyba tak zasiadania w składach, które są nieprawidłowo powołane i mają rację. One są nieprawidłowo powołane, dlatego że do nich nie są powoływane prawidłowo wybrane osoby. Czyli
3: to jest zemsta za to, że nie chcą orzekać?
4: Myślę, że to jest jakaś taka reakcja, która ma wprowadzić efekt mrożący wobec sędziów, w tym przypadku tych prawidłowo wybranych, tak.
3: Komunikat Trybunału brzmi: postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia tych sędziów z urzędu.
4: Już mieliśmy w historii do czynienia z takimi przypadkami, że używało się takich narzędzi dyscyplinarnych, żeby próbować poskromić niezależność sędziowską. W tym przypadku ich odmowa do zasiadania w nieprawidłowo obsadzonych składach jest działaniem na rzecz obywateli.
3: Czyli pani mówi, to oni mają rację, nie prezes Święczkowski.
4: Uważam, że w tym przypadku absolutnie tak.
3: Szokujące są doniesienia z Domu Pomocy Społecznej na Lubelszczyźnie. Wirtualna Polska opisała, że nagrano tam kobietę z niepełnosprawnością intelektualną, przypiętą pasami za nogi do łóżka. 42-latka była naga i siedziała na samych szczeblach, bez materaca, żeby go nie zabrudziła. Sprawdza pani te doniesienia?
4: Tak. Ten artykuł pojawił się o 7:30, o 9:15 zapadła decyzja, że podejmujemy tę sprawę z urzędu.
3: Wczoraj
4: i tak się faktycznie stało. Poprosiliśmy już o wyjaśnienia w tej sprawie.
3: Będziemy oczywiście państwa, może zrobić.
4: Będziemy oczywiście państwa informować, jak uzyskamy informacje. No, to są oczywiście katalog w zależności od tego, jakie przyjdą informacje, jeżeli to się potwierdzi. Taka sytuacja, to oczywiście będziemy interweniować. Także w sytuacji takiej, jeżeli uznamy, że na przykład doszło do przekroczenia uprawnień do popełnienia przestępstwa, zobaczymy, jakie informacje zostaną nam udzielone. To była niezwykle alarmująca wiadomość przekazana przez Wirtualną Polskę i spotkała się z naszą natychmiastową reakcją.
3: Tylko że ten problem nie dotyczy jednego tylko miejsca w Polsce.
4: Rację.
3: Raport Najwyższej Izby Kontroli sprzed dwóch lat pokazuje, że w co drugim skontrolowanym DPS-ie był problem ze stosowaniem przymusu wobec mieszkańców niezgodnie z zasadami.
4: Tak,
3: mamy
4: i ten problem też, tak. Ten problem też badamy systemowo w ogóle, jeśli chodzi o użycie środków przymusu bezpośredniego, tak, w szpitalach i miejscach takich jak DPS. Pracujemy teraz z Ministerstwem Zdrowia też nad innymi rozwiązaniami w tym zakresie. Ten raport NIK-u rzeczywiście był szokujący. Nawet zresztą w tym tygodniu z panem prezesem NIK-u, między innymi, trochę krótko o tym rozmawialiśmy, bo spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tymczasowych aresztach, między innymi, i dostępności różnych usług dla osób z niepełnosprawnościami, także to jest temat systemowy, który także badamy i reagujemy.
3: To krótko, systemowy problem. Minister finansów Andrzej Domański pisze, że podpisał interpretację ogólną, która zapewnia, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy małżonkowie. Pytanie brzmi tak, czy jeśli zmieni się rząd, przyjdzie nowy minister, to nie okaże się, że ci ludzie te prawa, które teraz dostali, będą mieli zabrane i będą musieli oddać pieniądze, które po drodze dostaną albo zaoszczędzą?
4: Po pierwsze, to jest bardzo dobra decyzja wychodząca naprzeciw tak wyrokowi i możliwości dokonywania transkrypcji. No mam nadzieję, że tak czarny scenariusz się nie wydarzy. On w ogóle, zwracanie tych środków w moim przekonaniu nie byłoby rozwiązaniem zgodnym z prawem. Nie przewiduję, że taki scenariusz się wydarzy. Jeżeli takie scenariusze będą się wydarzać w przyszłości, oczywiście będę reagować.
3: To trzy pytania jeszcze przed nami w tej części rozmowy, czyli krótka piłka przed przerwą. Pierwsze, poseł Giertych popełnia błąd, broniąc Krala jako adwokat. Tak czy nie?
4: Poseł Gierek wykonuje swoje czynności jako adwokat, ma do tego prawo.
3: Czyli nie popełnia błędu, pani zdaniem.
4: No, uważam.
3: Kolejne. Jestem zawiedziona, że nie poznaliśmy listy śledzonych Pegasusem. Tak czy nie?
4: Tak.
3: Pomogę obywatelowi Ziobrze, jeśli poprosi mnie o pomoc.
4: Absolutnie tak, jestem organem, który jest dostępny absolutnie dla i pomaga każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, jeśli się znajduje pod jurysdykcją oczywiście polską, bo mówimy tutaj oczywiście o sprawach, które miałyby dotyczyć te, które dzieją się tutaj, a nie tam, gdzie pan przebywa.
3: Spoglądam na wyniki naszej sądy internetowej. Pytaliśmy, czy Trybunał Konstytucyjny trzeba zbudować od zera. Zdecydowana większość, 71% głosów na tak, 29% głosów na nie. Te wyniki są na radioz.pl i my też tam jesteśmy i tam właśnie rozmawiamy.
2: Nie powinno mieć znaczenia, kto tego dokonał, mówi o ataku Ukraińca w Jarosławiu rzecznik praw obywatelskich.
1: Wysłanie policji do Trybunału?
2: Jeżeli do tego dojdzie i będę miała wątpliwości, będę pytała, deklaruje w Radiu Z Sylwia Gregorczyk-Abram.
1: Podejmujemy sprawę z urzędu, poprosiliśmy o wyjaśnienia, informuje w sprawie warunków w Domu Pomocy na Lubelszczyźnie.
2: Problem użycia środków przymusu badamy systemowo, zapewnia rzecznik praw obywatelskich. Ta rozmowa toczy się dalej na kanałach Radia Z w sieci.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
6: No jesteśmy.
7: Dzień dobry.
6: Dzień Która dobry. Godzina? Yeah. Właśnie, Kamil?
7: 8:13. Teraz będzie piosenka o fajce. On zaśpiewa Jesteś moją fają.
6: Tak?
7: Proszę bardzo.
6: My

0: Czy będziemy się pamiętać? To piosenka dla wszystkich, którzy w tym roku przeżyli wakacyjną miłość.
1: No i też mam nadzieję, że wszyscy będą śpiewać Weekend mi wystarczy, bo odpowiedzialność przede wszystkim.
2: 20 minut po godzinie 8, nikt nie wierzy, to co powiedziałeś, Bartek.
0: Korzystaj z weekendu odpowiedzialnie.
2: Proszę państwa,
1: PHP.
2: Kto jest liderem prawicy? Taki mamy takie wyniki sondażu.
0: No, Karol Nawrocki już chyba pan prezydent teraz, nie?
2: Liderem prawicy nie, właśnie nie. Ciągle Jarosław Kaczyński.
0: Serio?
2: 55% zagłosowałoby na Kaczyńskiego, a tylko 28% na Nawrockiego.
0: Czyli prezes jest niezniszczalny, niezatapialny. Jak ludzkość wyginie, to po ziemi ciągle będzie chodził Jarosław Kaczyński. Nie tak, do zajechania.
2: Tak.
1: Jak ta baba w horrorze. Nawet jak ją utopisz w wannie, to i tak zawsze wstanie. Radio Z
0: i już. Piękna metafora.
1: No, a który był Moczulski?
0: Co?
2: Leszek.
1: Moczulski, Leszek, pan Leszek. Który był?
2: Leszek. Pierwszy.

0: Jak w poniedziałek zrobicie Halo i będzie dzwoniło Radio Z, to uwaga, bo to będzie urodzinowa rządza pieniądza, będzie można wygrać 1 000 000 złotych.
1: No tak, zbliżamy się. Mówiliśmy, że pod koniec września, kochani, 1 000 000 złotych dla was w wielkim finale. Jeszcze zdążycie zagrać. Wyślijcie hasło Radio Z pod 7353 za 369 VAT.
2: A warto zrobić to teraz, bo taki SMS teraz wchodzi do gry 20 000 razy.
0: Pospieszcie się.
1: Radio Z.
0: Radio Z.
1: 7353.
0: 5-3.

0: To jest Drop Thomas, Lonely No More. Telefony od rana dzwonią, bo to jest wasz poranek. Wiecie, czujcie się zaproszeni, chodźcie do nas. U nas jest fajnie.
1: Mamy prosty numer telefonu, taki, żebyście rano, żeby wam się nie pomylił. 321-321-321. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj gramy ze Słowenią, a nie z Bośnią i Hercegowiną. Mecz jest o 17.
1: A, teraz wielka wojna między kibicami piłki nożnej, a piłki siatkowej.
3: O której?
0: Siatkówka wcześniej, a piłka nożna wieczorem.
1: Półfinał. Mistrzostw Europy w siatkówce 17. Polska-Słowenia.
0: Tak.
1: W tej sprawie u nas za jakieś 14 minut Kuba Bednarok, ekspert Polsatu.
0: A wieczorem mecz Polska-Hercegowina. W tej sprawie nie będzie eksperta, bo nie ma o czym gadać.
3: Polska-Hercegowina, a Bośnia-Słowenia. Tak,
0: dokładnie.
3: Żeby się nie pomyliło
0: tak
3: teraz.
0: Tak jest, dokładnie.
1: Tak.
3: Okej,
0: okay, dobra. I o tym nie będziemy mówić, bo nie ma o czym gadać.
1: Najprościej powiedzieć dzisiaj mecz Polska-Jugosławia.
3: Cześć.
4: Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
7: Mariolka?
6: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
7: Ten z funkcją aktywnego mycia?
6: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
8: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Po reklamie.
8: Punktualnie 8.30, jest piątek, to 25 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
9: Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych Ukraińca, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu. Dziś ma zostać przesłuchany. Miał zabić jedną osobę, a cztery ranić.
10: To jest ogromna tragedia. Nie powinno mieć znaczenia, kto tego dokonał, mówi w Radiu Z Sylwia Gregorczyk-Abram, rzecznik praw obywatelskich.
11: To było rzeczywiście brutalne morderstwo. Ogromne kondolencje dla rodziny i dla bliskich. W tego rodzaju sytuacjach, jak pokazuje historia, i chyba już widzimy takie ruchy w przestrzeni internetowej, może dojść do wzrostu takich antyukraińskich.
12: Arcybiskup Polak.
10: Według Rzecznika Praw Obywatelskich ogromnie ważne są teraz słowa, które tonują emocje.
9: Nie wiecie, gdzie blisko was jest schron? Wszystkie takie miejsca w Polsce mają być oznakowane. Do końca roku pojawi się przy nich niebieski trójkąt na pomarańczowym tle.
10: Punkty już teraz można znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, jednak nie wszystkie są dostępne o każdej porze, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
13: W tym momencie nie ma potrzeby takiej, aby punkty schronienia były otwarte całodobowo. Natomiast w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludności na terenie Polski, odpowiednie służby decydują o otwarciu takich obiektów.
10: Obecnie w Polsce jest wyznaczonych prawie 85 tysięcy punktów schronienia.
9: Kolejne publiczne wystąpienie łosia w Warszawie. Zwierzę wyszło na jezdnię w ciągu drogi S79A między węzłami Okęcie i Marynarska i spowodowało kolizję. Zdarzyło się 5 samochodów.
10: Nikt nie został ranny, ale zablokowane są dwa pasy w stronę centrum. Utrudnienia mogą tu potrwać jeszcze pół godziny.
9: Król niemieckich rzek, Ren, z najniższym poziomem wody w historii pomiarów, czyli od 146 lat. To gigantyczny problem, bo rzeka jest najważniejszym śródlądowym szlakiem wodnym w Europie i jedną z najruchliwszych dróg wodnych na świecie. Między przemysłowymi regionami Niemiec, Francji, Szwajcarii, krajów Beneluxu, a portem w Rotterdamie płyną węgiel, paliwo i inne towary.
10: W kluczowym dla transportu wąskim gardle na szlaku do Niemiec i Szwajcarii w mieście Kaub poziom wody spadł do 4 cm i już drożeją koszty transportu oleju napędowego z Rotterdamu do Karlsruhe na przykład o 15%.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: 15-16 stopni dzisiaj zobaczymy maksymalnie na termometrach. Właściwie wszędzie tak będzie. Jutro, a dzisiaj dużo chmur i także deszczowych, ale jutro już mniej deszczu. Jutro już się pojawi słońce. Niedziela świetna, słuchajcie. Niedziela będzie pogodna, ładna, słoneczna. Nawet 20 stopni zobaczymy na zachodzie.
16: Ja się zastanawiam, co się musiało stać w tym mieście, że ono się nazywa Karlsruhe.
14: Baleja, Stary Brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu

0: za 23.09. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Tak, i dzisiaj wielki dzień dla wszystkich kibiców sportu w Polsce, no bo są dwa mecze. Mhm. Najpierw jest arcyważny mecz, półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce. To jest mecz Polska-Słowenia, dlatego z nami jest ekspert Polsatu Sport, Kuba Bednaruk. Dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry.
0: Kuba, no właśnie, to będzie bardzo trudne spotkanie. Ciekaw jestem, jak ty to czujesz. W końcu jesteś osobą, która jest siatkówką od bardzo, bardzo wielu lat. Byłeś piłkarzem, teraz jesteś wybitnym ekspertem. To jest trudny... Byłeś siatkarzem, teraz jesteś
1: siatkarzem.
0: I wiesz, ciekawią nas twoje predykcje na ten mecz ze Słowenią.
2: Wygrają.
1: Dziękujemy bardzo, to był ekspert Polsatu Sport, Kuba Bednaruk.
3: W drugim półfinale, powiedz mi, Finlandia, czy Francja?
2: Boję się tego przepowiedzieć, bo przepowiadałem zwycięstwo z Włochów i
1: przegrali.
2: I trochę się skompromitowałem.
3: A tam zaraz. Powiedz mi, czy ciebie jako zawodnika albo trenera pokonała kiedyś Finlandia?
2: Ja nie za bardzo zrozumiałem, co to było, to
0: predykcje na ten temat, wiesz?
1: Kamil zaczął czytać książki i poznał nowe słowo. No.
2: Ale nie, ja to jestem sportowiec, bo myślałem, ja to mam inteligentnie w mieście, jak myślałem, że nie obrażasz tym, że to pre...
1: Panie i panowie, dzisiaj siatkówka 17, a 20:45 mecz Polska.
3: Przypomnijmy predykcję naszego eksperta. Dokładnie. I Polsatu Sport.
0: Wy?
2: Wygrają.
1: Dziękujemy bardzo. Wrócimy po finale. Miłego dnia. Radio Z i
4: już. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Muzyka i głos.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
12: Po reklamie.
13: Radio Z i już.
14: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.

0: fajny numer, Zalia. Tylko ciekawi mnie jedno, bo tam Zalia śpiewa tylko kochaj mnie.
1: Kochaj mnie, no.
0: Tak jak
1: no.
0: mówisz, taki, taki bardzo piątkowy. Kocham się.
1: No, kochaj mnie. Tego nie rozumiem.
0: Kocham cię.
1: A w piątek ludzie statystycznie mówią częściej kocham cię.
0: Prawda? Kocham. To jest w ogóle dzień wyznawania miłości.
1: No, raczej.
0: O, kocham. A potem jeszcze mówią kocham i przepraszam.
1: Ale za, kochani nasi, kochani? Zanim nastąpił weekend.
0: To Leonard Cohen był.
1: Leonard Cohen, to właśnie on.
0: On najbardziej miło.
1: Słuchajcie, czy pamiętacie naszą piątkową tradycję? Bo gramy co piątek Los Colorado z Be My Lover i ogłaszamy całej Polsce weekend w Radiu Z. Dzisiaj śpiewająco. No i piątek, tak. I zadzwonił słuchacz pod 321-321-321. Dzień dobry słuchaczu, kochany.
2: To nie było zapowiadania piątku, więc tak sobie pomyślałem, że może śpiewająco. Wizja weekendu już mnie mami, leżenie plackiem pod kotami, seriali maraton, kocyka brzegi i zero pracy, idę do kolegi.
1: No i bardzo za chwilę skończycie robotę i wszyscy...

0: O, a czemu to nie gra?
1: Graj.
0: A nie, nie gra? Mamy oficjalny komunikat redaktora naczelnego.
2: Przepraszamy bardzo, radio się chwilowo zepsuło.
0: Ale już naprawione.
3: Także to możecie puścić w poniedziałek, jakbyście się nie zdążyli ze wszystkim.
0: Ale już działa.
1: Ja
0: wszystko.
1: Podam godzinę, przepraszam.
3: Wy podaj.
1: Za 9:08. Przepraszam, się zestresowałem.
0: Redaktor naczelny, to na to?
2: Przepraszamy bardzo, radio się chwilowo zepsuło.

0: Świetny numer, co dobrze gramy. Elton John, Dua Lipa. Kochani, pamiętajcie, że w poniedziałek 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z. 1 000 000, bańka okrągła.
1: No tak, to jest ten wielki finał września, o którym wam trąbimy już chyba od początku wakacji.
2: Chyba od marca.
1: I teraz tak, jeżeli wyślecie hasło Radio Z pod 7353 i zrobicie to teraz, do godziny 9, to każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 20 tysięcy razy.
2: Tak. Bierzcie telefon w dłoń i wysyłajcie SMS o treści Radio Z na 7353.
1: Powodzenia! 1 000 000 czeka na ciebie, i na ciebie.
0: 20 tysięcy szans, ale trzeba się pospieszyć. Radio Z pod 7353. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road trip.

0: dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Jest piątek, dzisiaj 25 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Nie powinno mieć znaczenia, kto tego dokonał. Rzecznik Praw Obywatelskich o ataku w Jarosławiu.
10: Znowu wyciekły medyczne dane Polaków. Wiemy z jakiej placówki.
9: Biografie gwiazd w wyścigu po Złote Lwy. Ostatnie projekcje festiwalu w Gdyni.
8: Dziewiąta.
9: Może dojść do wzrostu antyukraińskich nastrojów, ostrzega po morderstwie na Podkarpaciu Rzecznik Praw Obywatelskich. W Radiu Z mówi, że nie powinno mieć znaczenia, kto tego dokonał.
10: Nożownikiem z Jarosławia okazał się 31-letni Ukrainiec. Zmarł ksiądz, którego zaatakował nożem. Cztery osoby są ranne.
9: Marcin Zaworski po rozmowie z Sylwią Gregorczyk-Abram. Tak, co jeszcze mówiła o tej strasznej zbrodni?
11: Przyznała, że te antyukraińskie nastroje już się pojawiają i że widzimy to chociażby w dyskusjach internetowych.
12: To jest naprawdę ogromna tragedia i nie powinno mieć znaczenia, kto dokonał tego zamachu.
11: Obywatel Ukrainy dopuścił się straszliwej zbrodni. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Tak pisze prezydent Zełenski. Prezydent Nawrocki przekonuje, że atak w Jarosławiu wymaga stanowczej odpowiedzi państwa. Premier Tusk zapewnia, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Głos zabiera też prymas Polski. Arcybiskup Polak apeluje, by to, co wydarzyło się w Jarosławiu, nie przyniosło nienawiści i niechęci wobec, jak to ujął, sióstr i braci z Ukrainy.
9: Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft.
10: Sprawę ujawnia wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Reporter Radia Z Tomasz Kubat też zbiera informacje o tym wycieku.
13: Owszem.
9: Jakie dane tym razem wyciekły?
13: Adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Wiadomo, że dotyczy to na przykład odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu, ale to wcale nie musi być jedyna zaatakowana placówka. Działania prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, którego śledztwo ma znacznie szerszy wymiar niż tylko ten jeden incydent. Co ciekawe, firma, której oprogramowanie padło ofiarą ataku, oficjalnie miała tego nie zgłosić odpowiednim służbom.
9: W ostatnim dużym wycieku danych z systemu MyDoctor hakerzy wykradli dane osobowe i medyczne 19 milionów Polaków.
10: Nie tylko tych pacjentów, którzy korzystali z platformy. Wystarczy, że używał jej wasz lekarz.
9: Uciekać, ale nie szukać miejsca schronienia. Wszystkie takie lokalizacje w Polsce zostaną oznakowane.
10: MSWiA chce, żeby w razie zagrożenia każdy wiedział, gdzie może się ukryć.
9: Co to mogą być za miejsca i jak zostaną oznaczone? Reporter Radia Z Jan Kielak.
14: Chodzi na przykład o piwnice, parkingi podziemne czy garaże, które spełniają wymogi punktów doraźnego schronienia. W każdym z tych miejsc pojawi się międzynarodowy znak obrony cywilnej, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
15: Jest to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Chcemy, aby wszystkie punkty schronienia miały jeden ujednolicony znak, po to, aby nie wprowadzać zbędnego zamieszania.
14: Najbliższe miejsce schronienia można też znaleźć w rządowej aplikacji, gdzie się ukryć. Jan Kielak, Radio Z.
10: Teraz tylko niektóre miejsca schronienia są dostępne przez całą dobę. MSWiA zapewnia, że w sytuacji zagrożenia zarządca obiektu będzie musiał udostępnić go obywatelom.
9: Suwerenna siła i Łotwa na pierwszym miejscu to prorosyjskie partie, które w wyborach parlamentarnych za tydzień mogą tam zgarnąć nawet 20%.
10: Prozachodni rząd najprawdopodobniej utrzyma się władzy, bo mówi wysłannikowi Radia Z były minister obrony Imants Legis. Prorosyjskie ugrupowania nie są w stanie zyskać szerszego poparcia.
9: Co ciekawe, media ujawniły ostatnio, że liderka jednej z tych partii, Julia Stepanenko, otrzymała około 4.

0: Zarost tysięcy euro od swojego ojca, który żyje i pracuje w Rosji.
1: Przy okazji wyborów, które będą 3 października, Łotwa zamierza wykorzystać środki bezpieczeństwa także w cyberprzestrzeni. Są bowiem obawy, że Rosja wykorzysta głosowanie do przeprowadzenia jakiejś prowokacji.
0: Festiwal w Gdyni zbliża się do finału. Jutro wieczorem dowiemy się, jakie filmy zdobyły największe uznanie jury.
1: Kolejne produkcje walczące o Złote Lwy oglądała w Gdyni dziennikarka Radia Z Lucyna Półrzeczka.
2: To przejmujący, oparty na faktach dramat przez ścianę Macieja Sobieszczeńskiego o niezwykłej miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa, a także filmowe biografie Violetty Villas, w którą wcieliła się Sandra Trzymalska, oraz Jana Borysewicza pod tytułem Mniej obcy. Lider Lady Punk był na pokazie i mówił:
3: wydaje mi się, że ten film jest szczery. No jest i bolesny, ale też są momenty, kiedy jest śmiesznie, tak?
2: Jana Borysewicza zagrał debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz.
0: W konkursie głównym festiwalu w Gdyni jest 16 produkcji. Ocenia je jury, którym kieruje Krzysztof Zanussi.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
5: A gdyby Krzysztof Zanussi prezentował prognozę pogody, co by powiedział, Bartku?
6: O, no wybacz, o, no.
7: Na pana Krzysztofa Zanussiego mówią Krzysztof Zanudzim, znaczy, co go nie lubią.
5: 15 stopni, 17 nawet będzie, możliwe, a w weekend cieplej.
6: A teraz Norbert.
8: A nie, że Zanussi się nadesz? Nie o to ci chodziło?
6: Zanussi się
8: ładne. Dziękuję, chłopaki. Teraz dzień.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

to będzie piękny piątek, tego jestem przekonany. Jakie są wasze plany? 3-2-1-3-2-1-3-2-1. Spontanicznie poproszę o wasze propozycje na najbliższe dwa dni, może na dzisiaj wieczór, coś ciekawego się dzisiaj szykuje. A jeśli nie, no to warto sobie o tym pomyśleć, coś zaplanować. Za chwilę w Radiu Z Celine Dion, my wchodzimy w ten piątek, nie boimy się go.

0: To Sylwia Grzeszczak w Radiu Z. A propos wytartych jeansów, ostatnio odkryłem, że im bardziej są wytarte, tym więcej trzeba za nie zapłacić. Ciekawe. 21 minut po godzinie 9. A jeżeli ktoś potrzebuje kasy na jeansy, proszę bardzo.
1: Cieszę się, nie dowierzam przede wszystkim. Cały czas się trzęsę cała w środku, ale bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę.
0: To możecie być Wiolą z Zawiercia, która wygrała u nas 70 tysięcy złotych. A w poniedziałek wielki urodzinowy finał w naszych walizkach, między innymi, przepraszam, 1 000 000 złotych. A w czerwonym portfelu gwarantowane rekordowe 100 tysięcy złotych. I co wy na to? SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Ślicie już teraz i tylko ode mnie, tylko dla was i tylko do godziny 10. Każdego SMS-a mnożę 18 tysięcy razy. 1 000 000 czeka.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
17: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Miau.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Swedish House Mafia i Likely w piątek w Radiu Z. 20 minut do godziny 10, a ja czytam, że archeolodzy twierdzą, że odnaleźli miejsce, w którym Arystoteles miał uczyć młodego Aleksandra Wielkiego. Jakby nie mówić, wielki news. W kompleksie znaleziono m.in. salę wykładową, kamienne ławy, stadion i przedmioty służące do pisania. Zastanawiam się jedynie, czy Aleksander Wielki na obiad miał kotlet z ciecierzycy. Radio Z
1: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
12: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
13: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
14: No, odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
13: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
14: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
13: W tej obok biura?
14: Właśnie w tej.
15: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
19: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
22: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: Pieskie życie ma smak!
22: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tu Radio Z i bardzo, bardzo ważny komunikat. Uwaga! Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Przed nami wielki urodzinowy finał. Już w poniedziałek, przypominam, w naszych walizkach między innymi 1 000 000 zł, a w czerwonym portfelu gwarantowane rekordowe 100 tysięcy złotych. Tylko do godziny 10. Każdego waszego SMS-a mnożę 18 tysięcy razy. Radio Z, ślijcie pod 7353 za 3,69 W. Po regulamin wpadnijcie na radioz.pl. Teraz Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto

0: Yeah.
1: No, jeszcze na ten moment czekałem. Gym Class Heroes i Adam Levine w Radiu Z. A jeśli jeździcie hulajnogą, albo wasze dzieci, albo w ogóle myślicie o jej kupnie, szykują się zmiany. Sprzedawcy zbyt szybkich albo niespełniających norm pojazdów mogą mieć wkrótce poważny problem. Kto będzie ich kontrolował, o tym opowiemy za chwilę w wiadomościach Radio Z o 10. Radio Z
2: i już. Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi.
3: Gen Z, bądźcie naszymi gośćmi.
4: Dom Gen Z w Radiu Z.
2: Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już dziś, tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności.

0: Wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Z, za chwilę 10:00. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla Was Michał Adamiuk.
6: Prokurator czeka już na nożownika z Jarosławia. Dzisiaj przesłuchanie. Utrudnienia na kilka godzin na S8 w Łódzkiem. Ekspresówka zablokowana. Milionerów najszybciej przybywa w Polsce. Słuchajcie wiadomości ekonomicznych.
5: 10:00.
6: Doprowadzenie do prokuratury, zarzuty i być może wniosek o areszt. Taki jest wstępny plan śledczych na dziś wobec 31-letniego Ukraińca. Mężczyzna zaatakował wczoraj nożem kilka osób w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Nie żyje ksiądz, 4 osoby są w szpitalach. Reporter Radia Z, Michał Dzieliński, jest w kontakcie ze służbami. Dzień dobry, Michał.
7: Dzień dobry.
6: Wiemy, co teraz dzieje się z zatrzymanym?
7: Noc spędził pod policyjnym dozorem, nieoficjalnie, prawdopodobnie w jednym z zamkniętych oddziałów szpitalnych. Jest też pod opieką lekarzy, badali jego stan psychiczny. Wiadomo, że był trzeźwy. Badania krwi mają też dać odpowiedź, czy był pod wpływem narkotyków. W samym mieście do niedzieli trwa żałoba, jest też więcej policji, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Służby niemal przez całą noc zbierały ślady i przesłuchiwały świadków. Ten atak nożownika to dla nas szok, mówiła przeorysza klasztoru Barbara Dendor.
8: Nie wiedziałam, co się dzieje, to był totalny chaos, po prostu był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni, więc wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
7: Spośród 4 rannych osób jedna jest w stanie ciężkim, jedna to osoba duchowna, opuściła już szpital i wróciła do klasztoru. Jak ustaliłem, śledczy chcieli ją jeszcze wczoraj przesłuchać.
6: 31-letni Ukrainiec przyjechał wczoraj w nocy z Niemiec do Polski. Potem pojechał w kierunku przejścia w Korczowej, ale granicy nie przekroczył. Rosjanie szykują coś dużego, ostrzega w Nowym Jorku polski minister spraw zagranicznych. Jak mówi szef naszej dyplomacji, to informacje z wielu źródeł.
9: Putin
6: potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, by powiedzieć Rosjanom, jesteśmy atakowani i dlatego musimy się mobilizować. Podczas rozmowy w Council on Foreign Relations Sikorski był pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA. Odpowiedział, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem też stanęłaby do walki. Dość wolnej Amerykanki na hulajnogach, ich sprzedawcy mogą zacząć się bać. Ci, którzy będą próbowali handlować pojazdami niespełniającymi norm, czyli na przykład zbyt szybkimi. Projekt odpowiedniego prawa niedługo trafi pod obrady rządu, mówi Radiu Z Anna Szumańska z resortu infrastruktury.
10: Podmiot gospodarczy, który będzie wprowadzał do obrotu rower czy hulajnogę elektryczną, będzie podlegał administracyjnej karze pieniężnej, jeśli te pojazdy nie będą spełniały warunków technicznych, czy też będą wyposażone w urządzenia albo oprogramowanie, które umożliwia zwiększenie osiąganej prędkości powyżej dopuszczalnych 20 km na godzinę.
6: Uprawnienia do kontrolowania sprzedawców dostanie transportowy dozór techniczny. Kierowców na 4 i 2 kółkach ostrzegamy przed zablokowaną S8. W Łódzkiem między Złoczewem a Sieradzem zderzyły się 2 ciężarówki. Nikomu nic się nie stało, ale nitką w stronę Warszawy nie będzie można przejechać przez kilka godzin. Drogę do złota otworzy ten mecz. Nasi siatkarze zagrają dziś w Mediolanie ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Polacy, którzy bronią tytułu, są faworytami, ale droga do awansu spacerkiem nie będzie. Na miejscu jest już dziennikarz sportowy Radia Z, Marcin Powideł.
11: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Marcin. Na tego rywala ciągle trafiamy na dużych imprezach.
11: No to prawda, już od ponad dekady Polska i Słowenia trafiają na siebie w fazie pucharowej Mistrzostw Europy. W 2015, 17, 19 i 21 roku górą byli rywale, ale przed 2 laty biało-czerwoni przerwali fatalną serię, pokonali Słoweńców w półfinale, a potem sięgnęli po tytuł. W obecnym sezonie oba zespoły mierzyły się już 3-krotnie, bilans 2-1 dla Polski, ale rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda nie wyciąga z tego zbyt daleko idących wniosków.
12: Ja bym nie chciał mówić o kimś, kto jest największym faworytem. Wygraliśmy tę Ligę Narodów w tym roku i to za nami przemawia, natomiast każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
11: Mocno liczymy na finał. Pojedynek ze Słowenią rozpocznie się o 17:00 z Mediolanu. Marcin Powideł, Radio Z.
6: W drugim półfinale rywalem Francji będzie czarny koń turnieju Finlandia, która sensacyjnie wyrzuciła za burtę Włochów. Na pokładzie witamy Darka Klimczaka.
13: Witam, dzień dobry.
6: Czas na wiadomości ekonomiczne.
13: Zapraszam.
0: Radio Z. pierwsze

0: informacji.
1: W Polsce najszybciej na świecie przybywa bardzo bogatych ludzi. Puls Biznesu pisze, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, wzrosła ponad dwukrotnie. Milionerów u nas będzie dalej przybywać. Inne kraje, gdzie także jest ich coraz więcej, to Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Polska domaga się od Unii Europejskiej planu działania dla producentów pralek, lodówek, zmywarek, czyli sprzętu AGD. Razem z 5 innymi krajami chcemy, aby sektor ten został uznany za strategiczny. To w związku z coraz większymi kosztami produkcji, rosnącymi cenami surowców oraz konkurencją z Chin. Rynek półprzewodników, czyli popularnych chipów, jest szansą dla naszej gospodarki. Według Rzeczpospolitej w ciągu najbliższych 10 lat rynek ten czeka 5-krotny wzrost, co oznacza, że może rozruszać polską gospodarkę. Jednym z największych naszych atutów jest azotek galu, który pozwala zastępować krzem i uzyskiwać produkt z bardzo małą liczbą uszkodzeń. Następna porcja wiadomości gospodarczych w Radiu Z o 15.
2: Pochmurno i deszczowo, tak dzisiaj będzie w Polsce. Mało szans na promienie słoneczne, najwięcej gęstych chmur dzisiaj w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Podobnie sytuacja ma wyglądać w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Troszkę słońca dzisiaj na północy, a na termometrach mniej więcej od 14 do 15 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Ale ten okrzyk to najlepiej mojemu wydawcy wychodzi, Krzyśkowi. Słyszycie? Dobry jest. 16 minut po 10. Tu Radio Z i mam dla was świetną ofertę pracy. Można zarabiać więcej niż premier Polski i wcale nie trzeba mieć A. studiów, B. nawet matury, C. nawet nie trzeba być politykiem. Znalazłem taką analizę, z której wynika, że najlepsi elektrycy mogą w Polsce zarabiać nawet 26 tysięcy złotych na rękę miesięcznie. Mechanicy samochodowi do 23, stolarze nawet 20 tysięcy, a kamieniarze do 25 tysięcy. No słuchajcie, no kto nie chciałby zarabiać takiej kasy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Radio Z i już. Swoją drogą Darek Klimczak mówił w Wiadomościach Ekonomicznych, że mamy coraz więcej milionerów w Polsce, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby do nich szybko dołączyć. Naprawdę? To bardzo proste. Teraz w Radio Z Dawid Podsiadło.

0: Lutricia McNeil w Radio Z. Ona jest taka super, że normalnie poszedłbym z nią na kawę dzisiaj. 23 minuty po 10. Uwaga, ciekawostka. W Polsce mamy około 50 tysięcy milionerów. To dużo, ale może być ich 50 tysięcy jeden. Bo to wy, do nich dołączycie. I to już w poniedziałek. A na co przeznaczycie kasę?
1: Za 1 000 000 złotych to od razu spłaciłabym kredyt. O, to by było bezcenne.
0: Spłata kredytu to jest oczywiście jedna z wielu opcji, bo milion możecie wydać na cokolwiek tylko zechcecie. To jest nagroda główna w wielkim rodzinowym finale. I właśnie tyle ktoś z was w poniedziałek może wyciągnąć z naszych walizek. A to nie wszystko. Za samo odebranie telefonu mamy dla was 100 tysięcy złotych. To jest rekordowy pewniak. Niezbędny jest SMS, o który... Może nie proszę, ale sugeruję. Radio Z pod 7353 za 3,69 W. I uwaga, tylko ode mnie, tylko dla was i tylko do 11. Każdego SMS-a mnożę, uwaga, 30 tysięcy razy. Taka rzecz może się nie powtórzyć. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny!
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
21: Po reklamie.

0: Kiedy Jennifer Page w 98 roku pisała tę piosenkę, na pewno nie wiedziała, że dzisiaj słowo crush będzie oznaczało kogoś, w kim się kochamy albo się zadłużyliśmy. Tak mówi młodzież podobno. 20 minut do 11, słuchacie Radia Z i okazuje się, że znaczenie może mieć nie tylko to, co jemy, ale też z kim. Przeprowadzono eksperyment i wyszło z niego, że osoby, które jedzą posiłek bogaty w węglowodany, to powiedzmy sobie wprost, jedzą pizzę razem ze swoim partnerem, miały średnio mniejszy wzrost poziomu glukozy niż wtedy, kiedy jadły samotnie. Naukowcy badają teraz, jak obecność bliskiej osoby wpływa na reakcję naszego organizmu, ale nie musicie tego robić, nie musicie na to wydawać pieniędzy. Ja wam powiem, jak się je jedną pizzę na pół, to zawsze zdrowiej wychodzi.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
0: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
8: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.

Jeżeli lubicie korzystać z okazji, to takiej okazji nie możecie, naprawdę nie możecie przegapić. 30 tysięcy razy mnożę każdego SMS-a tylko do 11, czyli zostało już 8 minut, a wasz SMS bierze udział w grze o 1 000 000 złotych w poniedziałek. Za samo odebranie telefonu 100 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353. Wysyłajcie już teraz, zostało 8 minut. A jak wracam do muzyki numer 1 i teraz specjalnie dla was jedna z naszych nowości. Kajra. Świetna kariera za granicą, a w Polsce idzie jej coraz lepiej. Na moje nieszczęście utwór nagrany po polsku od początku do końca.

0: Kajra w Radiu Z. Tymczasem temperatura na zewnątrz taka, że pomału zaczyna się sezon grzewczy. Na co warto zwrócić uwagę o tym w wiadomościach Radia Z o 11.
1: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Dobranoc oczka, dobranoc rączki.
13: A nosek?
12: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
13: Całą noc?
12: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
13: Dobranoc, nosku.
12: Dobranoc, skarbie.
14: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Znowu nie możesz zasnąć.

0: Allegio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z, przy mikrofonie Darek Klimczak.
3: Dzień dobry,
2: zapraszamy na wiadomości.
4: Są zarzuty dla Ukraińca, który w klasztorze w Jarosławiu zabił księdza. Niektórzy już grzeją, inni za chwilę zaczną, jak co roku strażacy apelują o czujkę dymu. Maja Chwalińska znowu wygrywa, nasza zawodniczka jest w półfinale zawodów w Singapurze.
2: 11.
4: Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Takie zarzuty szykuje prokuratura dla Ukraińca, który w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu nożem zabił księdza, ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Konferencji prokuratury słuchał reporter Radia Z Michał Dzieliński.
5: Zgadza się?
4: Michale, zarzuty są, ale nożownik może nie być dzisiaj przesłuchany. Dlaczego?
5: O tym zdecydują lekarze. Mężczyzna jest w szpitalu pod ich obserwacją i dozorem policji. Jesteśmy przygotowani na taki scenariusz, mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
6: W sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
5: Prokuratura przesłuchała już w sumie 20 osób, w tym rannego księdza, który wczoraj wieczorem opuścił szpital.
4: A czy wiadomo coś więcej, jak mężczyzna dostał się do klasztoru?
5: Nożownik chciał przekroczyć granicę z Ukrainą w Korczowej. Nie zrobił tego, bo jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Do oddalonego kilkadziesiąt kilometrów Jarosławia został podwieziony innym samochodem. Prokuratura prawdopodobnie nie przesłuchała jeszcze tych osób, które podwiozły Ukraińca. Cała tragedia rozegrała się w pobliżu kościelnej kawiarenki. Mężczyzna zaczął atakować nożem przypadkowe osoby. Zatrzymał go wezwany patrol policji. Nożownik nie stawiał oporu. Stan rannych osób jest stabilny.
4: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Policja z Wrocławia prosi o pomoc w znalezieniu 12-letniego chłopca. W podwrocławskich Siechnicach wsiadł on do samochodu i odjechał. Auto to czarny Volkswagen Golf. Monitoring uchwycił go na Alei Karkonoskiej w samym Wrocławiu, ale nie wiadomo, gdzie dalej mógł pojechać. Można dzwonić na 112 albo pójść do Komendy Miejskiej we Wrocławiu. Niemieckie myśliwce będą pilnować bezpieczeństwa podczas wyborów na Łotwie. Będą one w następną sobotę. Wszyscy obawiają się wtedy rosyjskiej prowokacji. W stolicy Łotwy, Rydze, jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, jesteś po spotkaniu z byłym ministrem obrony. Jak ocenia on ryzyko zakłócenia tych wyborów?
7: Na razie nic nie wskazuje na to, żeby Rosjanie uciekli się do czegoś dużego. Kampania póki co przebiega spokojnie, choć sporo dzieje się, zwłaszcza w cyberprzestrzeni, mówi mi Iman Sliegis. Było ostatnio trochę cyberataków na niektóre nasze instytucje, ale pamiętajmy, że takich ataków każdego dnia są tysiące. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter mają być sygnałem dla Rosji, żeby ta nie odważyła się zakłócać wyborów na Łotwie. Na razie natowskie odstraszanie zdaje egzamin. Ryga, Maciej Bąk, Radio Z.
4: Państwa bałtyckie nie posiadają własnych myśliwców, ich nieba pilnują samoloty NATO. Temperatura na zewnątrz taka, że pomału zaczyna się sezon grzewczy i jak co roku strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jak usłyszał nasz reporter Adam Kaśmierczak, chodzi przede wszystkim o czujkę dymu i czadu.
8: Taka czujka kosztuje od 50 do 150 zł. To niewiele, biorąc pod uwagę, że może uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dodaje jednak, że zanim ją zamontujemy, warto zapoznać się z instrukcją obsługi.
9: Jak ta czujka się zachowuje? Kiedy dźwięk jest tym sygnałem, który informuje na przykład o rozładowanej baterii, a kiedy wskazuje na realne zagrożenie.
8: Ważne jest także regularne czyszczenie urządzenia, aby nie wzbudzało fałszywych alarmów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: W tej chwili czujki trzeba obowiązkowo montować w nowych domach oraz w hotelach i mieszkaniach na wynajem. Maja Chwalińska idzie jak burza w Singapurze. Nasza tenisistka awansowała do półfinału rozgrywanego tam turnieju w dwóch setach i w niecałe półtorej godziny. Pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens. W kolejnym meczu zagra albo z Rosjanką Andrijewą, albo z Kanadyjką Fernandez.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Na południu w Zakopanem najchłodniej, aktualnie powyżej 10 stopni Celsjusza, a na północy najcieplej, w Łebie ponad 15 stopni. Dzisiaj te temperatury czy się wyrównają? Na południu nie sądzę, maksymalnie 14 stopni, w centrum 16, podobnie też na północy maksymalnie 16 stopni i wszędzie przelotne opady deszczu. 4 minuty po godzinie 11, szybko zleci w Radio Z. Norbert Binkowski, witam ponownie i zapraszam. To jest najlepsze miejsce, w jakim możecie spędzić czas, póki jeszcze jesteście w pracy. Teraz Cyril.

Idealny numer na piątkowe jeszcze przedpołudnie. Sixpence, Non The Richer w Radiu Z. Mam dla was coś słodkiego, malutkiego. I są to, słuchajcie, nowe gatunki malutkich ślimaków. Mają zaledwie kilka milimetrów, ale posiadają coś, czego można im trochę pozazdrościć. Jest to taki specjalny dysk, którym po schowaniu się do muszli szczelnie zamykają sobie wejście. Czyli kiedy mają dosyć świata albo czegoś się boją, po prostu wchodzą do swojego domu i zamykają za sobą drzwi. Przyznam wam, że ja też czasami chciałbym mieć taką opcję. Marisa w Radiu Z.

0: Avicii i Wake Me Up w Radio Z. Kochani, będę powtarzał i będę przypominał, bo taka okazja zdarza się naprawdę bardzo rzadko. W poniedziałek w Radio Z 1 000 000 złotych do wygrania. To jest główna nagroda w czerwonym portfelu, rekordowe 100 tysięcy złotych. Ten czerwony portfel, słuchajcie, to po prostu za odebranie telefonu. Wystarczy wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, tak jak zrobiła to Sylwia.
1: Może dzisiaj mi się uda i po prostu i wysłałam tego SMS-a, mówię, może akurat i po prostu go wysłałam i bardzo się z tego cieszę.
0: No właśnie, i radość jest potem nieoceniona, a tylko od teraz, od 11.20 do godziny 12 mam dla was dodatkowy bonus. To jest 26 tysięcy losów, czyli wysyłacie jednego SMS-a, mamy ich aż 26 tysięcy. Korzystajcie, bo warto. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Co masz dziś na lunch?
16: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
17: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
16: Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
18: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
19: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
20: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
21: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
20: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
21: A gładzie i farby?
20: Wiadomo!
22: Słuchaj, Marian.
20: No?
22: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
20: Ta.
22: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i co, Barbara, i co?
22: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
20: Ta Mariolka to jest naprawdę...
23: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
2: 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z.
1: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Szansa pieniądza w Radiu Z.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
15: Po reklamie.
24: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Radia Z.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 26 tysięcy losów. Tylko do 12. A w poniedziałek czeka na was rekordowe 1 000 000 zł. Moi drodzy, nie czekajcie. Radio Z, ślijcie pod 7353 za 369 zł. Trzymam za was kciuki. Radio Z pod 7353.

0: nowość w Radiu Z, Lost Frequencies i Mary Froise. 23 minuty do 12. Słuchajcie, kiedyś jak usłyszałem hasło influencer, nie wiedziałem do końca, co to takiego jest. Teraz to już jest pełnoprawny zawód. Dom Genzy w Radiu Z. My oprowadzamy was po wielkim planie filmowym największej grupy influencerów w Polsce. Jak wygląda ich praca i ile oni w ogóle pracują, o tym opowie wam członek grupy, czyli Bartek Świeży-Laskowski.
1: Bardzo często jest to nagrywane w ruchu. Mamy operatora, mamy taką małą kamerkę, mamy taką też małe sportowe kamerki, które trzymamy też, sami się nagrywamy i tak naprawdę jeżeli chodzi o plan dnia, jak najczęściej to wygląda, to jest zupełnie różnie. Raz mamy, tak jak widziałeś, króciutki jakiś odcinek 3-4 godzinny, czasami nagrywamy cały dzień, czasami zarywamy nockę, bo gdzieś nocujemy. Dzisiaj na przykład skończyliśmy ten 3-godzinny plan, tak jak mówisz, ale jeszcze później wieczorem jedziemy do nawiedzonego domu i my nagrywamy odcinek. Polega to na tym, że kto dłużej wytrzyma w tym domu. Więc prawdopodobnie no, też będziemy pewnie do trzeciej, drugiej nagrywać. Nie ma tej takiej rutyny za bardzo, że to jest, wiesz, za każdym razem 8 godzin, później sobie wracasz, już o tym nie myślisz, tylko jednak jest ciągła gdzieś tam ta rozkmina o tych odcinkach, o naszych socjalach, więc jest trochę intensywniej, jest tak czasochłonnie, bym powiedział.
0: Do domu Gen Z będziemy jeszcze zaglądać. Słuchajcie nas uważnie za chwilę w Radio Z. Fool's Garden. Radio
2: Z i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
19: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: 5 minut do 12, ostatnio mało co boli, tak jak tankowanie, ale wygląda na to, że przynajmniej na razie nie czeka nas kolejny duży skok. Jak mogą zmieniać się ceny paliw w najbliższych dniach? O tym w wiadomościach Radia Z o 12.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To wszystko, co mogę dziś zdradzić. Ciąg dalszy wkrótce.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska.

0: Zalali ogniem i grozili śmiercią 44-letniemu Robertowi W. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Mężczyźni zauważyli idącego drogą Roberta W., zaatakowali go, bili pięściami i kopali, a na koniec zmusili, by wsiadł do bagażnika samochodu. Potem przewieźli do położonej o kilka kilometrów dalej miejscowości. Okładali go maczetą z rozgrzanym w ognisku ostrzem, a potem przypalali i upokarzali. Po kilku godzinach znęcania się napastnicy włożyli zmasakrowaną ofiarę do bagażnika, zawieźli z powrotem i wrzucili w samej bieliźnie do przydrożnego rowu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Wszystko wskazuje na to, że Robert W. był przypadkową ofiarą. Napastnicy chcieli, aby przyznał się do rzekomej kradzieży motocykla. Całą sprawę opisujemy na radioz.pl. W niedzielę przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. O urząd ubiega się 7 kandydatów. Czy to rozstrzygnięcie może mieć znaczenie w kontekście przyszłorocznych wyborów do parlamentu? O tym teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: To na pewno jest ważne starcie i to nie tylko w wymiarze lokalnym, bo o tym politycznym znaczeniu może chociażby świadczyć fakt mocnego zaangażowania liderów z premierem i marszałkiem Sejmu na czele. To, co wydarzy się w niedzielę, będzie istotne dla tego, co wydarzy się za rok, uważa krakowianin Paweł Ślis z Polski 2050.
3: No bo to też pokaże nastroje społeczne i jak ludzie oceniają dotychczasową pracę tego rządu.
2: Jak mówi, choć głosowanie dopiero przed nami, to wynik jego zdaniem na ten moment wydaje się właściwie przesądzony.
0: Ostatnie sondaże mówią, że w Krakowie konieczna będzie druga tura. Bezpartyjny Łukasz Gibała powalczy w niej z popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Za nami kolejny tydzień z wysokimi cenami paliw. Zdecydowana większość stacji w Polsce trzyma jeszcze ceny poniżej psychologicznej bariery 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny, mówi Radio Z Urszula Cieślak z BM Reflex.
4: Choć trudno jest, zwłaszcza właścicielom stacji niezależnych, utrzymywać cenę na poziomie poniżej tej psychologicznej bariery, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.
0: Na szczęście dla naszych kieszeni nie ma raczej obaw, że w najbliższym czasie cena diesla przebije poziom 10 zł za litr. Wąskie i osiedlowe uliczki oraz parki. To tam w ciągu najbliższych miesięcy władze Warszawy chcą wprowadzić kolejne zakazy jeżdżenia hulajnogami elektrycznymi. Ratusz jest dosłownie zalewany wnioskami w tej sprawie, mówi Radio Z Łukasz Puchalski z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Tam, gdzie mamy małe przestrzenie, gdzie mamy duży ruch pieszy, gdzie mamy przestrzeń, tak jak tutaj chociażby w Parku Świętokrzyskim, gdzie ludzie przychodzą wypoczywać, oni nie muszą się koncentrować na innym użytkowniku ruchu i nie muszą drżeć o swoje bezpieczeństwo.
0: Na razie zakazy dla hulajnóg elektrycznych obowiązują m.in. na Starym Mieście i w Łazienkach. Jest noc muzeów, jest i noc naukowców. I to właśnie dzisiaj. W wielu miastach uczelnie otwierają się, aby przybliżyć się świat nauki. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie można dowiedzieć się o skutkach zmian klimatycznych, mówi Iwona Cieślik z tej uczelni.
6: My oczywiście poprzez zabawę chcemy edukować, chcemy uświadamiać. Te zmiany klimatyczne, ta ochrona bioróżnorodności, no przenika wszystkie obszary. Zdrowa żywność, zdrowe rolnictwo, to wszystko w tych wykładach i warsztatach wybrzmiewa.
0: Dzisiejsza noc naukowców odbędzie się w Wielkopolsce, Małopolsce i na Pomorzu. Teraz przenieśmy się do Gdyni. Na Festiwalu Filmów Fabularnych jest wysłanniczka Radia Z Lucyna Płużyczka.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Coraz większe emocje na festiwalu w Gdyni. Powoli dobiegają końca pokazy filmów konkursowych. Wczoraj widzowie oglądali m.in. poruszający, oparty na faktach dramat Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego oraz filmową biografię Violetty Villas. Ikonę polskiej estrady brawurowo zagrała Sandra Drzymalska. Jaka według niej była Villas?
9: Była bardzo wolna, była wolnym człowiekiem. Dla niej ta wolność była bardzo ważna, chciała się z siebie spełniać. Śpiewanie dla niej było czymś, co bardzo kochała, ale myślę też, że ona w jakiś sposób czuła się niezrozumiana i w pewnym momencie gdzieś zagubiona w świecie, ponieważ ten świat jej nie rozumiał.
8: Wydarzeniem było też pojawienie się na festiwalu Jana Borysewicza. Lider zespołu Lady Punk przyjechał na premierę filmu Mniej obcy, inspirowanego jego biografią.
10: Dla mnie to jest trochę zaszczyt, tak, że ja dostałem taką propozycję. Jest wielu muzyków, którzy mogliby powiedzieć swoje życie, a akurat się zgłoszono do mnie. Myślę, że coś zrobiłem w tym kraju, jeżeli chodzi o muzykę i mam zamiar dalej to robić.
8: Muzyk był nieco zaskoczony atmosferą festiwalu.
10: Jest to dla mnie troszeczkę za spokojnie. To jest trochę jak w kościele. Nie wiem w ogóle, czy aktorzy w ogóle tak zawsze się zachowują, bo to jest taka cisza, dzwoneczków takich brakuje. Ale mam nadzieję, że wieczorami jak wracają do hoteli, no to już jest trochę weselej. No.
8: Film Mniej obcy wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Wręczenie nagród już jutro.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Dzisiaj w nocy chłodno, moi drodzy, 6 stopni, 7 stopni na

0: Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, a także w Lubuskiem. Na południu podobnie 7, jeśli chodzi o Podkarpacie w okolicach 8, 11 na Mazowszu i tutaj ma być najcieplej. Podobnie na Warmii i Mazurach, do tego przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: 19 minut po 12, to jest Temper City w Radiu Z.
1: Camera. Action.
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
0: No właśnie, bo my jak w każdy piątek sprawdzamy dla Was, co słychać w świecie filmu i kina. Grażyna Torbicka, dzień dobry.
3: Dzień dobry, chociaż polskie kino dzisiaj jest uwielbiane w Gdyni, bo tam finał Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ja wczoraj wróciłam wieczorem z tego festiwalu i mogę powiedzieć, że atmosfera jest bardzo ciekawa, ponieważ jest kilka filmów, które się podobają bardzo, więc trudno powiedzieć, który zwycięży, dowiemy się w sobotę. Natomiast oczywiście faworytem jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Piękny film, który widziałam, to film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego z Marysią Dębską i Kubą Gierszałem w rolach głównych. No jest kilka filmów pokazujących historię znanych postaci i to takich postaci różnorodnych, bo świetna biografia Violetty Villas, jest też film Nasza rewolucja, gdzie mamy sportretowane małżeństwo Jacka i Grażyny Kuroniów i film mniej obcy, w którym przyglądamy się życiu i temu od początku Janka Borysewicza i Lady Punk, rodzeniu się tego zespołu. Świetny debiut Julii Rogowskiej, Czas, który nie nadszedł, który pokazuje, co będzie, jeśli w niedalekiej przyszłości żyć będziemy w świecie, w którym obowiązywać będzie kuracja antygeriatryczna, słuchajcie. Więc dużo się dzieje, ale z tym ostatnim filmem koresponduje Hotspot, czyli film Agnieszki Smoczyńskiej, który dzisiaj wchodzi do kin. On też jest w konkursie w Gdyni. Film, który Wam bardzo gorąco polecam, ponieważ to są gorące emocje, to jest totalny odlot. To jest z kolei opowieść o tym, co nam grozi w przyszłości, jeżeli całkowicie uzależnimy się od sztucznej inteligencji. Świetna rola Andrzeja Konopki w roli detektywa, więc jest tam i kryminał, ale przede wszystkim to jest kino naprawdę elektryzujące, niesamowity klimat, a w tym wszystkim to, co niezniszczalne i absolutnie najważniejsze w naszym życiu, co zwalcza wszelkie systemy i algorytmy, czyli uczucia. Więc Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej absolutnie do obejrzenia.
0: I od razu prosimy, żebyście zostali z nami, bo za chwilę z Grażyną będziemy rozmawiać o...
3: lalce!
0: Dokładnie tak.
1: Camera. Action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Muzyka i głos AI.

0: 6,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Opinion Poser w Radio Z. Bad Day, ale to na pewno przecież nie o piątku, prawda?
1: Camera. Action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
0: I chyba mamy powód do dumy, skoro tak dużo w ostatnich dniach mówi się o lalce, zwłaszcza, że w nadchodzących dniach tych lalek będzie więcej. Prawda, Grażyna?
3: Tak, no bawimy się, tak jak powiedziałam przed tygodniem, bawimy się we wrześniu, bawimy się lalkami. Ta serialowa już za nami, a teraz wchodzi do kin w środę, 30 września, lalka ta kinowa. To duże kino, na które czekaliśmy i ja muszę powiedzieć, że się nie rozczarujecie, to jest naprawdę duże kino. Ale zanim opowiem o nim, to jeszcze powiem, że żeby było ciekawiej i bardziej trudno, to w tę środę wchodzi również horror amerykański pod tytułem Lalka. Nie wiem, kto wpadł na taki genialny pomysł. W każdym razie nie pomylcie. To nie, Bolesław Prus to nie napisał horroru, tylko napisał tę lalkę, o której opowiada wam Maciej Kawalski. Reżyser, którego bardzo lubię i cenię, bo on już w filmie Niebezpieczni dżentelmeni pokazał, że potrafi o postaciach historycznych opowiadać z lekkością, z żartem, z humorem. I taka też jest ta lalka w jego wykonaniu. Bardzo dobrze sportretowana polska arystokracja. No i ten portret Wokulskiego, którego gra Marcin Dorociński, i łączy Marcin Dorociński w sobie fantastycznie pragmatyzm i prostolinijność kupca z charyzmą, z naturalną elegancją, no i przede wszystkim z uwodzicielskim szykiem. Kobiety walczą o jego względy, ale on walczy tylko o tę jedną, porcelanową z zewnątrz, ale dość bezwzględną wewnętrznie, Izabelę Łęcką, którą gra Kamila Urzędowska. W tym filmie jest także pięknie sportretowana Warszawa z końca XIX wieku, zdjęcia Piotra Sobocińskiego juniora. No i wielką, moim zdaniem, zaletą tego filmu jest obsada, bo tu mamy właściwie reprezentowane wszystkie pokolenia polskiego aktorstwa, ale reprezentowane przez największe nazwiska. Od prezesowej Zasławskiej, którą gra Maja Komorowska, przez oczywiście Marka Kondrata, Andrzeja Seweryna, genialna Agata Kulesza, świetna Krystyna Janda, tym razem w komediowym wydaniu, ale też pokolenie młodsze, Maja Staszewska, Maria Dębska, Maciej Sztur, Andrzej Chyra, Mateusz Damięcki, no słuchajcie, Borys Szyc, naprawdę to jest czysta przyjemność. Kolejne pojawiające się postaci na ekranie po prostu budzą nasz uśmiech na twarzy. I jeszcze jedno, ostatnie ujęcie Wokulskiego w wykonaniu Dorocińskiego w tym filmie warte $1 000 000. Także ponad 2,5 godziny czystej przyjemności. Bardzo gorąco polecam.
0: Grażyna Torbicka, bardzo dziękuję i klasycznie życzę miłego weekendu. Wszystkiego dobrego.
3: Tajemnie.
1: Camera. Action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka. Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
21: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
22: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
22: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
22: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
22: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Są takie momenty, kiedy włos jeży się na głowie i tak powinno być teraz u was, bo tylko do 13 każdego SMS-a do rządzy pieniądza mnożę 20 tysięcy razy. Czyli zostało 7 minut, a czeka na was rekordowe 1 000 000 złotych. SMS o treści Radio Z. Ślijcie pod 7353 za 3,69 VAT. 20 tysięcy dodatkowych szans. Radio Z pod 7353.

0: Zagadka. Ile gwiazd mieści się na jednej parapetówce? Wszystkie! Urodzinowa parapetówka Radia Z startuje już w najbliższy poniedziałek. Specjalnie dla Was na nasze 36. urodziny zaprosiliśmy wyjątkowych gości. Włączcie i słuchajcie Radia Z dla tych chwil i niespodzianek.
1: A już w sobotę 3 października urodzinowa parapetówka Radia Z tylko dla słuchaczy i na antenie, i na Czerskiej w Warszawie.
2: Będę Was oprowadzał i odprowadzał. Szymon Majewski, zapraszam.
0: Szczegóły na radioz.pl.
1: Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Netto. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc.

0: Wczoraj w Bolesławcu na Dolnym Śląsku miał strzelać do funkcjonariuszy. Jeden policjant został postrzelony w głowę. Z nami teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. W jakim stanie jest ten policjant?
1: Jak nieoficjalnie się dowiedziałam, w bardzo ciężkim stanie. 28-letni policjant przeszedł jeszcze wczoraj operację. Rokowania są nieznane, ma ranę głowy. Sprawca strzelał z pistoletu kaliber 9 mm. Jak też słyszę od śledczych, rozważają zaostrzenie zarzutów do usiłowania zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. A za to grozi od 15 lat więzienia do dożywocia. Mężczyzna miał zacząć pierwszy strzelać, kiedy wrócił do swojego domu i zobaczył tam interweniujących policjantów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Mężczyzna był poszukiwany za kradzieże. W domu, w którym interweniowali policjanci, miał ukrywać skradzione rzeczy. Do końca roku ma być gotowa aplikacja alarmowa na telefon, która pozwoli na natychmiastowe wysyłanie informacji o zagrożeniach wojskowych czy też pogodowych. Aplikacja ma być za darmo, każdy będzie mógł ją ściągnąć na smartfona. Jak będzie działać, sprawdzał reporter Radia Z Michał Dzieniński.
2: Dźwięk ostrzeżenia usłyszymy nawet wtedy, gdy telefon będzie całkowicie wyciszony, mówi wiceminister resortu spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
3: Będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
2: To początek zmian, bo w przyszłości nie będzie potrzebna aplikacja. Trwają rozmowy z operatorami telefonii komórkowej, żeby w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego telefon sam się włączał, dając sygnały dźwiękowe i świetlne. Nawet jeśli telefon komórkowy będzie całkowicie wyłączony.
0: Tak właśnie jest w tej chwili w Ukrainie. Niemal 400 tysięcy wolnych terminów czeka na kobiety, które chciałyby szybko zrobić mamografię. Szybko, czyli w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Wolne miejsce można znaleźć przez stronę pacjent.gov.pl. Co roku w Polsce rak piersi dotyka 20 tysięcy kobiet, najczęściej tych, które mają powyżej 50 lat. Mieszkańcy lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią apelują do miasta o remonty. Wiele domów wciąż jest tutaj bez kanalizacji, wody czy gazu. Nie ma też dobrych dróg. W rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem mieszkańcy mówią, że świat o nich zapomniał.
4: Są paranoje, no odgrodzili nas, no wie pan, no, jak w getcie jesteśmy. Widzi pan, jaką drogę mamy?
5: Masz wir.
4: No nawet do ten podjazd, schody, to dla inwalidów, żeby jakiś podjazd zrobić. Nie ma nic.
6: Tak nie mamy na co liczyć, bo jakoś tak zapomniana dzielnica.
7: A dookoła się rozwija tak ładnie wszędzie.
8: Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda życie. Wodę trzeba nosić wiadrem, prawda? Pranie to dobrze, że córki mają wodę, mieszkają w blokach. Latem to się pierze w takiej pralce, jak to kiedyś.
0: Lubelski ratusz tłumaczy, że budowa wodociągu i kanalizacji ma być zrealizowana do końca 2030 roku. Nasi siatkarze powalczą dzisiaj w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalem broniących tego tytułu Polaków będą Słoweńcy. Obie drużyny w tym sezonie mierzyły się 3-krotnie. Bilans 2-1 dla biało-czerwonych. Zaskoczeń żadnych nie będzie, mówi trener naszej kadry Nikola Grbić.
9: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej. Może być na początku, że albo oni, albo my będziemy grali trochę inaczej, ale nie, myślę, że nie możemy się zaskoczyć.
0: Mecz ze Słowenią o 17:00. Jesteśmy tam na miejscu. Relacje z Mediolanu usłyszycie w wiadomościach Radia Z.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: A ja teraz z dobrymi wiadomościami dotyczącymi nadchodzącego weekendu. W sobotę na zachodzie nawet 20 stopni i dużo słońca, w centrum kraju 17, może nawet 18, a w niedzielę, słuchajcie, nawet 22 stopnie i znacznie więcej słońca niż dzisiaj. Co więcej, bez opadów. I do dobrych wiadomości dołączam oczywiście dobrą muzykę. Depeche Mode na rozpoczęcie godziny 13. Słuchacie Radia Z w piątek.

0: Lionel Richie w Radiu Z w piątek na 14 minut po godzinie 13, a my dzisiaj oprowadzamy was po domu Gen Z. Czyli po wielkim planie filmowym największej grupy influencerów w Polsce. Jak nie zwariować, kiedy w zasadzie sprzedaje się praktycznie całe swoje życie? Posłuchajcie, o tym opowie członek grupy Bartek Świeży-Laskowski.
1: No niektórzy zwariowali. Nie no, ogólnie no było to ciężkie, bo bardzo dużo osób gdzieś tam myśli sobie, że bycie youtuberem jest łatwe. Wiadomo, że jest to nadal najlepsza praca na świecie, bo jednak spełniamy marzenia i przygody i w ogóle, ale rzeczywiście jest to ryjące. Jest ta presja, jest gdzieś tam ta obawa, że na każdym kroku gdzieś tam ktoś może zhejtować, może ocenić twój wygląd, twoje zachowanie, cokolwiek zrobisz na odcinku. Więc rzeczywiście trzeba mieć psychę do tego.
0: No dobrze, to ja tylko przypominam, że hejtować nie należy, a wspomagać trzeba. Teraz bez wspomagania. Sylwia Grzeszczak.

0: Tak brzmi muzyka numer 1 w piątek w Radio Z. Sean Paul i Alexis Jordan. Jakie macie marzenia? Co pierwszego przychodzi wam do głowy? Bo Magdzie?
1: Marzy mi się, no może Norwegia, Skandynawia, Finlandia. Właśnie, żeby się przejechać. Ale ja lubię góry. Ja lubię góry, ja lubię wodę. I tak mnie troszkę tak ciągnie, nie? No i oczywiście białe noce. Też jest bardzo, bardzo fajnie coś takiego przeżyć.
0: Marzenia można mieć przeróżne, a w poniedziałek będzie można je zrealizować, bo nagroda główna w wielkim urodzinowym finale Radia Z to milion złotych, okrągły milion. I właśnie tyle ktoś już w poniedziałek może wyciągnąć z naszych walizek, ale to nie wszystko. Jeżeli nie będziecie chcieli szukać miliona w walizkach, możecie po prostu wziąć 100 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. Rekordowy pewniak, czegoś takiego jeszcze nie było. Podaję szczegóły, Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. A teraz proszę zrobić głośniej i skupić się, bo do godziny 14. Bo ja mam program tylko do 14, później już nie mogę. Daję wam premię w tej grze 28 tysięcy razy za jednego SMS-a. Myślę, że warto skorzystać. Radio Z pod 7353. Milion złotych czeka. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
11: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
10: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
12: Też możecie wygrać.
10: Wielki finał 28 września.
13: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
10: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
14: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Hej. Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
20: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
19: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
20: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
19: I w ekstra cenie, to rozumiem.
20: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
19: Regulamin na circlek.pl.
21: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
3: Po reklamie.
4: Cześć, to Dawid Podsiadło. Słuchacie Radia Z.

0: do przytulania i nie tylko. Karol G. Bruno Mars w Radiu Z. Słuchajcie, czytam, że Google chce wysłać sztuczną inteligencję w kosmos. No tam jej jeszcze nie było. I to dosłownie, bo firma sprawdza, czy w przyszłości centra danych dla AI można byłoby budować na orbicie. Powód? No podobno tam energię niemal bez przerwy może dostarczać Słońce, więc takie centra w ogóle nie obciążałoby tak naszych sieci energetycznych na Ziemi. Jestem za. Wyślijcie tam AI i tam ją zostawcie.
1: Reklama. Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko... na jak długo?
11: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
11: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
12: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

David Guetta, Alok, Stick Figure. Tak gramy w Radio Z. A że w poniedziałek obchodzimy nasze urodziny, to urodziny oznaczają prezenty. Nasze, dla was. Moi drodzy, w finale Rządzy Pieniądza w poniedziałek czeka na was 1 000 000 złotych i gwarantowane 100 tysięcy złotych. Przypominam, że tylko do 14, czyli przez 8 minut. Mam dla was premię, ta premia to 28 tysięcy dodatkowych szans za każdego SMS-a. Radio Z ślecie pod 7353 za 3,69 zł. No nie czekajcie, 1 000 000 czeka. Radio Z 7353.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Historie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Zobacz, Stasiu, soku.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Carfree. Wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree. 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree. Ponad 3000 nowych samochodów. Bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
24: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
25: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
26: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
2: Po reklamie.
27: Dochodzi 14, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przynosi do studia Darek Klimczak.
1: 12-latek przejechał autem ponad 200 km z Wrocławia za Zieloną Górę. Nauczyciele nie odpuszczają, chcą wiedzieć, kiedy będą więcej zarabiać. Łotysze szykują się na wybory do Sejmu, pełni obaw, że Rosja będzie chciała w nich namieszać. 14. 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Przejechał samochodem ponad 200 km. Policjanci zatrzymali go za Zieloną Górą. Jak mówiliśmy już w wiadomościach Radia Z, dzisiaj rano chłopiec sam wsiadł do auta i odjechał. Z nami teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyno, co już wiadomo w tej historii?
3: No a teraz na szybko mogę powiedzieć, że na parking, gdzie policjanci odnaleźli dziecko za Zieloną Górą, jadą teraz jego rodzice, a także lekarze. Tło całej sprawy jest skomplikowane też ze względu na stan zdrowia chłopca, a policjanci niejako ruszyli za nim w pościg. Pomogli też inni kierowcy, świadkowie.
4: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
3: Jak mówi mi Aleksandra Frous z Komendy Miejskiej, policja dalej będzie wyjaśniać tę sprawę. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Nie ma informacji, aby w czasie jazdy chłopca doszło do jakiegokolwiek wypadku. Nauczyciele mówią politykom...

0: Na szkoły może być nałożony kolejny wymóg organizowania wycieczek patriotycznych. Nauczyciele pytają, kto im za to zapłaci.
1: Związkowcy liczą, że sprawa podwyżek rozstrzygnie się przed przyszłorocznymi wyborami. Startującym w wyborach prezydenckich w Krakowie zostało 10 godzin, aby przekonać do siebie mieszkańców. Na lokalnym ringu walczy 7 kandydatów, niektórzy z mocnym poparciem partii. Ich wynik będzie z pewnością odnoszony do wyniku tych partii, mówi Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus.
2: Jeżeli kandydatka Platformy Obywatelskiej, koalicji też PSL-u, zdaje się, będzie miała wynik wyraźnie niższy od wyniku Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, no to będzie to bardzo mocny sygnał, że Polacy przestają ufać temu rządowi. Tak to po prostu działa.
1: W tej chwili ta wspomniana kandydatka, czyli Monika Piątkowska, jest według sondaży na drugim miejscu za bezpartyjnym Łukaszem Gibałą. Oboje o zwycięstwo powalczą zapewne w drugiej turze. W cieniu obaw o prowokacje ze strony Rosji na Łotwie trwa ostatnia prosta kampanii przed wyborami parlamentarnymi. 100 nowych posłów na Sejm zostanie wybranych w przyszłą sobotę. W Rydze jest specjalny wysłannik Radia Z, Maciej Bąk. Maćku, rozmawiałeś z ekspertami. Czym według nich charakteryzują się już te wybory?
3: Tym razem na wybory pójdą ludzie zorientowani prorosyjsko, których szacuje się, że na Łotwie jest około 20%. Bo co ciekawe, 4 lata temu, tuż po wybuchu wojny, wielu z nich zrezygnowało z oddania głosu, mówi mi Filip Srajewski. Nie mogli znaleźć motywacji. Wtedy główną emocją był wśród ludzi strach. Dziś powodów do pójścia na głosowanie jest dużo więcej. Ale ekspert zaznacza, że głosy tych ludzi rozłożą się na kilka mniejszych partii, co oznacza, że nowy rząd zapewne utworzą ponownie prozachodni politycy. Ryga, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Na czele sondaży jest ugrupowanie obecnego premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. I Dalia Tomczak przyniesie wam wiadomości o 15:00. Dobrego weekendu życzę.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: No właśnie, może piątek pogodowo nie napawa optymizmem, chyba że ktoś lubi, kiedy jest pochmurno i pada deszcz. Tak ma być dzisiaj do końca dnia, ale weekend zapowiada się już słonecznie z temperaturami nawet do 22 stopni. Odrobinę cieplej będzie w niedzielę niż w sobotę. Kasia, Robert, dzień dobry.
6: Dzień dobry,
7: dzień
6: cześć.
7: Dobry.
5: Napawa ci optymizmem?
7: Oczywiście, popatrzcie, jak napawam. To było to napawanie.
5: No, czuję.
6: Ja bardziej już nie potrafię, także ja będę się zdawał dzisiaj na Kasie.
7: Ale piątek jest piątkiem i piątkowi można naprawdę wiele wybaczyć.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: A słyszeliście o tym, że dzisiaj piątek, 11 minut po godzinie 14. W piątek się wiele może zdarzyć. Na przykład ja przed pracą jeszcze wyskoczyłam na szybkie zakupy i tym razem nie brałam ziemniaków, tylko prosto do odzieżowego i...
1: Wypłata przyszła, czy co?
0: Właśnie nie. To tak na pocieszenie, że jeszcze jej nie ma. Ale widziałam taki piękny płaszcz i przymierzałam go i nie wiedziałam wziąć. Czy ja go potrzebuję? No nie potrzebuję, ale z niebios wysłali mi taką kobietę w moim wieku, która przechadzała się obok wieszaków, spojrzała na mnie i powiedziała: musi pani wziąć ten płaszcz. Tak pani w nim wygląda, do włosów pani pasuje. Po prostu jesteście dla siebie stworzeni. No i wzięłam, tak macie, namówiła.
1: Wy tak dziewczyny macie, nie? W tych odzieżowych. To w męskim odzieżowym, gdybym przymierzył jeansy, jakiś drugi facet powiedziałby mi, że fajnie w nich wyglądam i że świetnie mnie na przykład opinają, to poczułbym się co najmniej nieswojo.
0: Wiesz co, bo on jest obcy dla ciebie, ale może gdybyś tak z kędziorem wpadł do sklepu, to ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej.
1: Kędzior, to najpierw historia, a później idziemy po jeansy.

0: I od razu czuć piątek. This is the world we live in, to Alcazar w Radiu Z. A Piotr Kędzierski, jaką historię dzisiaj przygotował?
1: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: End of Beginning. To przykład piosenki, która dostała drugie życie. Utwór trafił na album Joe już w 2022 roku, ale światową popularność zdobył później, gdy fragment piosenki stał się wiralem w mediach społecznościowych. Nostalgiczny tekst o wspomnieniach i powrotach do rodzinnych stron sprawił, że utwór pokochały miliony słuchaczy, a piosenka trafiła na światowe listy przebojów i podbiła stacje radiowe. Co ciekawe, pod pseudonimem Joe kryje się znany aktor, znany z jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. I teraz pytanie ode mnie: z jakiego serialu zasłynął Joe Keery, czyli Joe? A. Stranger Things, B. Dom z papieru, C. 1670.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Piękne dźwięki. Joe and of Beginning w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 14, a my gorąco, gorąco witamy naszą słuchaczkę Justynę. Cześć Justyna.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Justyna, ty jesteś tą dziewczyną, która jak facet powie, a spróbuj sobie wnieść na przykład lodówkę na trzecie piętro, to ty powiesz bez problemu, bo ja mam tak nietypowy zawód, że w ogóle nie ma startu do ciebie, prawda?
1: No, można tak powiedzieć.
2: A czym się zajmujesz?
1: Zajmuję się nadzorowaniem sprowadzania w firmie.
0: To ja myślałam, że ty masz
2: zamurowało
0: ten sprzęt.
2: Nas, jak słyszysz.
0: Że ty masz ten sprzęt i ty tam działasz po prostu na hali.
1: Nie, niestety nie działam, ale nadzoruję po prostu.
2: Okej. Okay. Sprawdzasz jakość spawów po prostu.
1: Dokładnie, swoim.
2: Cudownie, dobra. Słuchaj, chcielibyśmy wrócić szybko do pytania od kędziora. Z jakiego serialu zasłynął Joe Keery, czyli Joe?
1: Mojego ulubionego Stranger Things.
0: No to
3: brawo. Things. Szacunek. Gratulacje.
2: No i kędzior potwierdził, więc nie może być inaczej.
0: Co za cudowna radość. Justyna, to być może twoi koledzy z pracy się ucieszą, bo wygrywasz właśnie Radio Z, czyli zestaw do słuchania radia i oprócz tego, że będziesz kontrolować ich pracę, to jeszcze będziesz dbała o to, żeby cały czas słuchali Radia Z. Co ty na to?
1: Jasne. Będę to nadzorować i będę się starać, żeby wszystko jak najbardziej grało i było głośno na hali. Zuj.
2: Jednym słowem, zespawaliśmy cię z Radiem Z.
1: Dokładnie tak. Moja ulubiona stacja, także codziennie
2: cudownie
1: was słucham. Oj, z powrotem.
2: Ściskamy cię mocno, pięknego weekendu. Cześć, pa, pa.
4: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
7: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
4: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
8: Też możecie wygrać.
4: Wielki finał 28 września.
9: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
4: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny. Dużo dobre.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Castorama! Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
22: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
23: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: oni robią. Oj, oj, oj, ja się wcale nie dziwię, bo to jest po prostu nieprawdopodobne. W poniedziałek Radio Z obchodzi swoje 36. urodziny i dlatego na stół wyciągamy ogromną kasę. Jak tylko się do Was dodzwonimy, w finale Rządzy Pieniądza zgarniacie w pewniaku 100 tysięcy złotych, ale można wygrać 1 000 000 złotych.
1: 1 000 000 złotych? To już mam 1 000 000 złotych. Moja żona mi nie wierzy. Ale jak wygram, to jej powiem, że mam 1 000 000 złotych. Zawsze mi się to przyda.
2: Tak, nie, to pewno, że tak. Jak powiesz żonie, że masz 1 000 000, to możesz też od razu powiedzieć, miałem 1 000 000 złotych.
0: Zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu. W poniedziałek ktoś z Was za samo odebranie telefonu zgarnie 100 tysięcy, a 1 000 000 czeka w walizkach.
2: No i mamy jeszcze piątkową mega premię w grze. Jeden SMS to teraz 30 tysięcy szans na finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
20: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
20: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofa.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
22: O.
21: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
23: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
24: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
25: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
26: 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z.
27: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
26: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z 1 000 000 złotych w gotówce.
28: Też możecie wygrać.
26: Wielki finał 28 września.
29: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
26: 1 000 000 złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
30: Po reklamie.

0: Czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tylko do 15:00 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 zgarnia 30 tysięcy szans na grę o 1 000 000 zł. Już w poniedziałek. Radio Z 7353. There's

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu Z. A dzisiaj polska reprezentacja gra wielki mecz i nie mówimy tym razem o piłce nożnej i spotkaniu z Bośnią.
1: Nie, bo o 17:00 półfinał Mistrzostw Europy. I o szczegółach więcej powiemy w wiadomościach Radia Z o 15:00.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
13: Co masz dziś na lunch?
14: Ach, to zależy na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
13: A powiesz jak to się robi?
14: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
13: Leci się na przerwie do Biedronki.
14: I gotowe?
15: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
20: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: To piątek, 25 dzień września, dochodzi godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, dzień dobry.
23: Dzień dobry.
0: Zapraszam.
23: Kraków przed wyborami prezydenta miasta. Śledzimy finisz kampanii. Procedury ewakuacyjne w komunikacji miejskiej powstały w Lublinie. Tylko 2 godziny do meczu siatkarzy. Nasi grają o awans do finału Mistrzostw Europy.
0: 15.
23: Finał kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. Do ciszy wyborczej zostało tylko 9 godzin. Kandydaci wykorzystują ostatnie chwile, by przekonać do siebie wyborców. Startuje 7 osób. Łączymy się z Krakowem, gdzie jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, dzień dobry. Jak wygląda finisz kampanii?
1: No, kandydaci od rana są na ulicach miasta. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej przekonuje mieszkańców, że tylko ona jako prezydent zagwarantuje dobrą współpracę z premierem i z rządem.
2: Zwłaszcza w dzisiejszych czasach naprawdę samotny jeździec nie naprawi naszego miasta.
1: Samotny jeździec to oczywiście prowadzący w sondażach Łukasz Gibała, to on podkreśla swoją bezpartyjność i niezależność.
4: Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek premier traktował to miasto gorzej z tego powodu, że tutaj nie wygra kandydatka jego partii politycznej.
1: Finał kampanii przebiega spokojnie. Emocje były wczoraj, kiedy zjechali tutaj liderzy partyjni z Warszawy. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
23: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska prawdopodobnie zmierzą się w drugiej turze wyborów za 2 tygodnie. Procedury postępowania ewakuacyjnego w komunikacji miejskiej opracowało MPK Lublin. Wytyczne określają zachowania podczas podróży na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Szczegóły zebrał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Zasady bezpieczeństwa są tu cały czas aktualizowane, bo i zagrożenie atakiem jest coraz większe. Kiedy trzeba się ewakuować i wyjąć syreny, kierowca powinien się zatrzymać w bezpiecznym miejscu. To może być na przykład zatoka przystankowa, mówi mi Kamil Rząd, inspektor obrony cywilnej w MPK.

0: Tymi przepisami sprawdzała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę poszerza katalog tzw. czarnych praktyk reklamowych o tym, co może być eko czy neutralne klimatycznie.
2: Żeby przedsiębiorcy mówili konkretnie, prawdziwie i w sposób, który konsument jest w stanie zweryfikować.
1: Jak uzasadniał w Sejmie projekt ustawy wiceprezes UOKiK Daniel Mańkowski, firmy muszą mieć dowody na swoje twierdzenia o byciu eko i nie będzie już pola do interpretacji stylu reklamowego, liczyć się będą twarde dowody. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: W przypadku wprowadzenia w błąd firmy muszą liczyć się z karami do 10% obrotów. Strażacy wyjeżdżają do pierwszych tej jesieni zatruć tlenkiem węgla. Przypominają więc o czujkach czadu, które mogą uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Pamiętajmy, że czad jest bezbarwny i bezwonny. Człowiek nie jest w stanie wykryć go własnymi zmysłami, dlatego sprawna czujka może być tym elementem, który odpowiednio wcześnie ostrzeże nas przed zagrożeniem, a szczególnie w nocy, kiedy śpimy, odpoczywamy i nasze zmysły są uśpione.
0: Czujka kosztuje od 50 do 150 zł. Już tylko dwa kroki dzielą naszych siatkarzy od drugiego z rzędu, a trzeciego w historii Mistrzostwa Europy. Polacy zagrają dziś ze Słowenią o awans do wielkiego finału. Mecz w Mediolanie. Na miejscu jest Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie nastroje w polskiej kadrze przed dzisiejszym pojedynkiem?
4: Jest spokój i optymizm. Doświadczenie zdobyte w ostatnich latach procentuje. Polacy regularnie wracają z wielkich imprez z medalami. Ostatnio wygrana Liga Narodów, a w Mediolanie biało-czerwoni bronią tytułu Mistrza Europy, a wszystko pod wodzą wybitnego trenera Nikoli Grbicia, który wydobywa z zawodników to, co najlepsze.
5: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to powód, żeby były dumni. To jest dla tego zespołu, dla nas bardzo ważne.
4: Bilans Serba w reprezentacji Polski, którą prowadzi od 4 lat, to 9 medali z najważniejszych turniejów siatkarskich. 10 na wyciągnięcie ręki. Z Mediolanu Marcin Powideł, Radio Z.
0: Mocno trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. Z Marcinem usłyszymy się za 2 godziny, kiedy rozpocznie się mecz ze Słowenią. A już teraz wiadomości ekonomiczne Radio Z. Zaprasza Darek Klimczak.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: W przyszłym tygodniu cena diesla może przekroczyć 9 zł. Taką przyszłość kreśli e-petrol.pl. Według ekspertów cena oleju napędowego w tej chwili jest utrzymywana poniżej 9 zł kosztem marż detalicznych sprzedawców. Po ministrze finansów także Rada Polityki Pieniężnej przewiduje wzrost inflacji w najbliższych miesiącach. Powodem są wysokie ceny paliw oraz brak kontynuacji programów osłonowych. Szef resortu finansów mówi jednak, że powrót do inflacji 18% nam nie grozi. W sierpniu mieliśmy wzrost cen na poziomie 3,4%. Firmy w Polsce coraz mocniej zachęcają swoich pracowników do powrotu do biur. Jak pisze Puls Biznesu, robi to 2/3 przedsiębiorstw. Widzą, że coraz trudniej jest im zarządzać zespołami zdalnymi oraz utrzymać motywację tych, którzy pracują w domach. Zachęta nie oznacza jednak nakazu pracy stacjonarnej. Pracę zdalną cały czas umożliwia 66% polskich pracodawców. Niezwykły widok mają mieszkańcy Lachowic koło Żywca. Od rana nad porośniętym lasem wzgórzem widać kilkunastometrowy słup ognia. To efekty spalania wydobywanego tutaj gazu. Wszystko jest pod kontrolą, a pochodnie ognia będzie można oglądać z przerwami do 10 października.
8: Będzie lepiej, można by powiedzieć, cytując klasyka, dlatego że dzisiaj jeszcze chłodno, do tego przelotne opady deszczu, dużo chmur. No i w nocy także jeszcze trochę pokropi, pojawią się mgły
9: to
8: i
9: kiedy,
8: chłodek.
9: Kiedy będzie lepiej? Ciężejcze, tak
8: i teraz uwaga,
9: nie słychać.
8: Będzie lepiej od jutra. Jutro już zobaczymy 20 stopni na zachodzie, słońce, a niedziela też w ogóle będzie fantastyczna, bo 22 i jeszcze więcej słońca.
9: To jest szansa, że ja się opalę jeszcze, tak, przed końcem roku?
8: Wszystko jest tylko i wyłącznie w twoich rękach.

0: To jest bardzo poważny radiowy program i polityką międzynarodową też się zajmujemy. W Waszyngtonie gości chiński przywódca Xi Jinping. No i jest bardzo miło, jest przyjacielsko. Obiecał Donaldowi Trumpowi, że dostanie pandy w prezencie od Chin. Pięknie. I te pandy mają trafić do zoo w Atlancie w ciągu najbliższych dni.
1: W ogóle te misie są fajne. Ja uważam, że one
0: słodkie.
1: Nie, takie są do przytulania. Tylko one komend nie rozumieją. Mówisz świat, te stoją. Mówisz do mnie, to bez ruchu. Nie, to chińszczyzna taka.

0: Kaśka Pery w Radiu Z, a to może być wasz poniedziałek. To znaczy ja wiem, że to jest na razie dopiero piątek. Spokojnie, spokojnie, ale my już szykujemy się na to, co nadejdzie w poniedziałek, bo to będzie wyglądać tak. Odbieracie telefon w dniu naszych 36 urodzin i możecie zostać milionerami. No a co później z tym milionem?
1: Milion? No nie wiem, pewnie bym wydała całą kasę na super szybkie auto, jakieś Porsche Carrera. No i też na wszystkie usługi, które pomogą mi oszczędzić czas, no bo czasu nie mamy, młodość jest krótka.
2: No a czas jest tu rzeczywiście kluczowy, bo od teraz do 16 mamy dla was super mnożnik. Każdy SMS w sprawie miliona daje wam 25 tysięcy szans.
0: A po weekendzie w poniedziałek dzwonimy i za odebranie telefonów poda wam rekordowy pewniak. 100 tysięcy złotych wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Cher w Radiu Z, to ja się uśmiecham, bo jak powiedziałam o tym Karpiowi, to powiedział, ale mnie to kręci. No to przyznaj się, co tak cię kręci?
1: Remont na Śnieżce. Ja nie mogę się doczekać. Ale o szczegółach powiemy więcej w wiadomościach Radia Z o 15.30.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Netto. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
2: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
1: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
2: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
1: A gładzie i farby?
2: Wiadomo!
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
6: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.
11: Mamy piątek, 25 września, jest 15:30. Czas na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
12: W kościołach w całym Paryżu zabiły dzwony, a na lotnisku gościa witali prezydent i jego żona. Leon XIV przyleciał na 4-dniową pielgrzymkę do stolicy Francji. Dziś przed papieżem wizyta w katedrze Notre Dame, odbudowanej po pożarze sprzed 8 lat, i wieczorem na Stade de France spotkanie z 80 tysiącami młodych ludzi. Kampania przeciw homofobii świętuje 25-lecie. Z tej okazji rozdała po raz kolejny koronę równości, mówi Przemek Walas z organizacji.
13: To jest 25 lat sukcesów i ogromnej pracy, jaką wykonaliśmy jako społeczeństwo.
12: Wyróżnienia trafiły do pierwszej pary w Polsce, która dokonała transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą. Miłośnicy karkonoszy na ten remont czekali od lat. Szczyt Śnieżki lada chwila zmieni się w plac budowy. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne idzie do generalnego remontu. Odnowiony zostanie jeden z trzech dysków, z których składa się budynek. Chodzi o to miejsce, w którym znajdowała się kiedyś restauracja. Jej ponowne otwarcie za 5 lat. A już teraz w Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
12: Spore utrudnienia na A4 w Katowicach w stronę Krakowa. Trasa korkuje się w kilku miejscach. W samym Krakowie także nie rozpędzicie się. Na A4 od Balic do węzła Kraków-Tyniec i potem dalej w stronę S7. Korki także w przeciwnym kierunku. Nietypowe odkrycie na trasie S6 na Pomorzu. Na odcinku Kowale-Gdańsk-Lublewo znaleziono niewybuch. Zamknięte są łącznice S6 Kowale, S7 Żukowo i S6 Straszyn, S7 Żukowo. Zakorkowana droga krajowa numer 92 w miejscowości Błonie na Mazowszu. Z problemami jedziecie z Warszawy w stronę Sochaczewa. Wiadomości dla kierowców powstają z Waszą pomocą. Dzwońcie.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
15: Ja wiem, że dzisiaj sporo opadów, że szaro, ale piątkowy wieczór, nieważne co dzieje się za oknem, zawsze smakuje najlepiej, a po piątku przychodzi sobota i ona już będzie zachwycać. Jutro 20 stopni na zachodzie kraju, bez opadów, no może poza północnym wschodem, tam też chłodno, około 15, w pozostałych miejscach słońce.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way w Radiu Z za 18 minut 16. Jedno z prywatnych przedszkoli w Cieszynie ma taką świetną propozycję dla rodziców odbierających swoje pociechy, a to jest dobra godzina na odbiór pociechy, przypominamy, gdybyście jechali sami w samochodzie. Zamiast stania przy garnkach po powrocie z pracy, czeka gotowy słoik ciepłej zupy, domowe ciasto prosto z przedszkolnej kuchni. Co ma się zmarnować? Co dzieciaki nie zjadły, czeka w lodówce, w słoiku i można brać.
1: No i super, popieram. Fajne. Rzeczywiście. A co się dzieje potem z tymi obiadami, to już wiadomo. No bo to tradycyjny cykl życia obiadu wygląda tak. Będzie na drugi dzień, potem jest zostaw dla ojca, no i już na koniec. Dobra, daj psu.
0: Albo ojcu.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1 plus 1 gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
10: Mariolka?
9: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
10: Ten z funkcją aktywnego mycia?
9: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
11: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
12: Elewacja wygląda pięknie, tylko na jak długo?
13: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
12: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
13: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
12: A gładzie i farby?
13: Wiadomo!
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: DNA w Radiu Z, a już w poniedziałek nasze 36. urodziny i finał, w którym ktoś z Was będzie mógł wygrać 1 000 000 złotych. Ale czas się kończy, za chwilę nasz bonus dobiegnie końca.
1: Do godziny 16 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 dostaje 25 000 szans. Radio Z pod 7353.

0: Music Sounds to Fast Boy w Radiu Z. Słuchajcie, każdy z nas może zostać grzyboznawcą.
1: Ale niektórzy tylko raz.
0: Chyba że skończysz specjalny kurs i o tym więcej w wiadomościach Radia Z, te punktualnie o 16.
2: Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi.
3: Gen Z, bądźcie naszymi gośćmi. Dom Gen Z w Radiu Z.
2: Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już dziś, tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Po reklamie.
6: Mamy piątkowe popołudnie, już prawie godzina 16 na zegarach, pora na wiadomości w Radiu Z. Italia Tomczak.
7: Nowe wiadomości po ataku nożownika na Podkarpaciu. Wypowiedzieli się biegli. Zakazy ruchu i parkowania. Warszawa walczy z hulajnogami. Została godzina. Polscy siatkarze zagrają o awans do finału Mistrzostw Europy.
6: 16.
7: Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Prokuratura nie przesłuchała dziś Ihora M. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Wczoraj obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru. Jeden z kapłanów nie przeżył. Pozostałe osoby trafiły do szpitali. W studiu obok mnie reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku. Co dokładnie wiemy o stanie psychicznym nożownika?
8: Według biegłych nie pozwala na jego przesłuchanie. Ihor M. ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Co ważne, jest to ocena na ten moment, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
9: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
8: Choć zarzutów nie udało się dziś postawić, śledczy skierują do sądu wniosek o areszt i będą kontynuować prowadzenie śledztwa.
7: Według biegłych Ihor M. wymaga leczenia psychiatrycznego. Prokuratura chce, by był aresztowany w warunkach szpitalnych. Będzie więcej ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych w stolicy, w tym zakazy ruchu i parkowania. Jak ustaliło Radio Z, warszawski ratusz jest zasypywany wnioskami z urzędów dzielnic w tej sprawie. Na razie zakazy obowiązują na Starym Mieście i w Parku Łazienkowskim. Gdzie i od kiedy będą kolejne, ustalał nasz reporter Michał Dzienyński.
10: Kolejne zakazy dla hulajnóg elektrycznych to kwestia najbliższych miesięcy. Wąskie uliczki i parki na Starym Mokotowie, Ochocie czy w centrum, to tam najprawdopodobniej zostaną wprowadzone ograniczenia.
11: Małe przestrzenie, że gdzie mamy duży ruch pieszy, gdzie mamy przestrzeń, tak jak tutaj chociażby w Parku Świętokrzyskim.
10: Mówi Radiu Z Łukasz Puchacki z Zarządu Dróg Miejskich. Jednocześnie, jak ustaliłem, już ponad 300 nieprawidłowo źle zaparkowanych hulajnóg elektrycznych odholowała w stolicy Straż Miejska.
7: Mandaty nakładane są na właścicieli firm, do których należą hulajnogi. Mieszkańcy dzielnicy Za Cukrownią w Lublinie proszą miasto o remont. Wiele domów nadal nie ma podłączonej kanalizacji, wody, gazu, ani nawet poprowadzonej drogi. Miasto odpowiada, że inwestycja jest opóźniona ze względu na prace geologiczne. Mieszkańcy w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem opowiadają, że świat o nich zapomniał.
12: Centrum Lublina, zaledwie kilkaset metrów od nowoczesnych stadionów i biurowców, to tu czas się zatrzymał. Jak mówią mi mieszkańcy, wodę trzeba nosić, prać ręcznie, a zimą chorować.
13: Czy mycie, czy kąpanie, to się idzie do...

0: wytwarzać i sprzedawać. Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak rozmawiał z uczestnikami Kacprem i Justyną.
1: Zajmuję się uprawą grzybów właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
2: A proszę powiedzieć, czy łatwo było się dostać na ten kurs?
3: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas pasjonatów grzybowych robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
0: Wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali całego kraju. Za godzinę mecz Polska kontra Słowenia w siatkówce. Pojedynek w Mediolanie zdecyduje o tym, która z drużyn zagra jutro w finale Mistrzostw Europy. Polacy bronią tytułu, są faworytem, ale spodziewają się trudnego spotkania, mówi rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda.
4: Oni są bardzo ofensywnym zespołem fizycznym, bardzo dobrzy w bloku, świetni środkowi, bardzo dobre skrzydła. Ja się spodziewam tego, że no będą ryzykować, tak jak zresztą wszystkie zespoły z nami. Po naszej stronie będzie musiała być taka mądrość i cierpliwość w ataku.
0: Trzymamy kciuki za naszych. W drugim półfinale Francja zagra z Finlandią, która w ostatnim spotkaniu wyrzuciła za burtę Włochów. Radio Z jest w Mediolanie. Relacje z meczu Polska-Słowenia usłyszycie na naszej antenie.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
7: I Dalia wie, co mówi, bo my razem z Kasią będziemy oglądać ten mecz. Znaczy Kasia mniej, ale ja bardziej, więc będziemy informować o tym, co się dzieje.
8: Ale ja tak kibicuję duchem, tak wewnętrznie kibicuję i to też się liczy.
7: To, ale oni czują to twoje wsparcie, mogę ci to zagwarantować.
8: Na pewno.
7: My poczujemy za to ciepło, od jutra będzie więcej słońca, w niedzielę nawet do 22 stopni.
6: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
8: Ja to muszę wyjaśnić. Chodzi o to, że ja mam uraz, bo kiedyś taki kolega spojrzał na mnie i powiedział, wiesz co, ty to wyglądasz jak taka typowa kibicka siatkówki i ja nie wiem do dzisiaj, czy to był komplement, czy nie, więc po prostu...
7: Był. Zresztą tak, w ostatnim meczu, jak Fornal tam kończył, to też było tak, o, czuję wsparcie od Kasi.

0: Dawid podsiadło w Radiu Z. Coś ci się nie podoba.
1: Ale ty mi tak oczko puszczasz, to naprawdę ja się nie spodziewałam.
0: Wpadło mi się za trzeci. I teraz jest kłopot.
1: Słuchajcie, z jednym okiem.
0: 12 minut po 16, ale za to z nową fryzurą chciałem się pochwalić. I to jest, uważam, za mój wielki sukces. Byłem dzisiaj u swojego fryzjera Wojtka. Zapłaciłem tyle, co zawsze. Dostałem kawę, tak jak zawsze.
1: Mimo.
0: Żadnych rabatów, nic. Ale uważam, że skoro nie było drożej, to jest to jednak mój sukces.
1: I super, i ja też się cieszę, a moim sukcesem jest to, że ja zauważyłam i rewelacyjna fryzura, naprawdę. Piątek, 12 minut po godzinie 16, to jest doskonała pora, żebyście do nas zadzwonili i opowiedzieli nam o swoich sukcesach. Co wam się udało? 321-321-321. A dla autora najciekawszej wypowiedzi mamy bilety do kina na filmową lalkę. 321-321-321.

0: That's the way it is, Celine Dion w Radio Z. 20 minut po 16. Radio Z zrobi z kogoś z was milionera i to już w poniedziałek. W dniu naszych 36 urodzin w Rządze Pieniądza do wygrania będzie 1 000 000 złotych. A co wy byście zrobili z taką kasą?
1: No, za 1 000 000 złotych to bym zabrał całą rodzinę i poleciał na bezludną wyspę, żeby odpocząć od tego świata i o właśnie... od tych wszystkich telefonów.
2: To wszystko jest możliwe. Już w studiu u nas trwają przygotowania. W poniedziałek urodziny, w poniedziałek wielki finał. Ktoś z was spełni swoje marzenie o wielkiej kasie. 1 000 000 w walizkach, to już wiecie. A nasz pewniak to 100 000 złotych. Taka kasa jest dla was za samo odebranie telefonu.
0: Mamy dla was kolejny bonus. Od teraz, ale tylko do 17:00. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 21 000 szans. Radio Z wysyłacie pod 7353. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Media 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Po ataku w klasztorze. Nowe ustalenia prokuratury. Rosja eskaluje. Polska zaostrza procedury lotnicze. Koniec kampanii. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta.
7: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic, opakowanie 200 gramów za 10. W sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
18: Punktualnie 16:30, mamy piątek, 25 września, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
19: Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie Collegium Humanum. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych. Zostali oskarżeni o wręczenie łapówek w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dostali m.in. kary roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz wysokie grzywny. Litwa ramię w ramię z Polską. Służby przygotowują międzynarodowy plan ewakuacji ludności. W razie potrzeby pozwoliłby na przeprowadzenie przez granicę części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Analizowane są procedury i logistyka, a w przyszłości ma powstać konkretny plan. Na Litwie trwają też ćwiczenia, podczas których testowane będą procedury takiej ewakuacji. Przed nami noc naukowców. Wiele polskich uczelni zaprasza do siebie wszystkich chętnych i zapowiada, że nie będzie dziś spać. Politechnika Poznańska zaprezentuje grę terenową przy użyciu radia, mówi Krzysztof Cichoń z uczelni.
0: Pokaz się nazywa Łowy na Lisa i polega na tym, że dzieci odszukują nadajniki radiowe umieszczone na terenie Politechniki.
19: Noc naukowców dziś w Wielkopolsce, Małopolsce i na Pomorzu, a 10 października na Śląsku. A już teraz w Radiu Z sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Piątek, więc ruch spory.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Zablokowana S8 w Łódzkiem. Do zderzenia dwóch ciężarówek doszło między węzłami Złoczew a Sierac Południe. W trakcie usuwania wraku doszło do wycieku substancji chemicznej. Wezwano już jednostkę ratownictwa chemicznego. Kierujcie się na objazdy w kierunku Warszawy przez węzeł Złoczew i dalej drogami wojewódzkimi i krajowymi. Zderzenie na S6 na Pomorzu między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdańsk-Owczarnia w stronę Łodzi. Zablokowany jeden pas ruchu. Z problemami na Krajowej 7 na Pomorzu w Gdańsku w stronę Elbląga. Zderzenie dwóch osobówek. Zablokowany jeden pas ruchu. Uważajcie na A1 w Kujawsko-Pomorskiem w stronę Gdańska między Włocławkiem a Ciechocinkiem. Pożar ciężarówki. Ruch odbywa się pasem szybkim. Pamiętajcie o czerwonym telefonie Radia Z. To tutaj czekamy na wasze wiadomości o korkach. 321-321-100.
21: A w nocy chłodno. Przymrozki mogą pojawić się na samym południu kraju, tam około 4 stopni w najcieplejszym momencie. 10 może pojawić się w centrum, ale po nocy przychodzi sobota i ona już będzie nas zachwycać. Mnóstwo słońca. Na termometrach nawet 20 stopni. Tyle na przykład na Dolnym Śląsku, ale na północy też ciepło. 18, najchłodniej na północnym wschodzie. 15 i tam deszcz.
22: Za 27 minut 17 wszyscy pamiętamy ten teledysk i ten kawałek I'm Blue, Da Buddy. To jest w nowej wersji David Guetta, Babe Rexha. Bardzo dobrze to brzmi.

0: Robin Schulz, Kido w radiu za 19 minut do godziny 17. Jest piątek, jest wspaniale. Wiele rzeczy wam się dzisiaj udało, zresztą sami posłuchajcie.
1: Moim sukcesem jest to, że będąc u fryzjera, udało mi się na jutrzejsze wydarzenie zarezerwować makijaż o ludzkiej porze i w ludzkiej cenie, jak na te czasy.
2: Myślę, że wielkim sukcesem dzisiaj było, że nie rzuciłam papierami w momencie, kiedy szefowa wyprowadziła mnie z równowagi.
3: Udało mi się przejechać Niemcy bez ształu, czyli bez korka.
4: Przełamałem się, zacząłem używać AI, zaoszczędziłem sobie jakieś 2 dni pracy.
5: Jak to było? Sztuczna inteligencja nigdy nie zabierze ci pracy?
0: Tak,
5: nie? Ale ty możesz za to bliskich zabrać na filmową lalkę. Gwiazdorska obsada, Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat. 30 września premiera. Wysyłamy cię do kina.
6: Radio Z i już. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: to Lorin w Radiu Z. Ktoś z was w poniedziałek może dołączyć do grona milionerów. Ta kasa czeka na was w poniedziałkowym finale Radia Z.
1: I jeszcze przez 10 minut jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 daje wam 21 000 szans na wygraną. SMS Radio Z 7353.

0: Manzel Mellow w Radiu Zeta. Już za chwilę wiadomości i wielkie siatkarskie emocje. Bądźcie z nami. Radio Zet
1: i już. W Radiu Zet jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości. Mam nadzieję, że ten czas festiwalu będzie pełnym odkryć, zaskoczeń.
3: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
5: Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
8: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
22: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
24: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
25: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 17. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Idalia Tomczak.
26: Z poślizgiem do Sejmu trafiły rządowe pomysły na reformę zdrowia. Kraków wybierze prezydenta, kampania dobiega końca. Rusza mecz Polska-Słowenia w siatkówce. Wysłannik Radia Z jest na miejscu.
0: Siedemnasta.
26: Reforma ochrony zdrowia w Sejmie. Do parlamentu wpłynął pakiet rządowych ustaw, które w założeniu mają być receptą na uzdrowienie kulejącego systemu. Koniec z rekordowymi pensjami lekarzy. Ich czas pracy będzie limitowany. Pytanie, jaki plan w tej sprawie mają Sejm i Senat? Odpowiedzi szukała reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
1: Na ten moment nie ma potrzeby zwoływania dodatkowego posiedzenia tylko na tę reformę. Rządowe projekty trafią pod obrady najpewniej na początku października. W ochronie zdrowia jest problem, mówi Paweł Ślis z Polski 2050 i nie ukrywa, że ma pewne zastrzeżenia.
2: Trochę za wolno. Uważam, że to powinno być dużo wcześniej zrobione w Sejmie.
1: I choć poseł nie jest zwolennikiem specjalnych obrad tylko w tej sprawie, to już w przypadku konieczności wydłużenia posiedzenia byłby zdecydowanie na tak.
26: Rządowa reforma do Sejmu miała trafić na początku września. Rzecznik Praw Obywatelskich chce prosić Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o usługach cyfrowych. Zdaniem Sylwii Gregorczyk-Abram, która była dziś gościem Radia Z, nowe prawo da szansę obrony w sporach użytkowników mediów społecznościowych z prowadzącymi je firmami. O tym, jakich jeszcze argumentów zamierza użyć rzecznik, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Widzę przestrzeń do współpracy z Kancelarią Prezydenta w kontekście ochrony praw obywateli i będę ją pielęgnować, deklaruje Sylwia Gregorczyk-Abram. Odbyła już nawet pierwsze rozmowy w tej kwestii, ale liczy na dłuższe spotkanie z Karolem Nawrockim, by wytłumaczyć mu, jak wielką rolę mogą spełnić nowe przepisy dotyczące wszystkich, którzy korzystają z serwisów społecznościowych.
4: Możliwości, jakie obywatel ma, chociażby związane z uzasadnieniem usunięcia treści, zablokowania konta.
3: Liczba skarg na ten temat wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż rośnie.
26: Terminu spotkania z Karolem Nawrockim w tej sprawie jeszcze nie ustalono. W Krakowie kończy się kampania przed niedzielnymi, przedterminowymi wyborami prezydenckimi. Z sondaży wynika, że do drugiej tury wejdą niezależny radny Łukasz Gibała i kandydatka KO popierana przez PSL Monika Piątkowska. O urząd ubiega się 7 kandydatów. Na linii krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, kto jeszcze ma realne szanse na drugą turę?
5: Trzecie miejsce w sondażach zajmuje Michał Drewnicki, radny PiS z wieloletnim doświadczeniem. Ma opinię bardzo pracowitego i uczciwego samorządowca. Jak mówił dzisiaj, ma nadzieję na wejście do drugiej tury, no ale nie tylko na to.
6: Mam nadzieję, drodzy państwo, popłynie taka fala. Kraków będzie iskrą, która rozpali całą Polskę, by cała Polska doczekała się upragnionej przez nas zmiany.
5: Nie jest pewne, czy te nadzieje podziela prezes partii. Jarosław Kaczyński jako jedyny z liderów nie przyjechał do Krakowa, żeby poprzeć swojego kandydata. Przemek Taranek, Radio Z.
26: O kandydatach na prezydenta Krakowa będziemy dzisiaj jeszcze mówić do północy. Później obowiązuje nas cisza wyborcza. Łowcy dronów stworzyli naukowcy z Politechniki Łódzkiej. System wykrywa bezzałogowe

0: Rywala, z którym biało-czerwoni grali częściej. Z reprezentacją Słowenii walczymy nie tylko na imprezach rangi mistrzowskiej, ale też na Igrzyskach Olimpijskich czy w Lidze Narodów. Na miejscu w Mediolanie jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Powideł z redakcji sportowej. Marcinie, kto dziś jest faworytem?
1: Polacy. Biało-czerwoni przełamali złą serię ze Słowenią. Ten rywal w przeszłości wyjątkowo nam nie leżał. Na samych mistrzostwach Europy przegraliśmy ze Słoweńcami 4 razy z rzędu, ale na szczęście to już historia. To my zwyciężyliśmy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, a potem w półfinale poprzednich mistrzostw Europy, gdzie sięgnęliśmy w Rzymie po złoto. Dziś Polacy bronią tytułu z pełną wiarą, że cel osiągną. Podobnie myślą polscy kibice, których spotkałem tuż przed meczem.
2: O, Radio Z! Myślę, że nasi sprawią mi prezent dzisiaj na urodziny. 55 kończę, takie okrągłe.
3: 3-0. 3-0 musi być, bo ja kupiłam w ciemno bilety na półfinały i na finały.
1: No proste? No to zaczynamy. Polska o 2 kroki od 2. z rzędu, a 3. w historii tytułu Mistrza Europy. Z Mediolanu Marcin Powideł, Radio Z.
0: No, trzymamy kciuki i rękę na pulsie. Z Marcinem połączymy się w wiadomościach Radia Z za godzinę.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Ale spokojnie, jeśli jesteście na przykład w samochodzie albo w pracy i nie możecie oglądać, to od czego macie Radio Z? My tu będziemy z Kasią wam mówić, jaka jest sytuacja w meczu. I tak samo mówimy o tym, co dzieje się w pogodzie, a właściwie co nas czeka. Piękny
6: dobrze
5: weekend.
6: Dobrze się dzieje, tak.
5: Jedynie na Podlasiu jutro trochę pokropi, a w niedzielę ma być naprawdę cudownie już w całym kraju i ponad 2 dychy. Yo, yo, yo.
7: 5 minut po 17. Znacie Gen Z? Wasze dzieciaki na pewno, więc dajcie głośniej, bo dzisiaj zaglądamy do domu najpopularniejszych influencerów w kraju. To już za moment, bądźcie blisko radia.

0: to jest półfinał Mistrzostw Europy, więc to nie będzie takie szybkie hop-siup. 6-5 na razie prowadzimy ze Słowenią, nie jest źle. A w Radiu Z trwa dzień z Gen Z, to influencerzy, którzy podbili internet. Wasze dzieci na pewno doskonale ich znają.
1: Wśród nich jest m.in. Bartek Świeży-Laskowski. No to pogadajmy o kasie. W poniedziałek w Radiu Z będziemy chcieli rozdać 1 000 000 złotych. A wy kiedy dorobiliście się swojej pierwszej bańki?
2: Mieliśmy łatwiej niż normalna osoba, która gdzieś tam rozpoczyna od zera, bo jednak zostaliśmy wypromowani przez Freeza, przez ten projekt Twoje 5 minut. Tamte osoby, które były na początku w tamtym projekcie, dostały bardzo mocny boost i tak naprawdę ja, dołączając do projektu, no to od zera bardzo szybko urośliśmy, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, o liczby jakieś tam na social mediach. A jeżeli chodzi o pieniądze, to też ciężko, bo ciężko to też tak, wiesz, znaleźć okres, w którym się uzbierało jakąś sumę pieniędzy. Przyszło z czasem, bo też na początku to wszystko było, wszystkie te pieniądze były gdzieś tam inwestowane. Musiało się najpierw zwrócić wszystko, żebyśmy my zarobili jakieś większe pieniądze. No ale w naszym przypadku rzeczywiście było to całkiem szybkie.
0: Zabierzcie dzieciaki do kina na film ekipy Gen Z 100 dni Misja Zeus. A więcej domu Gen Z w Lubię To po 20 w Radiu Z.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: To Spice Setki w Radio Z, 19 minut po 17, od razu czuć, że to jest piątek. 13 do 11 Polska ze Słowenią w pierwszym secie. Norwescy naukowcy przychodzą z takimi niepokojącymi badaniami. Łosie z roku na rok są chudsze, to jest bardzo ważna informacja. 40 lat temu masa ciała łosia była większa o blisko 40%, a teraz chudzinki takie wyszczuplone.
1: I co, i te łosie tak po prostu, one nic nie robią, nic nie zmieniają i chudną?
0: Aha.
1: To nie są łosie, to są świnie.

0: W pierwszym secie ze Słowenią idzie nam fantastycznie. 20-14 prowadzi Polska. To jest półfinał Mistrzostw Europy. Mocno trzymamy kciuki. A za chwilę o 17.30 wiadomości w Radio Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
3: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
5: Mariolka?
4: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
5: Ten z funkcją aktywnego mycia?
4: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
6: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
13: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
14: A nosek?
13: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromaktiv. Przyklejamy plasterek Aromaktiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromaktiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
14: Całą noc?
13: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
14: Dobranoc, nosku.
13: Dobranoc, skarbie.
15: Aromaktiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po reklamie.
0: Piątek, 25 września i 17.30. Czas sprawdzić najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. I Dalia Tomczak.
18: 22 nielegalne fabryki tytoniu zlikwidowane w pół roku. Krajowa Administracja Skarbowa wraz z innymi służbami na gorącym uczynku zatrzymała 85 osób. Dziś podsumowuje 6 pierwszych miesięcy tego roku. Wartość zabezpieczonego towaru to ponad 250 milionów złotych. Rock and roll w świecie kina. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy o Janie Borysewiczu. Lider Lady Punk był na pokazie w Teatrze Muzycznym. Muzyk chwalił odtwórcę głównej roli debiutanta Mikołaja Bukry. Mickiewicza.
17: Jak się okazało, że będzie Mikołaj, to mówię, wow, kurde, on jeszcze jest muzykiem i ma jakby swoje marzenia, chce założyć własny zespół i tak dalej. Mówię, no to jest ten gość, tak? I jeszcze oni sobie przypadli do gustu, Mikołaj z Chrisem, z reżyserem filmu.
18: Mniej obcy walczy w Gdyni o Złote Lwy, a od 7 października będzie dostępny w streamingu. Radość w łódzkim zoo, po ponad 20 latach na świat przyszły lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca, czują się dobrze, powoli poznają otoczenie, przywitała je już prezydent miasta. Przed kociętami jeszcze szczepienia. My sprawdzamy, co na drogach. Wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: Zablokowany zjazd z A2 na A1 od strony Poznania. Motocykl uderzył w barierę ochronną. Jedna osoba ranna. Niewybuch znaleziono na węźle Gdańsk Południe. Zablokowany odcinek S7 w obu kierunkach od węzła Południe do węzła Lublewo. Zablokowana jest też łącznica na węźle Gdańsk Południe, S6 Kowale, S7 Żukowo oraz łącznica S6 Straszyn, S7 Żukowo. Dobre wiadomości z S8 w Łódzkiem na odcinku Złoczew-Sieradz Południe w stronę Warszawy odblokowano lewy pas. Dzwonić na czerwony telefon Radia Z. Uważajcie w Nowym Sączu w kierunku Nowego Targu.
20: Zamknięte rondo Podrzeczu, kort straszne.
18: Czerwony telefon jest do Waszej dyspozycji.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
21: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
22: Jeżeli tak myślicie, że no wypadałoby zrobić zakupy, ale to może poczekać do jutra, to nie. Naprawdę warto poświęcić piątkowy wieczór na to, żeby jeszcze skoczyć do sklepu, bo sobota będzie tak słoneczna, że szkoda ją marnować na to, żeby chodzić po sklepie. Jutro słońce od 15 do 20 stopni, opady w zasadzie wyłącznie na północnym wschodzie kraju.
21: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
23: Radio Z i już.
24: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: No zawału przez nich dostanę. 23 do 21. Pierwszy set wciąż trwa, ale to my prowadzimy. Półfinał Mistrzostw Europy, a przecież mecz o horror dopiero o 20:45. Polska, Bośnia.

0: takich nowości potrzebujemy zdecydowanie więcej. Wszystko, czego chciałem, Mrozu i Kacperczyk w Radiu Z. Za 17 minut 18 rozpoczął się drugi set, 3-2 prowadzimy. A w Polsce najszybciej przybywa, w to nie mogę uwierzyć, ultra bogatych.
1: O proszę.
0: I podobnej sytuacji nie ma nigdzie na świecie. Mhm. Grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów w ostatnich 5 latach zwiększyło się o ponad 100%.
1: No zwykle mam tak, że cudze sukcesy naprawdę mnie cieszą. Potrafię się tak radować, ale tu jakoś tak, no tak wyjątkowo tak.
0: Żyjemy w Polsce, więc nie.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama.
4: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
5: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
6: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
5: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
6: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
5: A gładzie i farby?
6: Wiadomo!
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

drugim secie Polacy prowadzą 11-9 w półfinale Mistrzostw Europy. Polska, Słowenia. Na miejscu w Mediolanie jest nasz wysłannik, jest nasz dziennikarz, więc połączymy się z nim w wiadomościach Radia Z o 18:00.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
8: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
9: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
8: A gładziej farby?
9: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
10: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
16: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.
17: Mamy piątek, 25 dzień września, dochodzi godzina 18, pora na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak, prosimy.
18: Nasi siatkarze grają ze Słoweńcami w Mediolanie. Wysłannik Radia Z jest na miejscu. Unia odblokowuje miliardy na wsparcie Ukrainy. W trzech pytaniach na koniec dnia Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa.
17: 18.
18: Jest dobrze. Nasi siatkarze grają w Mediolanie ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy i prowadzą 1-0. Trwa drugi set. Na miejscu mecz śledzi wysłannik Radia Z, Marcin Powideł z redakcji sportowej. Marcinie, jaki wynik?
6: No są powody do optymizmu. Polacy nie wytracili rytmu z pierwszej partii i konsekwentnie prowadzą ze Słowenią, także w secie drugim. Jest 18-17. Początek spotkania był dość wyrównany, ale mniej więcej od 7-8 punktu biało-czerwoni odskoczyli rywalom na 2-3 oczka i zakończyli pierwszą część rywalizacji zwycięstwem do 23, ani na chwilę nie oddając Słoweńcom prowadzenia. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Trener naszej reprezentacji Nikola Grbić nie musi gasić pożarów. Polacy mają w tym meczu inicjatywę i jak na razie kontrolują wydarzenia na boisku. Z Mediolanu Marcin Powideł, Radio Z.
18: Trzymamy rękę na pulsie, z Marcinem słyszymy się za godzinę. Unia Europejska odblokowała ponad 6,5 miliarda euro na wsparcie Ukrainy. Kraje wspólnoty dogadały się w sprawie sposobu wykorzystania tych pieniędzy. Część z nich trafi do państw jako zwrot kosztów za broń przekazaną Ukrainie. Część na wspólne zakupy dla tego kraju, a część ma wesprzeć ukraińskich żołnierzy. To dobra wiadomość dla Ukrainy i zła wiadomość dla Rosji, napisała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas na X-ie. Ostra riposta polityków PiS po wypowiedzi premiera na temat sporu w Trybunale Konstytucyjnym. Szef rządu najpierw porównał sytuację do starcia szachisty z facetem z bejsbolem, a później stwierdził: grzeczny to już byłem. Kiedy on był grzeczny? Pyta szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
19: Ta zapowiedź dotyczy kolejnych ataków na prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczy kolejnych ataków na instytucje, które są niezależne od Donalda Tuska, myślę o Trybunale Konstytucyjnym, dotyczy kolejnych ataków na opozycję. Tusk walczy z opozycją.
18: Sytuacja w Trybunale jest trudna. Czworo wybranych przez Sejm sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania, a piąty, Maciej Berek, wciąż czeka na przyjęcie ślubowania przez prezydenta. W Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Iwona Kutyna i jej gość.
20: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapowiadana Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Krakowa, wprost z Krakowa właśnie. Dzień dobry pani poseł, witam serdecznie.
21: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
20: Pani w Krakowie, no bo jesteśmy na ostatniej prostej, o tym porozmawiamy, bo to dosłownie godzinę przed ciszą wyborczą, ale do tego Trybunału chciałabym nawiązać, o którym przed chwilą była mowa w wiadomościach. Minister Żurek mówi, że w ciągu kilku tygodni rozpocznie się odbudowa w Trybunale. Na razie prokuratura postawiła zarzuty, jak wiemy, dyrektor Kancelarii Trybunału. Między innymi dotyczą nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków. W odpowiedzi Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie wobec trójki sędziów. To według pani próba zastraszania tychże sędziów?
21: Ja uważam, że przede wszystkim skandalem jest to, że pan prezes odmawia dopuszczenia do orzekania prawidłowo i legalnie wybranych sędziów. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o tę procedurę. Oni powinni orzekać, a tutaj ta próba ich różnicowania, blokowania, no jest po prostu łamaniem prawa. Ja oczekuję od państwa polskiego, że będzie w takich wypadkach po prostu działać i reagować, dlatego że immunitet nie może być zasłoną dla tego, kto łamie prawo.
20: Osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, to już drugi punkt, będą miały takie same prawa, obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie, to już zapowiedź ministra finansów, który podpisał interpelację podatkową w tym temacie. To krok milowy?
21: Ja się bardzo cieszę z tej decyzji. Do tej pory

0: decyduje się założyć rodzinę, no to pewne właśnie ceremonie powinien się wokół tego odbywać. Dlatego ja, gdy zostanę prezydentem, chciałabym oczywiście na swój koszt, żeby tutaj nie dawać żadnych, absolutnie żadnych pretekstów przeciwnikom równości, honorować tę parę listem gratulacyjnym, skromną uroczystością, bo w Krakowie rozumiemy, że wszystkie rodziny są ważne, wszystkie tworzą Kraków i takie właśnie miasto chciałabym z mieszkańcami budować.
1: I jeszcze trzecie pytanie w tej części. Wybory w Krakowie to według Pani taki przedsmak, tudzież sprawdzian przed wyborami parlamentarnymi przyszłorocznymi?
0: Ja wiem, że tak to przedstawiają dziennikarze ogólnopolscy, natomiast Kraków nie jest żadnym testem. Na pewno nie jest testem, na pewno mieszkańcy nie są jakimś testem przed wyborami parlamentarnymi. Jesteśmy po bardzo trudnej kampanii okołoreferendalnej, po też trudnej prezydenturze prezydenta Miszalskiego, który niestety nie do końca dźwignął te obowiązki. I teraz krakowianie będą decydować nie o przyszłości partii politycznych, Polski, tylko o przyszłości swojego miasta. O tym, w jakim mieście będą wychowywać dzieci, jak ono będzie działało, więc dla mnie to nie jest żaden test i uważam, że mieszkańcy Krakowa też nie zasługują na to, żeby traktować ich jako jakiś poligon doświadczalny.
1: No ale trochę nim jest, nie da się ukryć. O tym będziemy rozmawiać dalej. Przenosimy się do internetu, radio.z.pl, YouTube i Facebook. Tam do oglądania i do słuchania moja rozmowa. Daria Gosek-Popiołek, zapraszamy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dzisiaj w nocy jeszcze przelotne opady deszczu będą się pojawiały, głównie na północy. Uwaga na mgły, które o poranku mogą przeszkadzać mieszkańcom Małopolski i Podkarpacia. A sobota zaczyna się słonecznie i będzie ciągnąć to słoneczko co najmniej przez tydzień.
4: No i wspaniale. I w temacie słońca jeszcze chwilę zostajemy. Wiktor Dduła, tam słońce, gdzie my grzejmy się, grzejmy. To Radio Z.

0: No ale takie informacje też chce się przekazywać. Polska, Słowenia 2-0 w setach w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Oby tak dalej.

0: Bardzo lubię ten kawałeczek. Self-Aware, Tempo City w Radio Z, kwadrans po 18. A kto jedzie z dzieciakami, to niech teraz da głośniej, bo to jest dzień z Gen Z w Radio Z. Wpadliśmy do domu najpopularniejszej grupy influencerów, a drzwi otwiera nam Daniel Koszczuk.
1: Nie spodziewałem się was, witajcie w moim domu.
2: Alo, przedpokój, tam mamy stół. Nikt z niego nie korzysta, bo jest na tyle drogi, że boimy się jakieś plamy na nim i tak dalej. Tutaj są nagrywane jedynie setki. Na przykład teraz siadam tutaj pierwszy raz. To jest tak fajnie właśnie przestrzenna chata, że nie wszystkiego się korzysta. Półka, drogi obraz, nasze twarze. Kto gra na gitarze? Co to są instrumenty? Nie wiem. Proszę państwa, basenik, nie wiem czy wiecie, mnie się kąpała sana. Naprawdę. Dlaczego? Ponieważ pani architekt, która robiła te mieszkanie, ten dom, robiła również chatę sanach. I mieliśmy taką sytuację, w której w umowie mieliśmy uzgodnione, że na miesiąc oddaje mi tą chatę, bo jest ktoś ma jakiś ślub i tak dalej. W sanach się pluskała, wrzuciła fotę.
3: Następnym razem na taką imprezę bardzo proszę, zaproście też nas. A jeżeli chcecie poznać bliżej ekipę Gen Z, no i przede wszystkim zrobić dzieciakom przyjemność, to zabierzcie je do kina na film Ekipy Gen Z 100 dni, misja Zeus, 16 tak. minut po 18, September i Cry for You w Radiu Z.
0: Jak coś, to my możemy się też w tym basenie wykąpać. Nie ma problemu. Zdziwiło cię to? Moja propozycja?
3: Nie, ona jest w porządku. Teraz daj spokój, jest koniec września.
0: Ubraniach, września. Spokojnie.
3: Ubraniach. Ale koniec września.

0: 25 minut po 18 prowadzimy ze Słowenią w setach 2-0, a w tym trzecim to Słoweńcy na prowadzeniu 9-7, bo było 6.
1: Dobrze, ale mam nadzieję, że idziemy cały czas w dobrym kierunku. Niebawem 18.30 wiadomości Radia Z też będzie sportowo. Tym razem zajrzymy na korty tenisowe. Zawodnicy mają propozycję zmian przepisów, a szczegóły o 18.30. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
3: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Po reklamie.
11: 25 września to piątek, jest 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, witam. Jest śledztwo w sprawie środowego pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku aktu sabotażu i terroryzmu. Ustalono, że pożar był wynikiem podpalenia. Istnieje podejrzenie, że sprawcy działali na zlecenie rosyjskich służb. Sprawą zajmuje się ABW i policja. Nikogo na razie nie zatrzymano. Tysiące litrów oleju napędowego ukradł 33-latek z Dolnego Śląska. Tankował i odjeżdżał bez płacenia. Proceder trwał od sierpnia, mówi Radiu Z Katarzyna Mazurek z ząbkowickiej policji.
13: Mężczyzna pozorował jeszcze dokonywanie płatności telefonem tak, by zmylić obsługę stacji, po czym odjechał nie płacąc. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące kradzieży, obu kradzieży. Funkcjonariusze zabezpieczyli również samochód, w którym znajdowało się kilka zbiorników o pojemności około 1000 litrów każdy.
12: Dodatkowo mężczyzna odpowie za jazdę samochodem mimo wydanego zakazu prowadzenia pojazdów. Carlos Alcaraz ma dość nocnych meczów w turniejach wielkoszlemowych. Hiszpański tenisista apeluje do organizatorów o zmiany, tak aby spotkania kończyły się najpóźniej o 23. Jego tegoroczny pojedynek w US Open zakończył się o 3.30 nad ranem. Według siedmiokrotnego mistrza wielkoszlemowego to męczy zawodników, ale też i kibiców. Amerykański Związek Tenisowy zapowiada analizę planu gier. My teraz analizujemy drogi. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Zablokowany jeden pas na ekspresowej 12 w Lubelskiem na odcinku między węzłami Kurów Wschód a Kurów Zachód. Na wysokości miejscowości Szumów w kierunku Warszawy zderzyły się dwie osobówki. Nadal korkuje się ekspresowa 7 w kierunku Trójmiasta w rejonie węzła Gdańsk Południe. Tam wykryto niewybuch. Powoli jednak sytuacja wraca do normy, bo saperzy usunęli pocisk. Przywrócono też ruch na zamkniętym wcześniej odcinku do Lublewa Gdańskiego. Zablokowany prawy pas na zjeździe z A2 na A1 od strony Poznania między węzłami Stryków a Łódź Północ. Motocykl uderzył w barierę ochronną. Czerwony telefon jest do Waszej dyspozycji.
14: Czerwony telefon Radia Z 321 321 100.
15: nocy od 4 na południu do 10 w centrum, ale patrzę na prognozę na sobotę i niedzielę. To, że w sobotę będzie mnóstwo słońca, to już pewnie wiecie, ale niedziela też zasługuje na kilka słów od nas, bo w niedzielę nawet 22-23 stopnie. Z każdym kolejnym dniem, co najmniej do czwartku, będzie tylko cieplej.
11: Ja to akceptuję, protestów nie ma, zażaleń brak. Za 27 minut 19. Czekam na pokazanie wyniku, było 14-14. Tak, 14-14, ale pamiętajmy, że prowadzimy w setach 2-0.
15: Tak, ja nie oglądam meczu, bo bardzo się boję spoglądać w stronę telewizora. Oglądam za to emocje karpie na twarzy i denerwuję się, naprawdę.

0: Chyba zaczniemy od tej najważniejszej informacji. Polacy w finale Mistrzostw Europy wygraliśmy ze Słowenią 3-0. To jest nieprawdopodobne. Finał będzie w sobotę. Nie znamy jeszcze konkretnej godziny, ale na pewno jak tylko poznamy, to dowiecie się z Radia Z. Cudowna informacja.
1: Biorąc pod uwagę, jakie w dzisiejszym spotkaniu były emocje, to radzę już teraz parzyć Melisę na to, co będzie się działo jutro. Ale dzisiaj po 20 w Radiu Z kolejna część sportowych emocji. Liga Europy. Polska będzie grała z Bośnią.
0: To Liga Narodów chyba jest.
1: Liga Narodów. Polska będzie grała z Bośnią i Hercegowiną. Chciałam mieć te 10 sekund, kiedy będę ekspertką sportową. I co? Nie wyszło.
0: Tak, to będzie piłka nożna, czyli inne emocje. Mam takie wrażenie.
1: A po godzinie 19 będą muzyczne emocje. Mateusz Ptaszyński zaprasza was na listę Lubię to, wiem, powiedział mi, że będzie mieć całkiem nowy, pachnący i świeży numer od Taylor Swift. Bądźcie z nami.

0: One Republic w Radiu Z, a w Mediolanie trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce. Wiemy już, że Polska jutro powalczy o złoto i to kolejny raz. W wiadomościach Radia Z połączymy się z naszym wysłannikiem, który dzisiejsze zmagania Polaków oglądał na żywo. To u nas punktualnie o 19 w wiadomościach Radia Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
17: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
16: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
17: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
16: A gładzie i farby?
17: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
18: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
22: Po Desnoranie znika chrapanie.
23: Aflofarm.
0: Po reklamie. Słuchacie Radia Z, już prawie godzina 19 na zegarach, pora na najnowsze wydanie wiadomości. Rafał Piech, zapraszamy.
24: Przyjemna powtórka z rozrywki. Polacy znowu zagrają złoto na siatkarskim Euro. Sportowych emocji ciąg dalszy. Przed nami mecz z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Będzie też o kursie na Znawce Grzybów. Jedyny taki ruszył właśnie w Wielkopolsce.
0: 19.
24: Mamy to. Nasi siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, którzy bronią trofeum, pokonali w 3 setach Słoweńców i po raz drugi z rzędu zagrają o złoto. Zwycięstwo na własne oczy w Mediolanie widział Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
25: Zgadza
24: Marcinie,
25: się.
24: No trochę zazdrościmy. To historyczna chwila.
1: No coś pięknego, Polacy. To absolutnie już nie tylko europejski, ale i światowy top. Z każdej dużej imprezy przewożą w ostatnich latach medale i tym razem także nie zawiedli. Będzie medal, pytanie jakiego koloru? Biało-czerwoni pewnie pokonali dziś w półfinale Słoweńców, nie tracąc ani jednego seta, czapki z głów. Chwilo trwaj, jutro nasza reprezentacja rozegra ostatni mecz w tym pięknym dla nas turnieju. Złoto jest na wyciągnięcie ręki. Z Mediolanu Marcin Powideł, Radio Z.
24: Wielki finał jutro. Rywala Polaków wyłoni pojedynek Francji z Finlandią. Ten mecz o 21:00. Siatkarski parkiet zamieniamy na murawę, bo czekają nas piłkarskie emocje z udziałem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni od pojedynku z Bośnią i Hercegowiną rozpoczną rywalizację w dywizji B Ligi Narodów. Z kibicami przed Stadionem Narodowym w Warszawie rozmawiał reporter Radia Z, Krzysztof Wilanowski.
2: Mówi się, że płace to wymagają, kibice płacą za bilet i czego wymagają dzisiaj od naszej kadry?
3: Dobrej gry przede wszystkim.
4: Zwycięstwa, dobrej gry i mobilizacji zawodników.
23: Chcielibyśmy, żeby zagrała super, żebyśmy mogli się cieszyć meczem, dobrze dopingować, no i liczymy na wygraną.
25: Z starej daty to mi wystarczy zwycięstwa, bo już piękną grę widziałem.
24: Na Stadion Narodowy wrócimy w wiadomościach Radia Z za godzinę. Dowiemy się, jaką jedenastkę wybrał selekcjoner Jan Urban. A początek meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną o 20:45. Za dwa dni wybory w Krakowie, a za rok wybory do Sejmu i Senatu. Dlatego wielu komentatorów postrzega głosowanie w stolicy Małopolski jako papierek lakmusowy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Kraków to nie jest poligon doświadczalny, tłumaczy w Radiu Z w programie Trzy pytania na koniec dnia Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa.
26: Krakowianie będą decydować nie o przyszłości partii politycznych Polski, tylko o przyszłości swojego miasta, o tym, w jakim mieście będą wychowywać dzieci, jak ono będzie działało.
24: W niedzielnych wyborach bierze udział 8 kandydatów z poparciem wszystkich dużych partii, poza Konfederacją, której nie udało się zarejestrować swojego kandydata. A teraz temat na czasie i do tego bardzo przydatny. Ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy. Do wielkopolskiego Karpicka koło Wolsztyna zjechali przedsiębiorcy i miłośnicy zbierania grzybów. Wszystko po to, aby zdobyć uprawnienia, które pozwolą im te zbiory przetwarzać i legalnie sprzedawać. Jak wygląda taki kurs? O tym reporter Radia Z, Adam Kaśmierczak.
27: Zaczyna się od teorii, czyli wykładów dotyczących tego, jakie grzyby i w jakiej formie można wprowadzać do obrotu. Do nauki wykorzystane zostaną także dziesiątki modeli grzybów różnych gatunków w skali 1:1, od jadalnych po śmiertelnie trujące. Po teorii przyjdzie czas na zajęcia terenowe.
28: Musimy je widzieć, więc musimy sobie też pozbierać w lesie grzyby i później je oceniać. Mamy też część zagadnień dotyczących mikroskopii, czyli rozpoznawania grzybów na podstawie zarodników.
27: Mówiła Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca z wielkopolskiego sanepidu. Kurs kończy się godzinnym egzaminem państwowym. Karpicko, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Cały kurs trwa 8 dni. W tym roku bierze w nim udział 40 osób z całego kraju, z ponad setki chętnych. A u nas nie tylko dla chętnych, ale dla wszystkich. Wiadomości kulturalne. Prosto z Gdyni. Lucyna Płużyczka.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Festiwal w Gdyni wchodzi w decydującą fazę, a emocje w kinowych salach sięgają zenitu. Już jutro poznamy laureatów Złotych Lwów. Widzowie oglądają jeszcze filmy konkursowe i jak mówią, są nimi poruszeni. Wielkie emocje wzbudził tu m.in. dramat Macieja Sobieszczańskiego pod tytułem Przez ścianę. To oparta na faktach historia miłości stalinowskich więźniów Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, którzy poznali się w więzieniu na Rakowieckiej dzięki alfabetowi Morsa. Główną rolę przejmująco zagrała Maria Dębska. Dlaczego właśnie ją wybrał reżyser?
31: Maria łączy w sobie taką delikatność i kruchość z taką ogromną siłą wewnętrzną. Ja to nazywam takich ludzi przetrwaniec, czyli ktoś, kto jakby przetrwa w każdych warunkach, że ona wydaje się być taką kruchą osobą, ale jeżeli się jakby ją sprowokuje, czy naciśnie się ją jakby w sposób nieodpowiedni, to nagle wychodzi z niej naprawdę taka lwica, która potrafi postawić swoje warunki.
30: Przez ścianę walczy w Gdyni o Złote Lwy, a dziś na festiwalu ostatnio już pokazał

Stanach. ITP i ITD w Radiu Z. Dzisiaj na miejscu 10. Listy Lubię To w Radiu Z. Głosujcie na swoich ulubieńców. Zapraszam. A teraz propozycja do listy. Two Colors. To jest utwór Prima Donna. Zagraniczni twórcy, no w zasadzie trasą głowę dla tej piosenki. Two Colors opowiadają o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia. To posłuchajcie i zagłosujcie na radioz.pl.

chłopaki. Kuba i Kuba dzisiaj na miejscu 9. Listę Lubię To w Radiu Z. Głosujcie na nich, jeśli chcecie, żeby byli wyżej. To piosenka o końcu lata, więc nie wiem, czy to właśnie przekona, czy zachęci, zniechęci. To już zależy od was, głosujcie. Płyta Mroza czeka. Dzisiaj kilku DJ-ów na miejscu pierwszym, więc jeśli wiecie już, kto to taki, to dzwońcie 321 321 321. A na 8 Swedish House Mafia i Lickley.

Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Liwka, poza tobą nic, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Liwka w jednym z ostatnich wywiadów powiedziała, że jeszcze dziwi się, jak ludzie chcą robić sobie z nią zdjęcie. No, Liwka, jesteś gwiazdą, pojawiasz się w Radiu Z. Głosujcie na Liwkę, może pojawi się też w notowaniu. Artur Kimira Fiori, to z kolei za chwilę Artur dorzucił kilka dodatkowych dat do trasy koncertowej. To pewnie ucieszy tych, którzy jeszcze nie mają biletu.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W tym domu nigdy nie zwalnia.
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek, Majdan.
19: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
19: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
22: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
21: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
23: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
24: Po reklamie.

0: Fastboy, Music Sounds na miejscu 6 listy Lubię to w Radio Z. Wczoraj wieczorem w programie wspominałem, że Taylor przyszykowała specjalną edycję swojego albumu The Life of a Showgirl. No i dostajemy nowe nagranie od niej. Dzisiaj zagramy je premierowo w Radio Z. To jest utwór Patient Zero, który odbił się szerokim echem. Opowiada o rozterkach ze swoim byłym partnerem. Niedawno wzięła ślub, a ona o byłym partnerze. No.
1: Premiera w Radio Z.

0: Za tydzień premiera nowej płyty Dawida. Później się opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret dzisiaj na miejscu piątym. Płyta Mroza czeka. Druga podpowiedź. Na miejscu pierwszym dzisiaj remix oryginalnej piosenki z 2019 roku. 321-321-321. Dzwońcie. Sylwia Grzeszczak dzisiaj nie jest na pierwszym, ona na czwartym.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Rosé, New Trick. Świetny numer. Myślę, że długo nie będzie czekał na swoją szansę. A z kolei teraz Self-Aware i Temper City. To chyba znacie i lubicie.

0: My Body Isn't Ready. To Somber dzisiaj na miejscu drugim, listy lubię to w Radiu Z. A kto na miejscu pierwszym? Posłuchajmy, Marlena Skalicza.
1: To będzie Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Wielkie gratulacje dla Ciebie, płyta Mroza.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
11: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
17: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Z. Dobry wieczór w piątek, 25 września. Czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piech już w studiu.
19: Wybrańcy Jana Urbana, posłuchajcie, kto wybiegnie na mecz z Bośnią w Lidze Narodów. Nasz reporter zwiedził jeden z najnowocześniejszych schronów w Polsce. Posłuchajcie, hektary cennych łąk kupił Karkonoski Park Narodowy. Na Stadionie Narodowym coraz bliżej pierwszego gwizdka w meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Już wiemy, w jakim składzie biało-czerwoni zaczną to spotkanie. Wyjściową jedenastkę prześwietlił dla nas obecny na miejscu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
20: Potwierdzam, dzień dobry.
19: Dzień dobry, Krzysztofie. To kogo w bój posyła selekcjoner Jan Urban?
20: Po naszej bramki będzie strzegł Marcin Bułka. W obronie zobaczymy trójkę Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka i 19-letniego Kacpra Potulskiego, który, przypomnijmy, w maju zadebiutował w spotkaniu z Ukrainą. Ukrainą, a później wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Nigerią. Na wahadłach zagrają dzisiaj Michał Skóraś, Mati Kasz. W środku pola zobaczymy duet Piotr Zieliński, Bartosz Sliż. W ofensywie Sebastian Szymański, Jakub Kamiński i kapitan Polaków Robert Lewandowski. Warszawa, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
19: Ten mecz o 20:45, a do meczu naszych piłkarzy wrócimy za moment w wiadomościach sportowych Radia Z. Rośnie liczba ofiar dzisiejszego rosyjskiego ataku na Kijów. Jak przekazał mer stolicy Witalij Kliczko, zginęło 7 osób, a 46 zostało rannych. Jeden z dronów uderzył w samochody na parkingu przy biurowcu w dzielnicy Sołomiańskiej. Inny bezzałogowiec trafił w budynek mieszkalny w dzielnicy Peczerskiej. W ciągu ostatniej doby w Kijowie syreny zawyły 7 razy. Lublin ma jeden z najnowocześniejszych schronów w Polsce. Ukryje się w nim kilkaset osób przez co najmniej 3 dni. Znajduje się pod biurowcem MPK Lublin. W czasie ostatniego alarmu ewakuowali się tam pracownicy i okoliczni mieszkańcy. Podziemia odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Schron jest w pełni hermetyczny i bezpieczny. Ostatnio w czasie zagrożenia pracownicy spędzili tu kilkadziesiąt minut, ale jak zapewnia mnie Kamil Rząd, inspektor obrony cywilnej w MPK Lublin, przez kilka dni przetrwa tu nawet 200 osób.
21: Mamy tutaj źródła wody pitnej, takie zbiorniki 4000 litrów wody do użytku bytowego, 6 zbiorników po 850 litrów wody pitnej. Mamy własne ujęcie wody, mamy własne zasilanie.
1: W pełni wyposażona jest też kuchnia, apteczka i sypialnia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Zdjęcia i filmy ze schronu możecie zobaczyć na radioz.pl i na naszym X-ie. Niemcy reagują na zaproszenie przez USA Władimira Putina. Rosyjski przywódca miałby przyjechać na szczyt państw G20 w grudniu do Miami na Florydzie. W obliczu wojny w Ukrainie nie ma teraz miejsca na normalne stosunki z Rosją, przekazał rzecznik niemieckiego rządu. Więcej jeszcze o reakcji Berlina niemiecki korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
22: Przyjęliśmy do wiadomości zaproszenie Putina do USA na grudniowy szczyt G20. Bez względu na to, czy je przyjmie i będzie w Miami, czy nie, nie możemy traktować stosunków z Moskwą normalnie. Uniemożliwia to agresywna wojna prowadzona przez Rosję, powiedział rzecznik niemieckiego rządu Cornelius. Oznacza to, że Niemcy nie odstępują, w przeciwieństwie do USA, od przyjętej przez Zachód po rosyjskiej agresji na Ukrainę, dyplomatycznej izolacji Rosji. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
19: Spotkanie przywódców najważniejszych gospodarek świata oraz Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej odbędzie się w połowie grudnia. Karkonoski Park Narodowy kupił nowe łąki i to nie byle jakie. To teren, na którym zachowały się kamienne wały rolnicze sprzed kilkuset lat. To też przyrodnicza perełka, mówi Radio Z Piotr Słowiński z parku.
23: Więc to jest bardzo fajny zakątek świata, jednocześnie niezadeptany. Ja akurat lubię te łąki, tam często bywałem i bywam. One są bardzo plastyczne, piękne widoki na góry wałbrzyskie, na góry kamienne. Tam wzdłuż naszych łąk od każdej strony biegnie wygodna droga przez las, którą można rowerem, pieszo, zimą na nartach biegowych.
19: Zanim jednak malownicze łąki formalnie staną się częścią parku, czeka jeszcze długa administracyjna droga.
24: Kiedyś jak Legia grała ze Spartakiem Trnawa na wyjeździe, to pomalowali na serio trawę na zielono, ale na Narodowym chyba nie ma takiej potrzeby.
19: O, już nie takie historie znamy. Ze mną w studiu Mateusz
24: Dobry
19: Ligenza.
24: Wieczór.
19: No to znaczy, że wiadomości sportowe przed nami.
24: Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Okiem polskiego kibica. To jest wielki sportowy piątek. Na początek przenosimy się do Mediolanu, gdzie jest Marcin Powideł, który z dumą obserwuje poczynania naszych siatkarzy, którzy zameldowali się w finale Mistrzostw Europy. Halo Marcin, wygrana ze Słowenią 3-0 to prawdziwe arcydzieło?
27: No absolutnie, nie tylko wyjątkowy mecz, ale i cały turniej. To już można śmiało powiedzieć o występie naszych siatkarzy, a przecież jutro może być jeszcze piękniej. Jest szansa na złoto i prymat w Europie po raz drugi z rzędu. Ta historia jeszcze się nie zakończyła, a Polacy nie powiedzieli ostatniego słowa. Słoweński trener Fabio Soli mówił przed dzisiejszym półfinałem, że aby pokonać Polaków, trzeba liczyć na ich przeciętny występ, bo innej drogi nie ma. Ale biało-czerwoni nie grają przeciętnie. To wyjątkowy zespół i wyjątkowy trener Nikola Grbić, który wydobywa ze swoich zawodników to, co najlepsze. Lepsze emocje rosną. Czekamy na rywala naszej reprezentacji w wielkim finale.
26: A teraz łączymy się ze Stadionem Narodowym w Warszawie i Krzysztofem Wilanowskim.
28: Halo, Krzysiek. Jestem niezmiennie.
26: No odliczamy do tego pierwszego gwizdka z Bośnią i Hercegowiną i tak się zastanawiam, czy mamy się obawiać rywali.
28: Tak, bo Bośnia ma kim postraszyć. Nasi obrońcy muszą dobrze pilnować m.in. dwóch bośniackich strzelc, Ermedina Demirovicia i Harisa Tabakovicia. Pierwszy reprezentuje VfB Stuttgart. Dla niemieckiej ekipy ustrzelił m.in. hat-tricka w Lidze Mistrzów w starciu z Wikingiem. Drugi dla RB Salzburg strzelił w tym sezonie już 10 goli w 12 meczach. Musimy też uważać na wschodzącą gwiazdę bośniackiej kadry, na skrzydłowego.

0: Woodstocku. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. W Lubię to w Radio Z.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Ja wiem, że piątki należą do Was. W piątki zamawiacie też utwory w Radiu Z, więc podtrzymujemy tradycję 321-321-321. Można pozdrawiać, ale można też kibicować naszym 321-321-321, numer do studia.

0: Love Number 9, Brian Adams w Radio Z. W piątek, 25 września, sporo emocji tych sportowych dzisiaj, bo i nasza reprezentacja w siatkówce awansowała do finału w Mistrzostw Europy, więc gdyby to zrobili nasi piłkarze, to mielibyśmy po prostu jakieś święto narodowe i wolne w poniedziałek od pracy pewnie, ale że to są siatkarze, to pewnie tak nie będzie. Dzisiaj nasi z kolei też grają, mówię o tych kopaczach, o 20:45 na Narodowym, no ale odbieram wasze telefony w każdej sprawie, 321-321-321, można pozdrawiać, można się meldować, można mówić o planach na weekend, podsumowywać ten tydzień i zamawiać utwory. Co tym razem? Halo?
1: Serdecznie chciałbym podziękować naszym siatkarzom za grę i życzyć im złotego medalu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również, życzymy złotego medalu. No już są w finale, to już jest naprawdę coś wielkiego. No, drudzy będą na pewno, ale liczymy, że pierwsi może jednak. 321-321-321, numer dla was. Ten, kto usłyszy swój utwór wybrany przez siebie na antenie, ten dostanie czerwony gadżet od DZ, więc jest o co walczyć.

0: There's a party, DJ Bobo w Radiu Z, 23 minuty po 20 dzisiaj w Radiu Z dzień z Gen Z, czyli najpopularniejszą grupą influencerów w Polsce. Ostatnio przeszli z YouTube'a na kinowe ekrany. Była jedna część filmu, 100 dni do matury, teraz 100 dni misja Zeus. No i zapytaliśmy ich o odczucia po premierze i jak ten film w ogóle się przyjął.
1: Jestem mega zadowolony z tego filmu, jak to wszystko wyszło. Uważam, że druga część jest 10 razy lepsza niż pierwsza część i jest mi trochę też szkoda, ponieważ mimo tego, że mamy naprawdę świetny film, świetny produkt, o wiele lepszy niż pierwsza część, to wyniki są kurczę gorsze. Mam wrażenie, że przez to, że dużo osób widziało pierwszą część, już widzieli, że dobrze sobie poradziliśmy i nie ma ryzyka, że będzie naprawdę tragiczny ten film, to ludzie gdzieś tam mają mniejsze zainteresowanie. Więc kochani, jeżeli się zastanawiacie, czy iść, czy nie iść, to idźcie jak najszybciej, ponieważ czym gorszy wynik, tym szybciej film ucieknie z kin.
2: Jak wyniki jednak będą dobre, końcówka wskazuje na to, że...
1: będzie trzecia część, więc please! Więc obejrzyjcie 100 dni misja Zeus.
0: To do Gen Z jeszcze wrócimy dzisiaj w wieczornym programie. A wy dzwońcie 321-321-321. Pozdrawiajcie i zamawiajcie utwory. Czyli utwór zostanie wybrany i puszczony na antenie razem z waszą dedykacją, no to dostajecie czerwony gadżet Radio Z.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: groszy z Delikartą w Delikatesach Centrum.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

Darek Cool, Lizard Bonnie M w Radiu Z. Czemu ja tam słyszę Darek Cool zawsze, jak słucham tej piosenki, ale to jest Darek Cool. 23 minuty do 21. Właśnie widzę na telewizorze w studiu Stadion Narodowy z zewnątrz. Za chwilę odśpiewanie hymnów narodowych i lecimy z meczem w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. A wy możecie pozdrawiać, możecie też dodawać otuchy naszym. Może jakoś usłyszą to na Stadionie Narodowym. Oj, chyba nie ma kompletu dzisiaj na trybunach, ale może jeszcze się nie zebrali wszyscy kibice. 321-321-321. Numer telefonu dla was. Dzwońcie. A teraz Keira, na moje nieszczęście, propozycja do listy, lubię to.

0: Don't be so shy i Mane w Radio Z. No właśnie, nie wstydźcie się, dzwońcie do Radio Z. 321-321-321. Ja wiem, że mecz się zaczyna, właśnie śpiewają hymny nasi, więc przepraszam, że nie wstałem, ale tutaj akurat wejście się złożyło teraz, więc słuchamy was. 321-321-321.
1: Nie ma kompletu na trybunach, bo już się wszystkim znudziło śpiewanie "Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało".
0: Oj nie, no jeszcze może stali tam w kolejce do toalety albo po hot doga. Spokojnie, spokojnie, wygramy. Wygramy dzisiaj. Myślę, że 3-0, 3-1 jest w naszym zasięgu. Zobaczysz. Przypomnisz sobie moje słowa. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Pozdrawiajcie, meldujcie się, co porabiacie. Chwalcie się planami na weekend. Od tego jest właśnie Radio Z i piątkowy program. Lubię to.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Margaret, prima ballerina w Radiu Z, 0-0, jeśli chodzi o spotkanie Polski z Bośnią i Hercegowiną. No to czas na zamówienie utworu przez kogoś z was. Proszę bardzo, słuchamy. 321-321-321.
1: Dzień dobry, ja bym chciała pozdrowić twojego męża, za którym właśnie jadę, bo jedzie ciężarówką, a my jedziemy z synem osobówką. I bardzo go pozdrawiamy i byśmy chcieli piosenkę dla niego w Stanach. Szampan.
0: No dobra, to gramy w takim razie, a wam wysyłamy czerwony gadżet od Radia Z. Można też dzwonić 321-321-321 za godzinę. Kolejna szansa na zamówienie utworu.

0: Reklama.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
1: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.

0: reklamie.
1: Czas na wiadomości o 21:00 w piątek w Radiu Z. Maje dla nas Rafał Piech.
2: Gramy z Bośnią w piłkarskiej Lidze Narodów. Na Narodowym jest nasz reporter. Stracona szansa USA, media o wizycie chińskiego przywódcy w Białym Domu. Łódź, Kutno i Bełchatów, kolejne miasta, idą na wojnę z hulajnogami elektrycznymi.
1: 21:00.
2: Biało-czerwoni już w grze o pierwsze punkty w dywizji B Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym Polacy mierzą się z Bośnią i Hercegowiną. A to wszystko z perspektywy trybun ogląda Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
3: Obecny.
2: Krzysztof, jak nasi zaczęli to spotkanie?
3: Solidnie, jak zwykł mawiać były selekcjoner Adam Nawałka, dobrze zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Biało-czerwoni skutecznie neutralizują próby ataków bośniaków, a jeden z nich właśnie słynie. Tutaj chyba nic z tego nie będzie, chociaż tak, nie, niestety. Bośniacy dośrodkowują piłkę, ale wysoko nad bramką, więc zagrożenia nie będzie. Nasi też mieli swoje okazje. Najgroźniej zrobiło się, kiedy Piotr Zieliński przed polem karnym bośniaków dostał podanie od jednego z rywali. To była jego kępka trawy, więc uderzył bez chwili zawahania, ale piłka trafiła w plecy obrońcy i poszybowała wysoko nad bramką. Czekamy na pierwsze gole. Warszawa, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
2: Trzymamy kciuki za naszych. Wynik meczu sprawdzimy za chwilę w wiadomościach sportowych. Włoska ziemia znowu szczęśliwa dla polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi z rzędu zagrają o złoto na siatkarskim Euro. 3 lata temu w półfinale pokonali Słoweńców. Teraz wygrali z nimi na tym samym etapie rozgrywek, ale w Mediolanie.
4: Pełnienie marzeń. Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, To jest marzenie, także jutro zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
2: Mówił libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak. O tym, z kim zagramy jutro o złoto, zdecyduje pojedynek Francji z Finlandią, który właśnie się rozpoczyna. Zagraniczne media podsumowują wizytę chińskiego przywódcy w Białym Domu. Spotkanie Donald Trump, Xi Jinping nazywają straconą szansą dla USA. Pojawiają się głosy krytyki, ponieważ rozmowy nie przyniosły przełomów w kwestii handlu czy wojny w Iranie. Xi Jinping mówił o osiągnięciu porozumienia w zakresie stabilności strategicznej. Konkretów jednak zabrakło. Komentarze po tej wizycie zebrał nasz reporter Daniel Wrzos.
5: Zagraniczne media odnotowują, że mimo wystawnej kolacji i pochlebstw ze strony Trumpa pod adresem chińskiego przywódcy nie osiągnięto wiele. Przepych przeważał nad treścią, zauważa Financial Times. W trakcie kolacji Xi Jinping mówił o porozumieniu w wielu kwestiach i historycznym momencie w stosunkach obu mocarstw. Trump w swoim przemówieniu nie odniósł się do kwestii porozumień. Rozmowy miały dotyczyć między innymi wykorzystania sztucznej inteligencji. Chińskie agencje podają, że Trump zachęcał Chiny do powrotu do negocjacji z Iranem.
2: Dzień przed wizytą delegacji z Pekinu USA i Chiny przedłużyły do stycznia rozejm w wojnie handlowej. Kolejne samorządy szukają sposobów na rozwiązanie problemu hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski właśnie zakazał jazdy nimi w parkach, po skwerach, placach zabaw i boiskach sportowych. To reakcja po skargach mieszkańców. Do podobnego kroku szykuje się też Łódź, mówi Radiu Z radny Damian Raczkowski.
6: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
7: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
2: Dodaje radny Marcin Chęcz. Wcześniej w Łódzkiem podobne rozwiązanie przyjęło Kutno. Nad zakazem zastanawia się też Bełchatów. Z kolei Skierniewice podniosły opłaty za odebranie niewłaściwie zaparkowanych hulajnóg elektrycznych. Teraz wracamy na Murawę i sprawdzamy, jak idzie nasze wiadomości sportowe i Mateusz Ligacki.
8: Na miejscu.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Od 17 minut polscy piłkarze walczą z Bośnią i Hercegowiną na inaugurację nowego sezonu Ligi Narodów w dywizji B na Stadionie Narodowym w Warszawie 0-0, a z wysokości trybun obserwuje to wszystko Krzysztof Wilanowski.
3: Jestem.
10: Czy ja dobrze odczytuję, że selekcjoner Jan Urban wrócił do ustawienia z czwórką obrońców?
3: Tak, ten pierwszy skład, który pojawił się na stronie Łączy Nas Piłka, mógł nas trochę zmienić, bo pojawiło się w nim trzech środkowych obrońców, ale na Murawie wygląda to zupełnie inaczej. Z lewej strony operuje Jakub Kiwior, w środku mamy Kacpra Potulskiego, Kowalskiego i Jana Bednarka po prawej stronie Matiego Kasza. Tak przynajmniej to wygląda, kiedy bronimy, bo jeżeli atakujemy, wygląda to też zupełnie inaczej. Swobodnie nasi przechodzą na grę z trójką obrońców. Teraz właśnie Mati Kasz operuje w okolicach pola karnego, wycofuje piłkę do Kacpra Potulskiego. Będziemy konstruować akcję od tyłu. Tak jak wspomniałem, kiedy atakujemy i gramy trójką obrońców, Mati Kasz wysuwa się wyżej do przodu, a bliżej środka boiska zbiega Jakub Kiwior. Nasi wymieniają piłkę przed bośniacką bramką. Stąd ten hałas, ale niestety nic z tego nie będzie. Piotr Zieliński teraz przy piłce podaje piłkę do Jakuba Kamińskiego, który jest na lewej stronie. Mija obrońcę bośniaków, próbuje dośrodkować, ale nic z tego nie będzie. Jakub Kamiński i Michał Skóraś grają najszerzej na boisku. Za Robertem Lewandowskim operuje Sebastian Szymański, w środku pola Piotr Zieliński i Bartosz Slisz. I czekamy na to, jaki skutek przy

0: One and One i nie mam na myśli One to One, bo w meczu 0 do 0 akurat, Zero and Zero, Robert Miles w Radiu Z, no akurat takiej piosenki nie stworzył. 321, odbieram też wasze telefony, może nie wszyscy żyją meczem, halo?
1: Pozdrawiam moją narzeczoną Agnieszkę, która właśnie smaży burgery w kuchni.
0: Pozdrawiamy, smacznego życzymy w takim razie. I takiego burgerka to bym zjadł. Jeszcze jeden telefon.
2: Hej kochani, ja właśnie wracam z dwugodzinnego treningu na siłowni i teraz słucham swojego ulubionego radia, czyli was.
0: Pozdrawiamy, bardzo nam miło. Pozdrawiajcie, zamawiajcie utwory 321. Można też komentować mecz, jeśli ktoś bardzo chce.

0: about you now.
1: Sugar Babe, It's About You Now w Radiu Z. 23 minuty po 21:00 w meczu Polska-Bośnia i Hercegowina. No to wykorzystajmy ten czas na wasze pozdrowienia.
2: Chciałbym pozdrowić swoich kolegów z pracy, którzy są ze mną na nocne.
1: Pozdrawiamy gorąco i za chwilę dla was wszystkich Elton John Sacrifice. Będzie się można pobujać z kumplami w pracy razem z Eltonem. No a później kolejna część naszego dnia z Gen Z, tym słynnym składem internetowym.
3: Radio Z i już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Dawid Kwiatkowski, proste. No proste to nie jest strzelić bramkę Bośni i Hercegowinie, jak widać, 0-0 po pierwszej połowie, ale my dzisiaj o dniu Gen Z, bo mamy dzisiaj dzień z nimi. To jest najpopularniejsza grupa influencerów w Polsce. Porozmawialiśmy z Bartkiem Świeżym Laskowskim, który opowiedział nam więcej o głównej roli kapsla i jak on się odnalazł przy wchodzeniu w dorosłość.
1: Tak naprawdę ja też byłem takim kapslem, który też nie wiedział, w jakim kierunku pójść i gdzie pracować. I tak naprawdę moja rada to... nie robić sobie jakiejś takiej super presji, że już w tym momencie muszę postanowić, co chcę robić w życiu, tylko rzeczywiście popróbować sobie różnych rzeczy, pójść w jakimś kierunku i to też nie musi oznaczać, że to jest ten kierunek. W każdym momencie, na każdym etapie swojego życia zawsze ten kierunek można zmienić. Można pójść w zupełnie innym kierunku. Na przykład można pojechać za dziewczyną do Krakowa i zostać youtuberem, który robi losowe rzeczy i gra w pełnometrażowym filmie główną rolę, tak? No i też, ja też nie wiedziałem, więc po prostu trzeba zaufać temu losowi, popróbować różnych rzeczy i coś z tego wyjdzie.
0: Zaufajcie intuicji albo swojej dziewczynie, tak jak Świeży. Lost Frequencies, Mari Froes teraz.

Britney Spears, You Drive Me Crazy w Radio Z. 17 minut do 22, a już za chwilę piosenka wybrana przez kogoś z was w Radio Z. Nie odchodźcie za daleko.

0: Manga, Sylwia Grzeszczak, jeszcze tak wakacyjnie w Radiu Z. Czas na zamówienie utworu od kogoś z was?
1: Prosiłbym o utwór Davida Guetta i pozdrawiam cały zespół Radia Z.
0: Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i gramy. When Love Takes Over, pamiętasz to? Albo wy pamiętacie David Guetta, Kelly Rowland w Radiu Z już teraz. W meczu 0-0. Polska, Bośnia i Hercegowina.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofa. Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Z. Czas na kolejne wieczorne wiadomości. Rafał Piech w studiu ponownie.
19: Do przerwy bez bramek nasz reporter ogląda mecze z Bośnią na Narodowym. 33-latek, który postrzelił policjanta koło Bolesławca, był wcześniej karany za granicą. Można je oglądać tylko na Karaibskiej Wyspie albo w płockim zoo. Na koniec o niezwykłych narodzinach.
18: 22.
19: Kibice na Stadionie Narodowym w Warszawie jeszcze goli się nie doczekali. Nasi piłkarze w meczu Ligi Narodów remisują z Bośnią i Hercegowiną. Na miejscu jest reporter Radia Z, Krzysztof Wilanowski.
20: Jestem.
19: Krzysztofie, goli nie było, no, a były chociaż jakieś okazje?
20: No, było ich jak na lekarstwo, na pierwszy celny strzał na bramkę, nie tylko jeśli chodzi o nasz zespół, ale ogólnie w całym meczu czekaliśmy do 44 minuty. Wtedy zrobiło się groźnie w polu karnym Bośniaków. Piłkę spadającą z wysoka próbował opanować Robert Lewandowski, a tam odskoczyła na tyle szczęśliwie, że trafiła pod nogi Sebastiana Szymańskiego. Nasz pomocnik uderzył, ale teraz też Polacy uderzają, zmuszając do interwencji bramkarza do bitka. Niestety znów bramkarz Bośniaków na posterunku i nie mamy gola, więc to kolejna, już druga groźna sytuacja. Wcześniej też uderzał Sebastian Szymański prosto w bramkarza. Wynik się nie zmienia, jest 0-0, minęła 54 minuta gry.
19: Mecz Polaków ma też swoje miejsce w wiadomościach sportowych Radia ZT za moment. Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta koło Bolesławca. Stan rannego jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. 33-latek był wcześniej karany za granicą. Za co? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
0: Podejrzany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, w tym właśnie za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Na pistolet, z którego miał otworzyć ogień do policjantów, też nie miał zezwolenia. Funkcjonariusze interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia innych kradzieży. Na początku 33-latka nie było w domu, a kiedy wrócił, jak tylko zobaczył policjantów, miał zacząć strzelać. Funkcjonariusze też odpowiedzieli strzałami. Zatrzymali 33-latka po krótkim pościgu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Podejrzany przyznał się do winy. Mocne zaangażowanie politycznych liderów na ostatniej prostej przed wyborami w Krakowie. Ze wsparciem dla popieranych przez siebie kandydatek przybyli premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dla wielu to rozstrzygnięcie będzie sygnałem dla całej Polski, ale zdaniem Magdaleny Biejat z Lewicy te wybory są ważne przede wszystkim lokalnie.
21: Oprócz tego, że jestem polityczką, jestem też socjolożką i obserwuję bardzo dokładnie, jak duża jest grupa niezdecydowanych w kolejnych sondażach, jak wielu mieszkańców jest po prostu zmęczonych kolejnymi kampaniami. W związku z tym nie uważam, żeby te wyniki dało się przenieść na cały kraj. Jestem sama ich bardzo ciekawa.
19: Na razie na czele sondaży są bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Wiele wskazuje na to, że krakowskie starcie rozstrzygnie się między tym dwojgiem w drugiej turze. Do wyborów parlamentarnych szykuje się za to Łotwa. Głosowanie za nieco ponad tydzień. Są obawy przed ingerencją Rosji i prowokacjami. Politycy w kampanii rozmawiają dużo o bezpieczeństwie, ale nie są to wybory, których głównym tematem jest strach. Usłyszał w Rydze nasz wysłannik od łotewskiego politologa Filipsa Rejewskisa. Polacy rozumieją to lepiej niż ktokolwiek inny. Żyjemy blisko wojny, a związany z nią strach się zmienia. Żyjemy z nim. Przyzwyczajamy się i wykorzystujemy go od 4 lat na to, by być jak najlepiej przygotowanymi. Prognozy wskazują, że ugrupowanie obecnego premiera utrzyma się przy władzy. Niespodziewane narodziny w płockim zoo. Na świat przyszły rzadkie anolisy sabańskie. Na razie zauważono 2 maluchy, które mają zaledwie 3 cm długości. Świetnie się maskują, dlatego ich opiekunowie zachęcają, aby samemu przyjść i wypatrywać nowych mieszkańców ogrodu. 4 dorosłe osobniki przyjechały do Płocka w maju z Wrocławia. W naturze te małe jaszczurki żyją tylko na jednej wyspie na Morzu Karaibskim. A ze mną już Mateusz Ligenza.
22: Jestem, dobry wieczór.
19: Wspólnie cały czas wypatrujemy pierwszej bramki na Narodowy.
22: Tak jest, trzymamy kciuki.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Od razu przenosimy się na podświetlony, na biało-czerwono, rozgrzany Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie nasi piłkarze grają z Bośnią i Hercegowiną. To inauguracyjne spotkanie w dywizji B Ligi Narodów. Na zegarze 58 minuta i wciąż 0-0. Na miejscu jest nasz wysłannik Krzysztof Wilanowski. Czy w drugiej połowie coś drgnęło w grze polskiej kadry?
20: No właśnie, drgnęło i to mocno. Wprowadził się na boisko Wiktor Nowak, debiutant, który zastąpił w środku pola Bartosza Slisza i właśnie przed momentem uderzył bardzo mocno sprzed pola karnego i piłka minimalnie minęła okienko bośniackiej bramki. Ten skład właśnie zmienił się w przerwie. Właśnie ten wspomniany Wiktor Nowak zastąpił Bartosza Slisza. To nie jedyna zmiana, bo na lewej stronie obrony Przemysław Frankowski za Jakuba Kiwiora, który zanotował przeciętny występ okraszony żółtą kartką jeszcze w pierwszej połowie. Jakuba Kamińskiego, który widać było, że schodzi z urazem, zastąpił Nikola Zalewski. Te wszystkie zmiany sprawiły, że polski zespół zaczął grać trochę szybciej, trochę odważniej, trochę bardziej obiecująco. Po pierwszej połowie wszystkich kibiców na Stadionie Narodowym bolały oczy od tego, co oglądali. Było trudno, było siermiężnie, ale po obu stronach, więc to trochę tłumaczy naszych zawodników. Druga połowa, przynajmniej na początku, trochę lepsza, trochę żywsza. Zapowiada się być może, że w końcu doczekamy się tutaj pierwszego gola na Stadionie Narodowym.
22: A polscy siatkarze czekają na poznanie rywala w finale Mistrzostw Europy. W starciu Finów z Francuzami po 2 setach jest remis. W trzeciej partii 9-5 dla trójkolorowych.
18: Pogoda z dnia na dzień ma się poprawiać i w niedzielę, wyobraźcie sobie, nawet 22 stopnie, słońce wszędzie. Poniedziałek bardzo podobny, środa, czwartek, piątek. Niech to trwa wiecznie. No, słuchajcie, do przyszłego weekendu nawet ma tak być i w przyszły weekend nawet 24 stopnie. Chwilotrwa, 6 minut po 22. Tu Radio Z, lista, lubię to... to już nie jest lista lubię, to jest lista utworów wybranych przez was. 321-321-321. Zapraszam, można zamówić, można też kogoś pozdrowić, co tylko chcecie. A to Tomislavić.

0: We Found Love, Rihanna, Calvin Harris. Czy tak zakończymy też dzisiejsze spotkanie? No, zamawiajcie utwory 321-321-321. Ten program jest dla was. Ostatnia odsłona dnia z Gen Z teraz. Świeży opowiedział nam o tym, czy wszystkie sceny w filmie 100 dni Misja Zeus były odgrywane przez ich ekipę. No to jak to było?
1: Tak naprawdę miałem kaskadera, bo były trzy elementy, których nie mogłem zrobić. Było to tak. Może powiem, bo to tak naprawdę to nie jest spoiler. Było to wbiegnięcie na górę, tam po tej ścianie, wbiegnięcie na balustradę, przeskoczenie z jednej barierki na drugą nad przepaścią, bo tam gdybym spadł, to bym umarł prawdopodobnie. No i ta śruba taka, że on tam pomiędzy tymi mieczami robi taką śrubę. To są trzy elementy, które zrobił kaskader. Wszystko inne zrobiłem ja. Tak naprawdę ta cała choreografia tego wszystkiego była zrobiona przez właśnie kaskaderów. No jak założyłem tą perukę, no to miałem taką inspirację, żeby minimalnie gdzieś wrzucić taki trochę ruch, jak Jack Sparrow. Albo gdzieś tam te uniki, żeby były to jednak zabawne, żeby to nie było takie, że ta postać się gdzieś tam, wiesz, na maksa stara, tryharduje, żeby uniknąć, tylko żeby to był luzik, żeby to była zabawa, że jednak te uniki, przeskoki wychodzą same z siebie gdzieś tam na spontanie.
0: Nic, tylko oglądać ten film w kinie. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu Z. A w meczu Polska-Bośnia i Hercegowina 0-0 niestety.

0: Alien Rhymes, Can't Find Them Online, Radio Z, 26 prawie minut po 22, 0-0 w meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną. Dodajcie otuchy naszym, powiedzcie, jakie plany na weekend, albo też zamówcie piosenkę. Jeśli wasza piosenka i wasze pozdrowienia pojawią się na antenie, w sensie w komplecie, no to dostaniecie czerwony gadżet od Radio Z. No i usłyszycie piosenkę wybraną przez siebie, można schakować playlistę w Radio Z. 321-321-321, dzwońcie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Hold the line. Toto w Radiu Z. No widzę, trzymają linię, bo akcja dla Polski. Zieliński będzie właśnie strzelał. To możemy w sumie posłuchać. A może najpierw jakiś telefon od was?
1: Chciałbym dodać otuchy naszym, aby wygrali. Powodzenia, chłopaki.
0: Powodzenia, tak. 89, no już w zasadzie 90 minuta spotkania tego niedoliczonego jeszcze czasu. Uwaga, to ja może poczekam. Oj, było blisko, no ale niestety nie. Gramy Kaśka Sochacka-Kortes jak my. Nowość w Radiu Z i propozycja do listy. Lubię to.

0: TikTok i Kesha w Radiu Z. No niestety, czas nieubłaganie pędził i przegraliśmy spotkanie. Znaczy, ja mówię, że przegraliśmy. Co prawda jest remis 0-0, ale to jak przegrać? No z Bośnią zremisować to jak przegrać po prostu. Może jakieś otuchy sobie dodajmy.
1: Dobry wieczór, z tej strony Jarosław. Ja chciałem dodać otuchy samemu sobie, gdyż wybrałem się na nocny spacer, tak jeszcze wiosennie ubrany, a właśnie zaczyna padać. I tak, żebym szczęśliwie dotarł do domu. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy, no ale chociaż meczu nie oglądałeś. To są pozytywy, prawda?

0: Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love w Radio Z. Czas na ostatnią piosenkę wybraną przez kogoś z was. 321-321-321 odbieram i wręczam też czerwony gadżet od Radio Z przy okazji.
1: A może tak Pitbull i Mark Antony? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, bardzo dobra propozycja. Gramy Rain Over Me.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
2: To już czas na ostatnie piątkowe wiadomości w Radiu Z. Te bez zmian ma dla nas Rafał Piech. Posłuchajmy.
3: W szpitalu zmarł policjant postrzelony podczas interwencji koło Bolesławca. Ostatnie godziny kampanii w niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta. Z Bośnią na remis, podział punktów w piłkarskiej Lidze Narodów. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń z komendy w Bolesławcu. Tragiczne informacje przekazała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusz został wczoraj postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. 33-latek, który oddał strzały, usłyszał wcześniej zarzuty, które teraz prawdopodobnie zostaną zmienione. Napastnik był wcześniej karany w Niemczech za nielegalne przewożenie broni. 29-letni policjant służył w formacji niespełna 2 lata. Przesłuchanie i zarzutów na razie nie ma, ale będzie wniosek o areszt. Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie nożownika z Jarosławia na Podkarpaciu. Obywatel Ukrainy zaatakował wczoraj nożem 5 osób na terenie klasztoru. Zginął jeden z kapłanów. Ihor M. został już przebadany przez biegłych, co dokładnie ustalili, o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Według nich mężczyzna na ten moment nie może zostać przesłuchany. Wykazuje objawy choroby psychicznej i wymaga leczenia, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
4: Mimo to śledczy domagają się aresztowania Ihora M. na 3 miesiące. Ze względu na jego stan, areszt miałby odbyć się w warunkach szpitalnych. Jan Kielak, Radio Z.
3: Jutro ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Milczenia. Jego uczestnicy przejdą z miejskiego rynku do klasztoru, w którym wydarzyła się tragedia. Pracodawcy negatywnie o nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Ich zdaniem zmiany proponowane przez MSWiA nie skrócą kolejek ubiegających się o legalny pobyt w Polsce. Zgodnie z przepisami wprowadzona zostanie tak zwana milcząca zgoda. Jeżeli urząd nie odpowie na pismo w terminie 60 dni, to sprawa jest rozstrzygnięta pozytywnie na rzecz cudzoziemca. Jednak taka zasada ma objąć jedynie obywateli rozwiniętych państw jak USA, Wielka Brytania czy Japonia. To nie oni czekają na pozwolenie, żeby legalnie mieszkać i pracować, mówi Nadia Winiarska z Konfederacji Lewiatan.
6: Obywatele Ukrainy, obywatele Białorusi, obywatele Indii, Gruzji czekają miesiącami na decyzje pobytowe. Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji to jest prawie rok, tylko proszę wziąć pod uwagę, że to się różni w zależności od województwa.
3: Ustawowy czas na wydanie decyzji w sprawie pobytu to 60 dni. W zeszłym roku złożono ponad 500 000 wniosków. Targowiska, domy handlowe i okolice przystanków. Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszyli w miasto, aby zabiegać o głosy w ostatnim dniu kampanii wyborczej. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. O tym, kto ma największe szanse, z politologiem Łukaszem Stachem z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
7: Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. I to się już raczej nie zmieni, uważa dr Stach. Wizyty przedstawicieli rządu jej nie pomogą.
8: Czy premier, czy minister finansów, czy oni przedstawili jakąś wizję konkretnej inwestycji dla Krakowa, która mogłaby być taką kartą atutową? No nie.
7: Wszyscy zabiegają teraz o głosy wyborców niezdecydowanych. Pytanie, kogo poprą sympatycy Konfederacji, która nie ma swojego kandydata. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Po rezygnacji z kandydowania inicjatora referendum odwoławczego Jana Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Widzowie na festiwalu filmowym w Gdyni poruszeni produkcją Czas, który nie nadszedł, debiutantki Julii Rogowskiej. To opowieść o świecie, w którym starość jest piętnowana. Ludzie poddają się kuracji antygeriatrycznej, a ci, którzy tego nie zrobią, trafiają do miejsca odosobnienia. Główną rolę Sary, która buntuje się przeciwko systemowi, gra Agata Kulesza. Mam nadzieję, że nasz film przyniesie widzom refleksję nad upływem czasu, mówi aktorka.
9: To, że stracimy młodość, to jest naturalne, więc myślę, że to jest fajne, żeby ktoś pomyślał, dobra, nie mogę się tego bać, tylko próbować zobaczyć, co się dzieje tego dnia i tego dnia, nie ciągle myśleć o tym, czy ja umrę i czy będę stary. Tak, będziesz stary i umrzesz. Ale nie można każdego dnia tylko o tym myśleć, tylko myślę, że fajnie, że świeci słońce, pada deszcz i kwitną kwiaty i spadają kasztany i możesz umrzeć. Szkoda jest z powodu tego strachu psuć sobie każdy dzień.
3: Czas, który nie nadszedł na festiwalu w Gdyni, walczy o Złote Lwy, gala wręczenia nagród jutro. Na Stadionie Narodowym bezbramkowy remis. Polscy piłkarze w pierwszym meczu Dywizji B Ligi Narodów podzielili się punktami z Bośnią i Hercegowiną. Wszystko z perspektywy trybun oglądał reporter Radio Z Krzysztof Wilanowski. Co możemy powiedzieć o tym spotkaniu?
0: To, że druga połowa była lepsza od pierwszej, to co działo się przed przerwą do zapomnienia. Po zmianie stron było trochę lepiej. Kilka razy zrobiło się groźnie w polu karnym Bośniaków. Bardzo dobrą zmianę dał debiutant Wiktor Nowak. Dawał sygnał do ataku. Sam też odważnie uderzył sprzed pola karnego, ale piłka minęła okienko bośniackiej bramki. Mieliśmy też trochę szczęścia, bo wspomniany już Nowak skierował piłkę do własnej bramki. Faulowany wcześniej był jednak Marcin Bułka i sędzia gola nie uznał. Polska, Bośnia i Hercegowina 0-0.
3: Kolejny mecz Polacy zagrają w poniedziałek na wyjeździe ze Szwecją. Kolejne wiadomości w Radiu Z punktualnie o północy. Zapraszam na nie w imieniu Michała Krasuckiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: A co w pogodzie dziś w nocy? 4 stopnie tylko w Zakopanem, tam najchłodniej. 6 w Zielonej Górze, 7 w Poznaniu, 8 w Koszalinie, w Gdańsku 9, Warszawa z 13 to będzie najwyższa wartość. Ale w Warszawie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku może pokropić dziś w nocy. Dzięki za cały tydzień, miłej nocy i weekendu z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie.

0: północ. Sobota, 26 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Nie żyje 29-letni policjant postrzelony podczas służby. Do tragedii doszło w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku, gdzie funkcjonariusze prowadzili czynności wobec mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. 33-latek miał oddać strzał w głowę jednego z policjantów. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści. Grozi mu dożywocie. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Prokuratura nie przesłuchała wczoraj Ihora M. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. W czwartek obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru. Jeden z kapłanów nie przeżył, pozostałe osoby trafiły do szpitali. Według biegłych stan psychiczny nożownika nie pozwala na jego przesłuchanie. Ihor M. ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Co ważne, jest to ocena na ten moment, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
0: Choć zarzutów nie udało się postawić, śledczy skierują do sądu wniosek o areszt i będą kontynuować prowadzenie śledztwa. Według biegłych Ihor M. wymaga leczenia psychiatrycznego. Prokuratura chce, by był aresztowany w warunkach szpitalnych. Ponad 150 km autostradą przejechał samochodem 12-latek spod Wrocławia. Policja mówi o skomplikowanym tle tej ucieczki i problemach zdrowotnych chłopca. Będzie jednak wniosek do sądu rodzinnego. Jak mówi Radio Z Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej, policjanci po otrzymaniu informacji o tym, że 12-latek wsiadł do auta rodziców i odjechał, od razu zaczęli go namierzać. Pomogły też zgłoszenia od innych kierowców, którzy widzieli go na autostradzie.
2: Szczęście tutaj, bardzo szybko podjęte nasze działania. No i można powiedzieć, pościg za tym nastolatkiem doprowadziły do sytuacji, że tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny.
0: Policja dalej wyjaśnia tę sprawę. Wraz z innymi państwami bałtyckimi jest jednym z najbardziej proukraińskich krajów w Europie. Ale Łotwa nie jest w tym temacie jednolita. Na tydzień przed wyborami do Sejmu w tym państwie nasz specjalny wysłannik Maciej Bąk jest w Rydze i sprawdza, co o kluczowych dla przyszłości kontynentu sprawach sądzą Łotysze.
3: Poparcie dla bycia w NATO sięga na Łotwie 80%. Nieco mniej obywateli jest za Unią Europejską, ale to wciąż około 70% ludzi, którzy, co ciekawe, bardziej ufają Brukseli niż własnemu rządowi. Jeśli chodzi o poparcie Ukrainy, to tu ludność rosyjskojęzyczna dzieli się po połowie. Ci z sentymentem do Moskwy często nie odpowiadają na zadane im pytanie, kto zaczął wojnę. Mówią, nie wiem, nie jestem pewien, to nie jest łatwe, lepiej żebym nie odpowiadał. Możemy założyć, co to oznacza. Mówi dziennikarka portalu Rebaltica Ewita Purina. Ryga, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Na Łotwie w kolejną sobotę odbędą się wybory parlamentarne. To wydarzenie podwyższonego ryzyka, bo w tle są obawy o rosyjskie prowokacje. Wykrywa i lokalizuje drony na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Taki system stworzyli naukowcy Politechniki Łódzkiej. Technologia ma pomóc m.in. w ochronie infrastruktury krytycznej. Jak działa? Powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: System monitoruje dźwięk otoczenia, mówił mi Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
5: Korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje.
4: Co ważne, system działa pasywnie, a to oznacza, że sam nie wysyła żadnych sygnałów. Może współpracować z kamerami termowizyjnymi czy systemami antydronowymi. Jego twórcy podkreślają, że koszt produkcji jest niski. Można też korzystać z elementów dostarczanych przez firmy z Polski i innych europejskich krajów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Systemem stworzonym przez naukowców interesuje się już polskie wojsko i partnerzy z Ukrainy. Do końca roku ma być gotowa aplikacja alarmowa na telefon, która pozwoli na natychmiastowe wysyłanie informacji o zagrożeniach wojskowych czy pogodowych. Aplikacja ma być za darmo, każdy będzie mógł ją ściągnąć na smartfona. Jak będzie działać, sprawdzał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
6: Dźwięk ostrzeżenia usłyszymy nawet wtedy, gdy telefon będzie całkowicie wyciszony, mówi wiceminister resortu spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
7: Będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie
6: wysyłał sygnał. To początek zmian, bo w przyszłości nie będzie potrzebna aplikacja. Trwają rozmowy z operatorami telefonii komórkowej, żeby w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego telefon sam się włączał, dając sygnały dźwiękowe i świetlne, nawet jeśli telefon komórkowy będzie całkowicie wyłączony.
0: Tak właśnie jest w tej chwili w Ukrainie. Za nami kolejny tydzień z wysokimi cenami paliw. Zdecydowana większość stacji w Polsce trzyma jeszcze ceny poniżej psychologicznej bariery 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny, mówi Radio Z Urszula Cieślak z BM Reflex.
7: Choć trudno jest zwłaszcza właścicielom stacji niezależnych utrzymywać cenę na poziomie poniżej tej psychologicznej bariery, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.
0: Na szczęście dla naszych kieszeni nie ma raczej obaw, że w najbliższym czasie cena diesla przebije poziom 10 zł za litr. Temperatura na zewnątrz taka, że pomału zaczyna się sezon grzewczy. Jak co roku strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jak usłyszał nasz reporter Adam Kaźmierczak, chodzi przede wszystkim o czujkę dymu i czadu.
8: Taka czujka kosztuje od 50 do 150 zł. To niewiele, biorąc pod uwagę, że może uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dodaje jednak, że zanim ją zamontujemy, warto zapoznać się z instrukcją obsługi.
9: Jak ta czujka się zachowuje? Kiedy dźwięk jest tym sygnałem, który informuje na przykład o rozładowanej baterii, a kiedy wskazuje na realne zagrożenie.
8: Ważne jest także regularne czyszczenie urządzenia, aby nie wzbudzało fałszywych alarmów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W tej chwili czujki trzeba obowiązkowo montować w nowych domach oraz hotelach i mieszkaniach na wynajem. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o pierwszej.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: tańczący znajomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20:00 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Dziś od 20:00.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. 23-latka została ranna w wypadku z udziałem tramwaju na Bałutach w Łodzi. Kobieta wbiegła na przejście dla pieszych. Dostała się pod nadjeżdżający tramwaj, mówi Radio Z podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 23-latka przebiegając przez przejście dla pieszych wtargnęła pod nadjeżdżający tramwaj linii numer 3. Kobieta została przed przyjazdem stróżów prawa zabrana do szpitala z urazem nóg.
1: Motornicza prowadząca tramwaj w chwili wypadku była trzeźwa. Służby apelują o ostrożność w czasie pokonywania przejścia dla pieszych, nie przebieganie przez nie, zwłaszcza jeśli takie przejście przecina torowisko tramwajowe. Nauczyciele mówią politykom: sprawdzam. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapyta posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią w gospodarce. Będzie też namawiać nauczycieli do składania pozwów, gdy nie dostali pieniędzy za nadgodziny wynikające z wycieczek szkolnych. Tematami tymi zajął się nasz reporter Daniel Wrzos.
3: Dla ZNP sprawa jest jednoznaczna. Wyrok Sądu Najwyższego pokazał, że nauczyciele powinni dostać ekstra pieniądze za wycieczki szkolne. Drugą sprawą jest też podniesienie wynagrodzeń w oświacie obiecane przez premiera. Rządzący rozczarują się przy urnie wyborczej, ostrzega prezes ZNP Sławomir Broniarz.
4: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
3: Tymczasem na szkoły może być nałożony kolejny wymóg organizowania wycieczek patriotycznych. Nauczyciele pytają, kto im za to zapłaci.
1: Związkowcy liczą, że sprawa podwyżek rozstrzygnie się przed przyszłorocznymi wyborami. Ostra riposta polityków PiS po wypowiedzi premiera na temat sporu w Trybunale Konstytucyjnym. Szef rządu najpierw porównał sytuację do starcia szachisty z facetem z bejsbolem, a później stwierdził: grzeczny to już byłem. Kiedy on był grzeczny? Pyta szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
5: Ta zapowiedź dotyczy kolejnych ataków na prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczy kolejnych ataków na instytucje, które są niezależne od Donalda Tuska, myślę o Trybunale Konstytucyjnym, dotyczy kolejnych ataków na opozycję. Tusk walczy z opozycją.
1: Sytuacja w Trybunale jest trudna. Czworo wybranych przez Sejm sędziów nie jest dopuszczanych do orzekania, a piąty, Maciej Berek, wciąż czeka na przyjęcie ślubowania przez prezydenta. To największy ambulans w Polsce. Autobus wyposażony jak szpital. Specjalistyczny ambulans zaczął służbę w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. To mobilne centrum ratowania życia z 6 w pełni wyposażonymi stanowiskami. Będzie wykorzystywany m.in. w sytuacji różnego rodzaju katastrof i wypadków masowych, mówi Radio Z Bogusław Tyka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
6: Mamy do czynienia z bardzo nietypową konstrukcją, która w Polsce zastosowana jest po raz pierwszy. Szansę ma pacjent, który nie zostanie bez opieki, nie zostanie odłożony na bok i czekający na przyjazd kolejnej karetki. Ma możliwość być podłączony pod specjalistyczny sprzęt ratunkowy.
7: To jest autokar, który jest wdrożony już na rynku światowym. Autokar jest w pełni samowystarczalny. Ma swoje źródła zasilania, oczywiście ma możliwość korzystania z sieci zewnętrznych.
1: Dodaje Piotr Zeszuta z firmy, która dostarczyła nietypowy ambulans. Pojazd ma prawie 14 metrów długości, kosztował prawie 8 milionów złotych. Lublin ma jeden z najnowocześniejszych schronów w Polsce. Ukryje się w nim kilkaset osób przez co najmniej 3 dni. Znajduje się pod biurowcem MPK Lublin. W czasie ostatniego alarmu ewakuowali się tam pracownicy i okoliczni mieszkańcy. Podziemia odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Schron jest w pełni hermetyczny i bezpieczny. Ostatnio w czasie zagrożenia pracownicy spędzili tu kilkadziesiąt minut, ale jak zapewnia mnie Kamil Rząd, inspektor obrony cywilnej w MPK Lublin, przez kilka dni przetrwa tu nawet 200 osób.
9: Mamy tutaj źródła wody pitnej, takie zbiorniki 4000 litrów wody do użytku bytowego, 6 zbiorników po 850 litrów wody pitnej. Mamy własne ujęcie wody, mamy własne zasilanie.
8: W pełni wyposażona jest też kuchnia. Apteczka. wtyczka i sypialnia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Zdjęcia i filmiki ze schronu możecie zobaczyć na radioz.pl i na naszym X-ie. Niemcy reagują na zaproszenie przez USA Władimira Putina. Rosyjski przywódca miałby przyjechać na szczyt państw G20 w grudniu do Miami na Florydzie. W obliczu wojny w Ukrainie nie ma teraz miejsca na normalne stosunki z Rosją, przekazał rzecznik niemieckiego rządu. Więcej o reakcji Berlina niemiecki korespondent Radia Z, Wojciech Hernes.
10: Przyjęliśmy do wiadomości zaproszenie Putina do USA na grudniowy szczyt G20. Bez względu na to, czy je przyjmie i będzie w Miami, czy nie, nie możemy traktować stosunków z Moskwą normalnie. Uniemożliwia to agresywna wojna prowadzona przez Rosję, powiedział rzecznik niemieckiego rządu Cornelius. Oznacza to, że Niemcy nie odstępują, w przeciwieństwie do USA, od przyjętej przez Zachód po rosyjskiej agresji na Ukrainę dyplomatycznej izolacji Rosji. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Spotkanie przywódców najważniejszych gospodarek świata oraz Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej odbędzie się 14 i 15 grudnia. Wąskie i osiedlowe uliczki oraz parki, to tam w ciągu najbliższych miesięcy władze Warszawy chcą wprowadzić kolejne zakazy jeżdżenia hulajnogami elektrycznymi. Ratusz jest dosłownie zalewany wnioskami w tej sprawie, mówi Radio Z Łukasz Puchalski z Zarządu Dróg Miejskich.
11: Tam, gdzie mamy małe przestrzenie, gdzie mamy duży ruch pieszy, gdzie mamy przestrzeń, tak jak tutaj chociażby w Parku Świętokrzyskim, gdzie ludzie przychodzą wypoczywać, oni nie muszą się koncentrować na innym użytkowniku ruchu i nie muszą drżeć o swoje bezpieczeństwo.
1: Na razie zakazy dla hulajnóg elektrycznych obowiązują m.in. na Starym Mieście i Łazienkach. Karkonoski Park Narodowy kupił nowe łąki, nie byle jakie. To teren, na którym zachowały się kamienne wały rolnicze sprzed kilkuset lat. To też przyrodnicza perełka, mówi Radio Z Piotr Słowiński z parku.
12: To jest bardzo fajny zakątek świata, jednocześnie niezadeptany. Ja akurat lubię te łąki, tam często bywałem i bywam. One są bardzo plastyczne, piękne widoki na góry wałbrzyskie, na góry kamienne. Tam wzdłuż naszych łąk od każdej strony biegnie wygodna droga przez las, którą można rowerem, pieszo, zimą na nartach biegowych.
1: Zanim jednak malownicze łąki formalnie staną się częścią parku, czeka to jeszcze długa administracyjna droga. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z. O drugiej zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń z komendy w Bolesławcu. Tragiczna informacja przekazała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusz został postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. 33-latek, który oddał strzały, usłyszał wcześniej zarzuty, które teraz prawdopodobnie zostaną zmienione. Napastnik był wcześniej karany w Niemczech za nielegalne przewożenie broni. 29-letni policjant służył w formacji niespełna 2 lata. Przesłuchania i zarzutów na razie nie ma, ale będzie wniosek o areszt. Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie nożownika z Jarosławia na Podkarpaciu. Obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób na terenie klasztoru. Zginął jeden z kapłanów. Ihor M. został już przebadany przez biegłych. Co dokładnie ustalili, o tym reporter Radia Z. Jan Kielak.
1: Według nich mężczyzna na ten moment nie może zostać przesłuchany. Wykazuje objawy choroby psychicznej i wymaga leczenia, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Mimo to śledczy domagają się aresztowania Ihora M. na 3 miesiące. Ze względu na jego stan areszt miałby odbyć się w warunkach szpitalnych. Jan Kielak, Radio Z.
0: Dziś ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Milczenia. Jego uczestnicy przejdą z miejskiego rynku do klasztoru, w którym wydarzyła się tragedia. Węgry wystąpiły o pożyczkę w ramach unijnego programu SAFE. Tamtejszy rząd planował początkowo zaciągnięcie pożyczki na kwotę 16 miliardów euro. Jednak wniosek dotyczy niemal 5,5 miliarda. Rzecznik Komisji Europejskiej zaznaczył, że Bruksela pozostaje w ścisłym kontakcie z władzami Węgier w sprawie zaktualizowanego planu, który powinien otrzymać wkrótce. Dodał, że pozostała część środków, ponad 10 miliardów euro, zostanie przesunięta do wykorzystania w późniejszym terminie. Zagraniczne media podsumowują wizytę chińskiego przywódcy w Białym Domu. Spotkanie Donald Trump-Xi Jinping nazywają straconą szansą dla USA. Pojawiają się głosy krytyki, ponieważ rozmowy nie przyniosły przełomów w kwestii handlu czy wojny w Iranie. Xi Jinping mówił o osiągnięciu porozumienia w zakresie stabilności strategicznej. Konkretów jednak zabrakło. Komentarze po tej wizycie zebrał nasz reporter Daniel Wrzos.
3: Zagraniczne media odnotowują, że mimo wystawnej kolacji i pochlebstw ze strony Trumpa pod adresem chińskiego przywódcy nie osiągnięto wiele. Przepych przeważał nad treścią, zauważa Financial Times. W trakcie kolacji Xi Jinping mówił o porozumieniu w wielu kwestiach i historycznym momencie w stosunkach obu mocarstw. Trump w swoim przemówieniu nie odniósł się do kwestii porozumień. Rozmowy miały dotyczyć między innymi wykorzystania sztucznej inteligencji. Chińskie agencje podają, że Trump zachęcał Chiny do powrotu do negocjacji z Iranem.
0: Dzień przed wizytą delegacji z Pekinu USA i Chiny przedłużyły do stycznia rozejm w wojnie handlowej. Pracodawcy negatywnie o nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Ich zdaniem zmiany proponowane przez MSWiA nie skrócą kolejek ubiegających się o legalny pobyt w Polsce. Zgodnie z przepisami wprowadzona zostanie tak zwana milcząca zgoda. Jeśli urząd nie odpowie na pismo w terminie 60 dni, to sprawa jest rozstrzygnięta pozytywnie na rzecz cudzoziemca. Jednak taka zasada ma objąć jedynie obywateli rozwiniętych państw jak USA, Wielka Brytania czy Japonia. To nie oni czekają na pozwolenie, żeby legalnie mieszkać i pracować, mówi Nadia Winiarska z Konfederacji Lewiatan.
4: Obywatele Ukrainy, obywatele Białorusi, obywatele Indii, Gruzji czekają miesiącami na decyzje pobytowe. Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji to jest prawie rok, tylko proszę wziąć pod uwagę, że to się różni w zależności od województwa.
0: Ustawowy czas na wydanie decyzji w sprawie pobytu to 60 dni. W zeszłym roku złożono ponad 500 000 wniosków. Kolejne samorządy szukają sposobów na rozwiązanie problemu hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski właśnie zakazał jazdy nimi w parkach, po skwerach, placach zabaw i boiskach sportowych. To reakcja po skargach mieszkańców. Do podobnego kroku szykuje się też Łódź, mówi Radiu Z radny Damian Raczkowski.
5: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
6: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
0: Dodaje radny Marcin Chęcz. Wcześniej w Łódzkiem podobne rozwiązanie przyjęło Kutno. Nad zakazem zastanowiono